Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Poniedziałek 29 czerwca był wyjątkowo pracowity dla służb w powiecie puckim. W ciągu dnia doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, w tym wypadków z udziałem samochodów osobowych i użytkownika hulajnogi elektrycznej. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na trasie między Żeliszczewem a Puckiem. Samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na prostym odcinku drogi uderzył w drzewo. Początkowo zgłoszenie mówiło o 3 osobach poszkodowanych. Po przybyciu służb okazało się jednak, że pomocy medycznej i transportu do szpitala wymagały 2 osoby. Dorosły uczestnik zdarzenia trafił do szpitala puckiego, natomiast dziecko zostało przewiezione na szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie. Kolejne zdarzenie odnotowano w Sulicicach. Na uku drogi samochód przewrócił się, jednak tym razem kierowca miał sporo szczęścia, nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu odmówił transportu do szpitala. W rejonie Łebcza kierujący hulajnogą elektryczną przewrócił się i doznał wstrząśnienia mózgu. Został przetransportowany do SOR-u w Wejherowie. Zdjęcia z miejsc zdarzeń znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Rusza Open Air Festival. Nad bezpieczeństwem imprezowiczów czuwać będzie także pucka policja. Przed nami dni pełne muzyki, energii i niezapomnianych wrażeń na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Nad tym, aby to wielkie muzyczne święto upłynęło spokojnie i bezpiecznie, każdego dnia czuwać będą setki pomorskich policjantów z prewencji ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego. Aby zabawa była w pełni udana, zadbajmy o kilka podstawowych zasad. Zostaw auto, wybierz pociąg. Policja zachęca do korzystania z transportu kolejowego oraz specjalnych autobusów festiwalowych. Unikniemy w ten sposób korków i problemów z parkowaniem. Nigdy nie wsiadaj za kółko po alkoholu. Jeśli masz wątpliwość co do swojego stanu, zanim wsiądziesz do auta, sprawdź swoją trzeźwość w najbliższej jednostce policji lub patrolu drogówki. Nie ryzykuj życia swojego i innych. Nie zażywaj narkotyków i nie upijaj się. Zawsze pilnuj swojego napoju. Znajdź czas na odpoczynek, relaks, pij dużo wody. Nie zostawiaj osoby potrzebującej bez pomocy. Jeżeli jesteś świadkiem agresywnego, niebezpiecznego lub podejrzanego zachowania, poinformuj o tym pracownika ochrony. Pilnuj swoich wartościowych rzeczy i przede wszystkim bądź czujny, nie daj się oszukać. Na trójmiejskiej obwodnicy doszło do karambolu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym na Alei Kazimierza Jagiellończyka na wysokości Szadłek w kierunku Łodzi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 32-letni kierujący Peugeotem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych oraz 1 samochodu ciężarowego. W wyniku wypadku ranna została pasażerka jednego z samochodów osobowych. Organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, rady seniorów oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu gminy Kosakowo mogą ubiegać się o dofinansowanie. To udzielone będzie w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030, edycja 2026. Program skierowany jest do organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów i daje możliwość pozyskania środków na realizację projektów aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+. W ramach pierwszego konkursu można uzyskać dofinansowanie na działania związane z edukacją i rozwojem osób starszych, m.in. w ramach rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, warsztatów i szkoleń rozwijających wiedzę oraz umiejętności seniorów, działań wzmacniających aktywność obywatelską, inicjatyw wspierających wolontariat senioralny lub projektów angażujących osoby starsze w życie lokalnych społeczności. Drugi konkurs wspiera projekty służące aktywizacji i integracji seniorów, chociażby aktywność fizyczną, działania kulturalne, promocję zdrowego stylu życia, wolontariat osób starszych, inicjatywy łączące różne pokolenia i budujące więzi społeczne. Organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na terenie gminy Kosakowo mają możliwość pozyskania środków na realizację projektów wzmacniających bezpieczeństwo i odporność lokalnej społeczności, i to w ramach programu Bezpieczna Polska Lokalnie. Ten skierowany jest do organizacji działających w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także grupy

0: mieszkańców realizujące inicjatywy we współpracy z organizacją posiadającą osobowość prawną. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na szkolenia z pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, działania rozwijające lokalny wolontariat i sieci sąsiedzkiego wsparcia, inicjatywy wzmacniające integrację mieszkańców i współpracę lokalną, warsztaty dotyczące przeciwdziałania dezinformacji, projekty wspierające odporność psychiczną mieszkańców oraz przedsięwzięcia przygotowujące społeczność do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Pomorscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę w punktach przeładunku i dystrybucji przesyłek pocztowych oraz kurierskich. Mundurowi przejrzeli dziesiątki podejrzanych paczek. Ogólnopolska operacja objęła 6 punktów obsługi przesyłek na terenie województwa pomorskiego. Kontrole prowadzono w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Kowalach. W działaniach uczestniczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze KAS. Celem akcji było ujawnienie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów, a także towarów bez wymaganych znaków akcyzy. W punktach zlokalizowanych w Gdańsku funkcjonariusze znaleźli m.in. butelki z alkoholem bez polskich znaków akcyzy, płyny do waporyzacji bez wymaganych oznaczeń oraz ampułki z lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Wszystkie zabezpieczone przesyłki zostały przekazane do dalszych badań i czynności procesowych. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto był nabywcą i odbiorcą podejrzanych paczek. Za nami 28. sesja Rady Gminy Luzino. W jej trakcie zapadła jedna z najważniejszych decyzji w roku. Radni udzielili wójtowi gminy Luzino Jarosławowi Wejerowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonaniem budżetu za rok 2025.
1: W każdym samorządzie o tej porze mamy raport o stanie finansów za 2025 rok i raport o stanie gminy też za 2025 rok. My jako Rada Gminy otrzymaliśmy już te materiały, była analiza, na ostatnich komisjach były zadawane pytania. No i teraz przychodzimy tutaj na sesję i będziemy podejmować uchwałę, żeby podjąć wotum zaufania dla wójta gminy Luzino oraz udzielenie absolutorium dla wójta gminy Luzino.
0: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Po głosowaniu wójt podziękował radnym za dobrą współpracę i konstruktywny dialog. Słowa uznania skierował również do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Luzino, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury gminy Luzino. Podsumował także miniony rok.
2: Było szereg inwestycji drogowych, chociażby wspomnieć ulica Strzeblińska i Zamkowa, połączenie z drogą wojewódzką i blisko do wyjazdu do węzła Strzebielino. Do tego ulica Mickiewicza w Luzinie. Z funduszów sołeckich wybudowało się ponad 550 metrów dróg z płyt Jumbo. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola, które będzie oddane w przyszłym roku do użytku. Rozpoczęliśmy budowę żłobka, które już we wrześniu ruszy, bo w lipcu będzie zakończenie tej inwestycji. Także myślę, że rok udany.
0: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, czas otworzyć czwartkowy poranek. Arkadiusz Mięczewski, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Na początek chciałem pozdrowić wszystkie moje koleżanki, kolegów, dziennikarzy, bo dzisiaj dzień dziennikarza, to właśnie oni zbierają różnego rodzaju informacje z regionu, z kraju i ze świata i ciężko pracują, żebyście wy mogli wiedzieć, co się dzieje tu obok was, w Polsce, na świecie. Zapraszam na nasze poranne spotkanie, czwartek, drugi dzień lipca, 183 dzień roku, do końca którego zostało 182 dni. Wschód słońca 4:16, zachód 21:24, dzień trwa 17 godzin i 8 minut, jest już krótszy od najdłuższego o 8 minut do końca astronomicznego lata. Pozostały nam 82 dni. Myśl na dziś jest taka. Czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na życie cudzym życiem. Miej odwagę iść za swoim sercem i intuicją, powiedział Steve Jobs. To idźcie swoim życiem, a nie cudzym życiem, bo pamiętajcie, że czas jest ograniczony. No a jeżeli macie mało czasu, to tym bardziej wstawajcie i ruszajcie do przodu, a ja ruszam w ten czwartek razem z wami i jak zwykle mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.

0: Reklama.
1: Zapadła kolejna ważna decyzja związana z powstawaniem polskiej elektrowni jądrowej. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o grze ekologicznej w Ustce usłyszycie, o działaniach związanych z naborem do Korpusu Wsparcia Seniorów w Główczycach, a także powiemy Wam o działaniu naszej policji. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miniona doba przyniosła kolejne interwencje wobec nietrzeźwych rowerzystów. Policjanci ruchu drogowego w Redzie oraz funkcjonariusze Przemudzie ujawnili 3 osoby, które zdecydowały się kierować rowerami pod wpływem alkoholu. Tuż po północy policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę na terenie Redy. W ich trakcie zatrzymali do kontroli 2 rowerzystów, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie, natomiast kobieta blisko 1,5. Oboje zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 2,5 tysiąca złotych. Z kolei we wtorek za dnia policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali do kontroli kierującego rowerem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego, dlatego wobec niego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie. Policjanci po raz kolejny przypominają, że obowiązek zachowania trzeźwości dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierowców samochodów. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego również odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i innych. Alkohol znacząco obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji oraz zaburza ocenę sytuacji na drodze, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. W gminie Główczyce rozpoczął się nabór uzupełniający do programu Korpus Wsparcia Seniorów, który ma zapewnić pomoc osobom starszym wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To część rządowego programu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych skierowanego do mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia i z różnych powodów nie mogą w pełni liczyć na pomoc bliskich. Program obejmuje sąsiedzkie usługi opiekuńcze, w tym pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparcie w codziennej higienie oraz utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Co ważne, są to działania nie wymagające specjalistycznej wiedzy medycznej, ale ukierunkowane na poprawę komfortu i bezpieczeństwa seniorów w ich miejscu zamieszkania. Wnioski można składać z Centrum Usług Społecznych gminy Główczyce przy ulicy Słupskiej 21 w pokoju numer 6 w godzinach pracy urzędu. Nabór potrwa do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi 17 osób. Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, odpłatności oraz wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie CUS oraz na stronie internetowej instytucji. Organizatorzy zachęcają do przekazywania informacji osobom, które mogą potrzebować takiego wsparcia. Ustka zamieniła się w miasto pełne zagadek, tropów i wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Wszystko za sprawą gry miejskiej Zdążyć przed klimatem, zorganizowanej w ramach projektu Klima Response. W zabawie wziął udział 45 osób podzielonych na 6 drużyn. Wśród uczestników byli zarówno mieszkańcy Ustki, regionu, jak i turyści. Zadaniem zespołów było odkrycie tożsamości tajemniczego sabotażysty, który utrudniał przygotowanie miasta na skutki zmian klimatu. Uczestnicy przemierzali Ustkę, rozwiązywali zagadki i wykonywali zadania dotyczące m.in. upałów, suszy, podtopień oraz ochrony zieleni. W organizację wydarzenia włączyły się m.in. Słowiński Park Narodowy, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Ustecki Dom Kultury i lokalna organizacja turystyczna. Zwyciężyła drużyna Górnik Kłodawa 1. Jej członkowie otrzymali nagrody, w tym vouchery do restauracji oraz zestawy upominków. Gra była częścią międzynarodowego projektu Klima Response, którego celem jest pomoc miastom w przygotowaniu się na skutki zmian klimatu. Ustka jest jednym z 4 miast pilotażowych w Polsce. Prace związane z przygotowaniem placu budowy elektrowni jądrowej wchodzą w główny etap. Inwestor dostał kluczowe pozwolenie. Polskie elektrownie jądrowe otrzymały pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych. Obejmą one główne prace związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy, polegające m.in. na niwelacji terenu, zagospodarowaniu obszaru budowy wraz z powstaniem tymczasowych obiektów zaplecza, a także wykonaniu odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury. Prace ruszają już w tym miesiącu. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, program energetyki jądrowej konsekwentnie przechodzi z etapu decyzji do etapu realizacji. Każda zakończona procedura oznacza kolejne prace w terenie i przybliża nas do rozpoczęcia zasadniczej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo skutecznie prowadzi jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych w swojej historii i konsekwentnie realizuje inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Obecnie w lokalizacji rozpoczął się drugi etap pogłębionych badań geologicznych, które obejmują lądowy teren, na którym powstaje elektrownia, z wyjątkiem wcześniej już przebadanego obszaru bloków energetycznych wraz ze związaną

Chmury na niebie również będą dzisiaj obecne. Zachmurzenie od małego przez umiarkowane po lokalnie nawet duże. Na termometrach nie zbyt jakieś ekstremalnie wysokie temperatury, ale całkiem nieźle. Widać, że lato trwa. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzi.

0: co się zdarzy i wydarzy 2 lipca, czyli dzisiaj tego jeszcze nie wie nikt, ale co wydarzyło się 2 lipca w historii, to już wiadomo. W 1698 roku Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. W roku 1900 nad niemieckim Friedrichshafen wzniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. W roku 1916 w Argentynie rozpoczął się pierwszy turniej piłkarski Copa America o Mistrzostwo Ameryki Południowej. W roku 1947 w miejscowości Roswell w amerykańskim stanie Nowy Meksyk rzekomo rozbiło się UFO. W roku 1967 amerykański satelita rozpoznawczy Velo 4 wykrył po raz pierwszy rozbłysk gamma. W roku 1980 premiera amerykańskiej komedii filmowej Czy leci z nami pilot, a w roku 2002 amerykański miliarder Steve Fawcett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem Ziemię bez międzylądowania. Rok 2003 to premiera filmu science fiction Terminator 3 Bunt Maszyn. W roli głównej oczywiście ten, którego wszyscy znają, Arnold Schwarzenegger. To powiem z Arnoldem tak, ja tu jeszcze wrócę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek.

0: Odpoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: ruszają w czwartkowy poranek do pracy, jeśli nie macie urlopu i wakacji. No cóż, taka jest czasami nasza dola, że nie ma tego urlopu. Dzisiaj obchodzimy Dzień UFO. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wierzą, że nie jesteśmy na tym świecie sami, że są inni, którzy do nas albo przylatują, albo po prostu są gdzieś wśród nas. No to dowcip o UFO będzie. Zielony ufoludek usiłuje wyrwać się sanitariuszom, którzy związali go w kaftan bezpieczeństwa i niosą do karetki pogodowia. To pomyłka, ja nie jestem wariatem. Jestem dowódcą ekspedycji międzyplanetarnej z Kasiopei. A na to sanitariusz, dobra, na początku wszyscy tak mówicie. Pozdrawiam, nie dajcie się zwariować. Podobno są, ale niektórzy twierdzą, że nic takiego nie ma miejsca. Ale to tak samo jak z tym, że Ziemia jest płaska. Też są tacy, którzy twierdzą, że tak właśnie jest. Na tym świecie są różne podejścia do rzeczywistości. Pozdrawiam Was o poranku i zapraszam do słuchania jak zwykle gorąco i serdecznie naszego porannego, czwartkowego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim.

0: Wszystkim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczenia uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
1: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
0: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
2: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już od kilku lat nowoczesne pociągi Impuls z Nowego Sącza wożą pasażerów Pomorza i turystów. Już wkrótce na tory wyjadą 2 ostatnie pojazdy z 23 zakupionych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Projekt został podsumowany podczas specjalnej konferencji, która odbyła się 30 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Spotkanie było także okazją do rozmowy o dalszym rozwoju transportu kolejowego w regionie. W roku 2020 z pociągów na Pomorzu skorzystało ponad 75 milionów pasażerów. Jak mówi zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWP Jakub Cichosz, badania pokazują, że jednym z najważniejszych czynników jest dobrze ułożony rozkład jazdy i częstotliwość połączeń. Równie istotny jest także nowoczesny tabor. Pasażerowie oczekują dziś komfortu, dostępności i bezpieczeństwa. Ostatnie 2 składy aglomeracyjne zaczną wozić pasażerów jeszcze w tym miesiącu. Odbiorą je za kilkanaście dni pracownicy SKM. W Słowińskim Parku Narodowym realizowany jest zaawansowany projekt wykorzystujący dane fotogrametryczne i teledetekcyjne, którego celem jest wsparcie działań ochronnych oraz lepsze zarządzanie obszarem parku i jego otuliny. Prace obejmują m.in. pozyskiwanie zdjęć lotniczych, skaning laserowy oraz tworzenie cyfrowych modeli terenu. Projekt realizowany jest w ramach drugiego etapu zadania dotyczącego opracowania ortofotomapy numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu Słowińskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Działania prowadzone są w ramach szerszego przedsięwzięcia finansowanego z programu Wykorzystanie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych do realizacji zadań ochronnych SPN. Do tej pory wykonano już zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne, przeprowadzono skaning laserowy całego obszaru parku wraz z otuliną oraz przygotowano aplikację mobilną wspierającą zbieranie danych w terenie. Równolegle prowadzone są pomiary referencyjne. Zakończenie prac fotogrametrycznych planowane jest do końca tego roku, natomiast cały projekt ma zostać sfinalizowany w drugim kwartale 2028 roku. Pierwsze efekty projektu ekologicznego w słupskich szkołach są już widoczne. W szkolnych ogródkach rosną m.in. kopery, szałwia, rzodkiewki, groszek i marchew, a w domkach dla owadów pojawili się pierwsi lokatorzy. Powstały też kompostowniki. To część projektu

Eko Uczeń równa się Eko Obywatel. Zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach. Weźmie w nim udział blisko 6800 uczniów, nauczycieli i przedstawicieli lokalnej społeczności. Projekt realizuje 13 słupskich placówek, w tym szkoły podstawowe, licea, zespół szkół mechanicznych i logistycznych oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Partnerami są również szkoła z chorwackiego miasta Wodice oraz Słomiński Park Narodowy. W kolejnych etapach w szkołach mają powstać m.in. zielone klasy, ogrody deszczowe, szklarnie, stacje meteorologiczne i ekomurale. Zaplanowano także warsztaty, wyjazdy edukacyjne, debaty, pikniki ekologiczne oraz konkursy. Wartość całego projektu to ponad 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony 160 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, a wkład własny miasta Słupska wynosi ponad 860 tysięcy złotych. W gdyńskim Urzędzie Miejskim odbyła się burzliwa dyskusja. Mieszkańcy rozmawiali o strzelnicy. Blisko 4 godziny trwało w poniedziałkowe popołudnie spotkanie mieszkańców z urzędnikami gdyńskiego magistratu poświęcone działalności obiektu znajdującego się na granicy Gdyni i Sopotu. Położenie strzelnicy budzi niezadowolenie części mieszkańców. W tej sprawie złożono 2 petycje. Radny Sopotu Adam Gil zwraca uwagę na hałas, a właściciel obiektu bronią jego istnienia. Autorzy pierwszej petycji liczyli na obecność prezydent miasta Aleksandry Kosiorek na spotkaniu. Zamiast niej pojawił się jednak Maciej Zielonka, wiceprezydent miasta. W rozmowach wziął także udział przedstawiciel problematycznego obiektu. Teraz pozostaje czekać na decyzję władz miasta.

Kolejny dzień zapowiada się nam dość mokro i potencjalnie w miarę chmurno. W miarę, bo zachmurzenie będzie naprawdę miało szeroki rozstrzał. Od małego przez umiarkowane po lokalnie duże. Możliwy przelotny deszcz, a temperatura 21 stopni. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. 23 Wejherowe, Reda, Rumia, Luzino i 24 Gdynia, Puckosakowo, Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie akurat tutaj jakichś wielkich zmian nie ma. Ono utrzymuje się cały czas umiarkowane.

0: Dzień dobry w czwartek. Dzisiaj to dzień dziennikarza i dzisiaj to dzień tych, którzy wierzą w UFO. Jeżeli wierzycie w UFO i nie powiedzieliście o tym jeszcze całemu światu, to może to właśnie jest idealny czas, żeby powiedzieć, że tak właśnie jest, że wierzycie, że nie jesteśmy sami. Arkadiusz Mieńczewski, witam was serdecznie i zapraszam na czwartkowe spotkanie. Drugi dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzą Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogduar, Bogodar i Bożdar. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Uwaga na opady, uwaga na burze, które mogą się pojawić do końca tego tygodnia. Podobno trochę będzie się wszystko zmieniało. Jeszcze ten tydzień do końca będziemy mieli z temperaturami takimi raz wyższymi, raz niższymi, ale upały wrócą i to podobno w przyszłym tygodniu, twierdzą synoptycy. A ja twierdzę, że już za chwilę nasza poranna księga imion, w której dzisiaj mam dla was słów kilka, a w szczególności dla Jagody i Bożydara. O tych dwóch imionach dzisiaj już za moment w naszym porannym programie. Zapraszam i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Selbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
4: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od jagody. Naturalna, autentyczna i potrafiąca rozjaśnić każdy, nawet najbardziej pochmurny dzień. Synonim kreatywności, niesamowitej pasji i bystrego umysłu cechuje ją ogromna wrażliwość estetyczna, artystyczna dusza oraz intuicja do ludzi. Nie lubi nudy ani rutyny, zawsze szuka nieszablonowych rozwiązań i z wielką odwagą realizuje swoje mniejsze i większe marzenia. To absolutny magnes na ludzi. Jagoda przyciąga do siebie innych swoją empatią, otwartością i niesamowitym, zaraźliwym poczuciem humoru. To przyjaciółka, która wysłucha, doradzi i z którą można przeżyć najbardziej szalone przygody. Bożydar to piękne polskie imię. To człowiek, którego obecność w życiu innych ludzi faktycznie okazuje się prawdziwym darem. Bożydar to synonim niezłomności, twardych zasad i ogromnej wewnętrznej siły. Cechuje go niezwykle bystry, analityczny umysł oraz rzadko spotykana charyzma. To urodzony strateg i lider, który nie boi się brać na siebie odpowiedzialności, kiedy wyznacza sobie cel, dąży do niego z żelazną konsekwencją, budząc przy tym powszechny szacunek. Pod tą silną męską skorupą kryje się człowiek o wielkim sercu i ogromnej lojalności. Bożydar to przyjaciel na całe życie i ostoja dla wszystkich bliskich. Dla tych, których kocha, jest gotów wskoczyć w ogień. Wyróżnia go także świetne, błyskotliwe poczucie humoru i dystans do samego siebie. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.
7: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jerosz obecny przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas dzieje. A jako że lipiec, mamy drugi konkretnie lipca, to zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja na początku w tych nadmorskich miejscowościach turystycznych bardziej. No i dla przykładu Ueba pierwsza idzie tutaj na ogień. No i sytuacja całkiem sympatycznie się prezentuje.

Ewidentnie w takim wakacyjnym rytmie Łeba sobie jedzie drogami bez żadnych większych utrudnień, bez żadnych korków, a Ustka lepiej, gorzej. Wygląda to, że bardzo podobnie, chociaż tutaj znajdą się dwa skrzyżowania, na których więcej niż dwa samochody się jednocześnie pojawiły. To jest skrzyżowanie ulicy Marynarki Polskiej Dworcowa, no i skrzyżowanie Dworcowa i Darłowska. Z tym, że znowu trzeba tutaj zaznaczyć jakichś poważnych korków, to nie ma. Po prostu tutaj nie jest całkowicie na zielono oznaczony, tak sobie to w skrócie nazwijmy. We Władysławowie dość spokojnie sytuacja się prezentuje. Jak Władysławowo, to czas zobaczyć, jak sytuacja na 216. Na Półwyspie Helskim droga nie powinna wam żadnych problemów sprawić. Jedynie odrobinę więcej tych samochodów widać już przed wjazdem do samego Ochelu, ale też bez korków się póki co obywa. Z kolei trasa z Redyt przez Puck do Władysławowa jak najbardziej przejezdna. Jutro będziemy mieli piątek, weekendu początek, więc pewnie już tak pięknie tutaj nie będzie, póki co jest naprawdę dobrze. A jak już Reda padła, to sobie zobaczmy, co tu się dzieje. Jest całkiem nieźle, choć widzę, że lekko podwyższony ruch widać na skrzyżowaniu Łąkowa i Obwodowa. Rumia, najwięcej samochodów na odcinku ulicy Sobieskiego od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata, a Wejherowo nie ma za bardzo narzekać na co, chociaż widzę, że jest oznaczenie o zdarzeniu drogowym na granicy Redy i Wejherowa, ale nie widać, żeby jakieś wielkie korki się formowały. Na koniec Gdynia jeszcze. Owszem, poranne godziny szczytu są widoczne, jest trochę skrzyżowań, gdzie ruch jest podwyższony, ale jest całkiem nieźle, nawet jakoś bardzo mocno Derdowskiego na Pogórzu się nie blokuje. No i obwodnica jeszcze, która jest jak najbardziej przejezdna, na niej akurat żadnych korków, żadnych utrudnień nie widać.

Na termometrach dzisiaj zobaczymy około 21 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, czyli troszkę cieplej niż wczoraj, ale też jakoś nie bardzo mocno. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru i Luzinie, 24 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach z kolei około 1015 hektopaskali, umiarkowane ciśnienie, no i tutaj zmian jakichś wielkich ostatnio nie mieliśmy. Na niebie zachmurzenie utrzymywać ma się od umiarkowanego po dosyć duże miejsca i mogą pojawić się przelotne

0: pytanie mam do was. Czy wy uważacie, że w Polsce jest dobrze, czy w Polsce jest tak sobie, czy w Polsce jest źle? I czy zmierzamy w złym, czy w dobrym kierunku? No i na to pytanie możecie sobie odpowiedzieć, możecie sobie podyskutować o poranku przy kawce ze swoimi współpracownikami, jak jest. No pewnie ilu Polaków tyle będzie opinii, czy jest dobrze, czy idziemy w dobrym, czy w złym kierunku. Cebos, pojawił się najnowszy sondaż dotyczący tej oceny sytuacji w kraju. No i ocena sytuacji się pogorszyła. 31% ankietowanych uznaje, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, natomiast odmiennego zdania jest 48% badanych. Poglądu na temat ten nie sprecyzowało 21% respondentów, czyli prawie połowa z nas twierdzi, że idziemy w złym kierunku. To trzeba by było zmienić, tylko jaki kierunek obrać, tego nie wie nikt, ale to oznacza pogorszenie nastroju w porównaniu z pierwszą połową maja. Odsetek ocen pozytywnych spadł w ciągu miesiąca o 4 punkty procentowe. Może niektórzy się zdenerwowali, że nie mają wolnego, nie mają wakacji, a inni mają te wakacje, gdzieś wyjechali do pięknych, słonecznych krajów, albo nad morze, albo w góry, albo nad jeziora. No i dlatego taki ten sondaż, to nie wiem, czy to dobre, żeby robić to na początku wakacji. Pozdrawiam wam i mam nadzieję, że ten kierunek, który wy dzisiaj obierzecie, będzie dobrym i pozytywnym kierunkiem. Tego wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł

0: Love is the answer.
1: Lipiec może być ciężki dla wszystkich kierowców, których pozdrawiam o poranku. Niestety pakiet CPN wygasł, no i już mamy to. Mamy droższe paliwa na stacjach benzynowych. Kto nie zatankował do końca czerwca, ten teraz musi tankować drożej. Ceny na stacjach benzynowych wzrosły od 50 nawet do 85 groszy na litrze po wygaśnięciu tego pakietu. Niestety w lipcu będziemy tankować drożej. Na razie nie ma szans na obniżki, chyba że takie weekendowe, które będą promocjami. A oprócz tego jeszcze informacja dla kierowców taka, że jak ruszacie w drogę, no to niestety poinformowano o tym, że w lipiec wjeżdżamy z nowymi fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości. W jeden dzień uruchomiono 11 takich nowości, 11 nowych odcinkowych pomiarów prędkości i fotoradarów, które już działają i wystawiają mandaty. Także przed wyjazdem sprawdźcie, gdzie po drodze macie fotoradary i gdzie pojawiły się nowe odcinkowe pomiary prędkości, a jest tego naprawdę sporo w całej Polsce. Także ruszając drogę, pamiętajcie o tym, żeby zachować ostrożność, po drugie dbać o prędkość, bo jak nie zadbacie o odpowiednią prędkość, to potem niestety trzeba będzie za to zapłacić. Jak zwykle o poranku dla Was szerokiej drogi.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie. Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody. Podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
4: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
5: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
6: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
7: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
8: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
3: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W

0: pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
1: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
0: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do 27 Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni nie zostało już dużo czasu. Impreza odbędzie się już 11 lipca. Już za niespełna dwa tygodnie Gdynia stanie się stolicą Kaszub. W całym sercu miasta powstaną dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, przestrzenie prezentujące sztukę i rzemiosło kaszubskie, miejsca rodzinnych animacji, aktywności sportowych oraz liczne atrakcje nawiązujące do bogatej historii kultury Kaszub. Na uczestników czekają koncerty, występy zespołów folklorystycznych, wspólne śpiewanie, pokazy, konkursy oraz wydarzenia integrujące mieszkańców, turystów i społeczność kaszubską. To będzie również okazja do spotkania pokoleń, wymiany doświadczeń i wspólnego celebrowania dziedzictwa, które pozostaje ważnym elementem tożsamości Pomorza. Pełen program imprezy znajdziecie na stronie gdynia.pl. W gminie Łęczyce uhonorowano wójta Piotra Witbrota odznaką honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. Wyróżnienie przyznawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji jest jednym z ważniejszych odznaczeń państwowych dedykowanych osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój lokalnych wspólnot i samorządów. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się z udziałem wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, która przekazała wyróżnienia tegorocznym laureatom. W przypadku wójta gminy Łęczyce podkreślono jego wieloletnią działalność na rzecz samorządu oraz konsekwentne działania na rzecz rozwoju gminy. Piotr Witbrot od ponad 30 lat związany jest z samorządem i aktywnie uczestniczy w realizacji inwestycji oraz projektów poprawiających jakość życia mieszkańców. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, odznaczenie stanowi wyraz uznania dla jego pracy i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Władze gminy złożyły gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. Policjanci ze Słupska zapraszają mieszkańców na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu. Spotkanie odbędzie się 10 lipca o godzinie 10 w Domu Kultury w Ustce przy ulicy Kosynierów 19. Podczas debaty funkcjonariusze chcą porozmawiać z mieszkańcami m.in. o bezpieczeństwie w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. Jednym z tematów będzie także krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśniają, jak korzystać z aplikacji, a także omówią zagrożenia zgłaszane przez mieszkańców. Spotkanie ma być okazją do wymiany doświadczeń, informacji oraz rozmowy o działaniach, które mogą poprawić bezpieczeństwo w Ustce i okolicy. Dobra wiadomość dla mieszkańców Redy. W przyszłym miesiącu na ulicę miasta wyjedzie nowa linia autobusowa. 3 sierpnia to proponowany dzień uruchomienia nowej linii autobusowej MZK Wejherowo, linia 19. Nowa trasa ułatwi dojazd do większości przychodni w Redzie, a także do NZOZ nr 1 i szpitala jednego dnia przy ulicy Derdowskiego w Rumi. W jej ramach wykonanych będzie 11 kursów dziennie w każdym kierunku. Wszystkie kursy rozpoczną się na osiedlu Konopnickiej. Rada miasta zabezpieczyła już środki na uruchomienie linii. Teraz pozostało już tylko podpisanie umowy. Mapę ukazującą trasę nowej linii znajdziecie na facebookowym profilu miasta Reda.

kolejny chmurny dzień przed nami. Co prawda przejaśnienia, duże przejaśnienia się będą pojawiały, a momentami i miejscami zachmurzenie będzie wręcz spadało do małego. To raczej trzeba się nastawić, że to raczej chmury i przelotny deszcz może dzisiaj dominować. Na termometrach dziś 21 będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach umiarkowane wartości.

0: Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, wakacyjny czwartek. Nie wszyscy mają wakacje, więc czekają na weekend, który już dosłownie za moment. A jak wyglądają wakacje Polaków? Od czasu do czasu sprawdzam różnego rodzaju trendy. Pojawiają się w internecie informacje o tym, co my, Polacy, wybieramy na wakacje, gdzie jeździmy. No i jak to ma wyglądać w tym roku? Podobno rezerwujemy już wyjazdy i to mocno. I gdzie latamy? Pierwsze miejsce Włochy, potem Hiszpania, Grecja. Dalej plasują się Chorwacja, Malta, Portugalia, Albania i Bułgaria. Albania podobno w tym roku ma być jednym z największych hitów sezonu, także jak jeszcze nie zaplanowaliście wakacji, to może warto spojrzeć na Albanię. Liczba pasażerów wzrosła tam o prawie 125%. Malta również zanotowała imponujący wzrost, plus 78%. Oba kierunki łączą ciepłą pogodę z atrakcyjnymi cenami. A z najnowszych danych wynika, że bilety na tegoroczne wakacje są średnio o 12% tańsze niż rok temu, a liczba pasażerów wzrosła o 56% rok do roku, czyli jednak my Polacy kochamy wakacje. Pozdrawiam tych, którzy mają wakacje i tych, którzy już się ich doczekać nie mogą, a może są też tacy, którzy już są po wakacjach, to również pozdrawiam i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
3: Hasło dzisiejszego dnia to

0: Saga pracy.
1: Codziennie od 16.30 w programie
2: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
8: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
9: Citroën Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
10: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
11: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 2 lipca. Jesteście podobno doskonałymi partnerami biznesowymi. Świetnie znacie się na interesach, a wasz dystans, analityczne myślenie i przedsiębiorczość gwarantują sukces wspólnym projektom. Trzeba przyznać, że choć brakuje wam taktu i momentami potraficie powiedzieć parę słów za dużo, to w pracy wasza bezpośredniość i surowość okazują się bardzo cenne. Potraficie egzekwować posłuszeństwo u swoich pracowników, a wspólnikom nie szczędzicie słów konstruktywnych krytyki. Choć początkowo taka postawa drażni nerwy, szybko okazuje się, że była niezbędna i otoczenie darzy was szacunkiem, a także niemałym podziwem. Nie jesteście osobami towarzyskimi, nie zarażacie energią i uśmiechem. Jesteście znani ze swojego chłodnego podejścia i przezorności. Jeśli jednak znajdziecie z kimś nić porozumienia, otwieracie się i jesteście oddanymi przyjaciółmi i świetnymi kompanami do rozmowy. Wasze zalety, mądrość, przezorność, wady, upór i niesłowność. Wasza szczęśliwa liczba to 1. Wśród urodzonych 2 lipca są polska poetka Wisława Szymborska, Eusebio Escobar, kolumbijski piłkarz Iga Cembrzyńska, Karol Strasburger, Tomasz Siemioniak, Jakub Wesołowski i Lindsay Logan, amerykańska aktorka i piosenkarka. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 29. Łyciałost.
4: Łyciałost.
5: Łyciałost.
4: Łyciałost.
5: Łyciałost.
4: Łyciałost.
5: Wykształcenie.

0: Wykształcenie.
1: Nylepsią łuciałost przenesie ziecy na starost.
0: Najlepsze wykształcenie daje życie.
1: Nylepsią łuciałost przenesie ziecy na starost.
0: Łuciałost.
1: Wykształcenie.
0: Łuciałost.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
0: Słówka.
1: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: zapraszają!
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc zerkamy na nasze lokalne drogi. Przy mikrofonie Agata Andryskowska w Lęborku. Pojedyncze spowolnienia na rondzie Solidarności, ale myślę, że nie powinniście tego zbytnio na czasie swojej podróży odczuć. Oprócz tego sytuacja na drogach Lęborka bardzo spokojna. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez opóźnień, tak samo na obwodnicy metropolitalnej. W Rumi pojedyncze spowolnienia, w Redzie troszkę wolniej przejedziemy na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. I tym sposobem jedziemy teraz w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo bym powiedziała spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, w samym Słupsku nie widać porannych godzin szczytu, na drogach bardzo spokojnie. Do Kobylnicy również dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze szybciutko zerkniemy na ten pas nadmorski, może tam dzieje się coś więcej. Do Pucka bez korków dojedziemy, ale w samym Pucku no troszkę tłoczniej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką we Władysławowie. Bardzo spokojnie, wręcz sennie. Na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc od Władysławowa 215 przed Rozewiem natężenie ruchu jest troszeczkę większe, a w Karwi spokojnie. Sytuacja drogowa przynajmniej na razie bardzo rozpieszcza naszych kierowców. Oby ta sytuacja nam się utrzymała, że wszędzie dojedziemy na czas. Spokojnej i bezpiecznej podróży, a następne informacje drogowe o 9:30. Do usłyszenia!

Sprawdzamy, jaka pogoda nas dziś czeka. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale możemy się spodziewać, że to słoneczko jeszcze zza tych chmur nam się będzie pokazywać. Lokalnie mogą się jeszcze pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura bardzo bym powiedziała przyjemna. W Dębkach 21, Władysławowie i na Helu 20, Wejherowie i Luzinie 23, Kreski, Gniewinie i Słupsku 24 stopnie. W regionie maksymalna temperatura od

0: kto nie lubi upałów, ten będzie mógł odpocząć. I nie tylko w tym tygodniu, ale również i w przyszłym. Takie zapowiedzi są synoptyków. A kiedy wracają upały? W tygodniu od 13 do 19 lipca, jeżeli właśnie wtedy zaplanowaliście sobie wakacje, urlopy, no to możecie liczyć na to, że te temperatury w całej Polsce będą wysokie w granicach 30 stopni. A do tego czasu temperatury będą, no śmiało można powiedzieć, znowu takie wiosenno-letnie temperatury od 18 do 24 stopni w dzień, a w nocy nawet 10 stopni, czyli jeżeli wybierzecie się pod namiot, to trzeba zabrać ze sobą śpiwory i znowu nieco grubsze bluzy, najlepiej polarowe. No i dopiero ten drugi tydzień lipca pokaże, że znowu jest u nas lato i potrwa to trochę do 19 według synoptyków, czyli cały tydzień możemy liczyć na wysokie temperatury. Kolejne wysokie temperatury jeszcze w tygodniu od 20 do 26 lipca, a potem już znowu delikatne ochłodzenie, czyli takie dwa tygodnie lipca od 13 do 26. Jeżeli wtedy macie urlop, to jest szansa na to, że to będzie prawdziwe lato.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 300.

0: 31 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radio Nord FM kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Teatr pod chmurką, pirackie przygody i rodzinna zabawa. Takie atrakcje na początku lipca zapowiadają się w Słupsku. Władca Lalek przygotował cykl plenerowych wydarzeń Parkowe Lato, dzięki któremu najmłodsi wraz z rodzicami będą mogli spędzić wakacyjne poranki w wyjątkowej atmosferze. Wszystkie spotkania odbędą się na świeżym powietrzu, a udział w nich jest bezpłatny. Tegoroczny program obejmuje 4 wydarzenia, 3 spektakle oraz 1 zabawę teatralną. Organizatorzy chcą pokazać, że teatr nie musi ograniczać się do sceny i zamkniętej sali. Wręcz przeciwnie, wakacyjna przestrzeń parku stanie się miejscem pełnym opowieści, lalek, śmiechu i wspólnej zabawy, w której aktywnie uczestniczyć będą zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Cykl rozpocznie się już 4 lipca o godzinie 11 na terenie Parku Kultury i Wypoczynku przy wiacie piknikowej odbędzie się Szkoła Piratów. Interaktywna zabawa teatralna, podczas której najmłodsi przeniosą się do świata morskich przygód. Po wydarzeniu na uczestników czekać będą warsztaty, dzięki którym będzie można jeszcze bliżej poznać tajniki Teatru Lalek i twórczej zabawy. Organizatorzy podkreślają, że Parkowe Lato to nie tylko okazja do obejrzenia spektakli, ale także sposób na wspólne spędzanie czasu z rodziną i odkrywanie świata wyobraźni. Plenerowa formuła sprawia, że wydarzenia są dostępne dla wszystkich, a letnia atmosfera zachęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. A już 5 lipca o godzinie 12 Garden Party u Karola. Jest to cykl koncertów w Słupskim Parku Waldorfa. 5 lipca rozpocznie się pierwszy wakacyjny koncert z tego cyklu. Organizatorzy mają nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach dopisze zarówno pogoda, jak i publiczność. Jeśli więc szukacie pomysłu na rodzinny weekend w Słupsku, warto zajrzeć do parku i rozpocząć wakacje z teatrem, muzyką oraz dobrą zabawą. A na następne informacje kulturalne zapraszam już o 12.45. Do usłyszenia.

0: wakacje. Dzieciaki się nudzą często gęsto i nie wiedzą, co ze sobą zrobić i wymyślają sobie różnego rodzaju zabawy, czasami bardzo niebezpieczne. Polskie linie kolejowe ostrzegają, niebezpieczny trend może kosztować życie. Wśród dzieci i młodzieży rośnie zainteresowanie tak zwanym train surfingiem. Ryzykowna zabawa polegająca na jeździe na dachu pociągu. Pamiętajcie, wystarczy chwila, by spaść pod jadący pociąg lub zostać porażonym prądem z sieci trakcyjnej o napięciu 3000 V, ostrzegają polskie linie kolejowe. Ja mówię wam o tym, żebyście wy rozmawiali też ze swoimi pociechami, które mają dużo wolnego i być może czasami wpadną na jakiś głupi pomysł, na przykład jazda na dachu pociągu. To może być coś wyjątkowo niebezpiecznego. Chwila brawury i popularność w mediach społecznościowych. Jak wiadomo, teraz lubimy się pochwalić, co potrafimy zrobić i że jesteśmy tacy super hiper. No i niestety, to kończy się to czasami tragedią. Dlatego rozmawiajcie ze swoimi dzieciakami, niech pójdą sobie pograć w piłkę, niech bawią się w inne, bardziej bezpieczne zabawy niż jazda na dachu pociągu. Przestrzegajcie, ostrzegajcie, drodzy rodzice, to do was trochę mowa poranna.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: We were

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie,

0: zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Reklama.
4: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na mundialu. Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
4: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
6: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
7: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
8: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
6: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
9: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
4: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
10: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
4: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla

0: Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Metropolitalne bilety okresowe można kupić już wyłącznie za pośrednictwem systemu Fala. Zmiana w życie weszła w pierwszy dzień tego miesiąca. Jak informuje Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, aby móc dalej kupować bilety miesięczne, należy założyć konto w systemie Fala. Identyfikatorem posiadanego biletu przypisanym do konta użytkownika może być aplikacja mobilna System Fala, karta płatnicza, karta systemu Fala, którą można bezpłatnie zamówić przez stronę systemfala.pl lub karta mieszkańca zintegrowana z systemem Fala. Fala to ujednolicony system płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie system Fala umożliwia zakup biletów na przejazdy pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio na terenie całego województwa pomorskiego oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Słupsku oraz komunikacji w Pucku i Władysławowie. Taryfy ZKM w Gdyni, ZTM Gdańskiem, ZK Wejherowo, SKM Trójmiasto oraz MZK ZG nie zmieniły się. Policjanci i świadek uniemożliwili mężczyźnie skok z wiaduktu przy ulicy Dworcowej w Lęborku. Po zakończeniu działań został przewieziony do szpitala na obserwację. Na miejscu pracowali również strażacy i zespół ratownictwa medycznego. Do zdarzenia doszło w środę 1 lipca przed godziną 13. Policję zaalarmowali świadkowie, którzy zauważyli mężczyznę stojącego po zewnętrznej stronie barierek wiaduktu. Na miejsce szybko dotarł przejeżdżający w pobliżu patrol. Funkcjonariuszom pomógł jeden ze świadków. Wspólnie odciągnęli mężczyznę od barierek, po czym przekazali go ratownikom medycznym. Jak poinformowała aspirant sztabowa Marta Szałkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację. Policja nie przekazała informacji o okolicznościach, które doprowadziły do tego zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają jednak, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja osób, które były na miejscu, pozwoliła policjantom podjąć interwencję jeszcze przed przyjazdem pozostałych służb. Poważne utrudnienia na kolei między Słupskiem a Lęborkiem. W środę 1 lipca z powodu awarii sieci trakcyjnej na jednotorowym odcinku Potęgowo-Dębnica wstrzymano ruch pociągów na trasie Słupsk-Lębork. Awaria spowodowała brak zasilania komunikacji elektrycznej, a utrudnienia trwały kilka godzin. PKP Polskie Linie Kolejowe zaleciły przewoźnikom uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji w Słupsku zatrzymał się m.in. pociąg Słoneczny, kolej mazowieckich jadący z Ustki do Warszawy Zachodniej. Dla pasażerów podstawiono autobusy do Lęborka, Wejherowa i Gdyni Głównej. W tych miejscowościach podróżni posiadający bilet na Słoneczny mogli kontynuować podróż wybranymi pociągami PKP Intercity, m.in. składami Delfin, Poseidon, Bryza i Karpaty. W przypadku pociągu Bryza bilety honorowano na odcinku między Lęborkiem a Sopotem. Policyjny pies tropiący Szogun po raz kolejny pokazał, co potrafi. Dzięki jego pracy policjanci z Gdyni szybko odnaleźli 19-latka, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna mógł pójść w kierunku lasu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działanie. Wraz z psem tropiącym udali się do mieszkania, w którym 19-latek przebywał po raz ostatni. To właśnie tam Szogun otrzymał zapach, za którym miał podążać. Początkowo zakładano, że na miejscu będzie również matka 19-latka. Okazało się jednak, że kobieta sama poruszyła się za synem. Szogun szybko podjął trop i doprowadził policjantów zarówno do poszukiwanego mężczyzny, jak i jego matki. Szogun pracuje w służbie już od 7 lat pod opieką aspiranta Jacka Werbińskiego, specjalizującego się w pracy obronnej psów służbowych. Czworonożny funkcjonariusz jest obecnie mistrzem województwa oraz 7. psem w kraju w kategorii psów patrolowo-tropiących. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

Dzisiejszy dzień zapowiada się odrobinę cieplejszy niż wczorajszy, choć na razie te gigantyczne upały jeszcze nie wracają. Na termometrach dziś oglądać będziemy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustrzce. 23 pojawi się na termometrach w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, a 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymywać będzie się umiarkowane, a miejsce

czwartek, drugi dzień lipca. Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze poranki, a przy okazji teraz zapraszam na muzyczne kalendarium. 2 lipca w roku 1948 w Siemianowicach Śląskich urodził się Józef Skrzek, klawiszowiec grupy Breakout i SBB. W roku 1956 w nowojorskich studiach wytwórni RCA Elvis Presley nagrał utwór Hound Dog, a w roku 1966 Frank Sinatra wprowadził na szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenkę Strangers in the Night. W roku 1988 Michael Jackson stał się pierwszym wykonawcą, który umieścił 5 singli z jednego albumu na szczycie amerykańskiej listy Billboard. Stało się to w momencie, gdy piosenka Dirty Diana z albumu Bad wdarła się na pierwsze miejsce zestawienia. Pozostałymi hitami numer 1 były I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror i tytułowy Bad. W roku 1988 wokalistka i kompozytorka Tracy Chapman wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów swój debiutancki album zatytułowany po prostu Tracy Chapman, a na tym albumie m.in. wielki hit Fast Car. To krótka historia muzyczna 2 lipca, ale jeszcze o muzyce będzie w tej godzinie trochę, bo chciałem wam powiedzieć, jeżeli nie macie planów, to możecie skorzystać z różnego rodzaju koncertów, które i festiwali muzycznych, które się właśnie w lipcu rozpoczynają i warto wiedzieć co, gdzie, kiedy. Dlatego już w tej godzinie powiem wam, gdzie warto wybrać się w najbliższym czasie

0: jakie gwiazdy zjeżdżają do Polski.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zostajemy w temacie muzyki. Lato to koncerty, festiwale. Od wczoraj trwa m.in. Open Air Festival w Gdyni. Do 4 lipca można tam zobaczyć mnóstwo gwiazd z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj pojawi się m.in. Nick Cave i Calvin Harris. Będzie również The Cure, Martin Garrix. To tylko niektóre z gwiazd, które wystąpią na jednym z największych w Polsce festiwalów, którym jest Open Air. A jakie gwiazdy jeszcze w najbliższym czasie? Już dzisiaj w Krakowie pojawi się Ricky Martin, jeden z najsłynniejszych Portorykańczyków w branży muzycznej. To on da swój koncert. Jeżeli lubicie takie właśnie muzyczne klimaty, to 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi Bad Bunny, czyli konkurencja dla Ricky Martina. Bad Bunny od lat konsekwentnie umacnia swoją światową pozycję za sprawą światowego sukcesu 6. albumu. Portorykańczyk dołącza do wąskiego grona największych gwiazd współczesnej muzyki rozrywkowej. No i jeszcze Lenny Kravitz, który wystąpi w Ergo Arenie w Gdańsku i będzie miał to miejsce 16 lipca. To tylko niektóre z gwiazd i niektóre z koncertów, które zaplanowane są na lipiec, czyli na wakacje i właściwie pierwszy miesiąc wakacji tego roku, ale na pewno jest z czego wybierać, także jeżeli macie trochę wolnego czasu i

0: chcielibyście wybrać się na koncert, to na pewno okazji do tego nie zabraknie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
3: Dzień dobry kierowcy. Wybiła 9.30, więc sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku troszkę wolniej przejedziemy przez Aleję Wolności w kierunku Ronda Solidarności i ulicą Krzywoustego w kierunku Ronda Jana Pawła II. Drogą 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości delikatny korek na 10 marca. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta na wysokości węzła Łęczyce doszło do zdarzenia drogowego. Na razie nie korkuje się w tym miejscu, ale uważajcie na siebie. Obwodnica metropolitalna bez utrudnień w Gdyni, pojedyncze spowolnienie na Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. W Rumi pojedyncze spowolnienia na Sabata i na Starowiejskiej. W Redzie troszkę wolniej przejedziemy na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Jedziemy teraz ekspresowo wręcz do Wejherowa, bo tutaj trasa bez problemów, a w samym Wejherowie w zasadzie również. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku wolniej przejedziemy na skrzyżowaniu Sierpinkę z Gdańską i na Jaracza. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. No więc jeszcze szybko zerkniemy na pas nadmorski, co tam słychać na tych drogach lokalnych. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku zaczyna się już korkować ulica Wejherowska w kierunku Ronda Solidarności i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie bardzo spokojnie na Hel dojedziemy bez większych problemów. Jadąc od Władysławowa 215 przed Rozewiem, natężenie ruchu jest troszkę większe. Sytuacja na drogach oprócz pojedynczych spowolnień nie powinna przysporzyć kierowcom większych kłopotów z dotarciem do celu. Uważajcie na siebie, bezpiecznej podróży i do usłyszenia o 15.30 na następnych informacjach drogowych.

Zerkamy jeszcze szybciutko na dzisiejszą pogodę. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale słoneczko ma w planach momentami nam się jeszcze pokazać. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura przyjemna w Dębkach 21, w Władysławowie i na Helu 20, w Wejherowie i Luzinie 23 stopnie, Gniewinie i Słupsku 24 kreski. Temperatura maksymalna w regionie od 22 do 24 stopni, a nad morzem około 20. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Wracam do Roberta Lewandowskiego, bo oczywiście po tej serii, czy Robert będzie w tym Chicago Fire, czy nie będzie, już wiemy, że będzie. No i uwaga, już pojawił się pierwszy efekt Lewandowskiego w Chicago. Otóż ci wszyscy, którzy wcześniej mogli kupić bilet na mecz za $40, teraz już za taką cenę nie kupią biletu, bo najbardziej prawdopodobną datą debiutu Polaka będzie mecz w Vancouver, zaplanowany na 16 lipca o godzinie 19:30 czasu chicagowskiego. I na początku ten mecz po prostu był traktowany jako, wiecie, zwykły mecz w środku tygodnia, na który może nie wszyscy chcą chodzić. No a okazuje się, że kiedy pojawiła się informacja o tym, że jednak Robert Lewandowski zostanie na tym meczu przywitany, to ceny poszły w górę. Tam w Stanach Zjednoczonych istnieje taka formuła, że jak na przykład czegoś popularnego rośnie, no to rosną i ceny tego właśnie wydarzenia. I za bilet, który jeszcze jakiś czas temu trzeba było zapłacić $43, to teraz trzeba zapłacić praktycznie 200. Są też wejściówki, które kosztują po nawet parę set dolarów w dobrym miejscu. Także klub już zaczął zarabiać na nadziei, a Polak czeka na odpowiednią wizę, żeby móc dostać się do Stanów Zjednoczonych i być tam zawodnikiem drużyny Chicago Fire. Czekamy z niecierpliwością na to, jak Robert i Roberta zaprezentują w tym klubie, no i oczywiście co potem będzie się działo, czy będzie to szał Roberta Lewandowskiego w Chicago i w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem.

0: na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Będąc na wakacjach, czasami przychodzą nam do głowy różne rzeczy, których byśmy nie zrobili, kiedy nie jesteśmy na wakacjach. Idziemy sobie miejscowością wypoczynkową, nagle patrzymy balony z helem. No, to piękna sprawa, powdycham trochę helu i pogadam, co będzie śmieszne dla tych wszystkich.

0: wszystkich, którzy są dookoła nas. No, ale uważajcie, bo to może być naprawdę niebezpiecznie, ostrzegają specjaliści z tej właśnie dziedziny. Takie wdychanie helu może spowodować niedotlenienie, a także uszkodzenie płuc lub nawet zator. W najcięższych przypadkach taka zabawa może doprowadzić nawet do śmierci. Uważajcie na wdychanie helu, bo to może być naprawdę niebezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli po takim wdychaniu poczujecie zawroty głowy, trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości czy utratę przytomności, to od razu wezwijcie pogotowie albo udajcie się do szpitala. Wdychanie helu nie jest dobre dla naszego organizmu, także może sobie taką ciekawostkę odpuścić, będąc na wakacjach, bo może to spowodować, że zamiast wakacji traficie do szpitala. Może warto ten temat przemyśleć. Ja wiem, że wakacje to zupełnie inne akcje.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie

0: marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autodiuge, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.
4: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
5: Ogień wybuchł około 8.30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
4: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarce.
6: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
7: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
6: Tak, tak.
7: Sprzątacie?
6: Tak. Tak jak tu pani widzi
7: cały park.
6: Cały park jest. Działamy ostro.
8: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra było. Nie było widać na 5 metrów nic.
9: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
4: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze, a częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każdy uczący co się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło w środowy poranek w Sesinie w gminie Choczewo. Kierowca miał nie ustąpić pierwszeństwa drugiemu uczestnikowi ruchu. Do zdarzenia doszło około godziny 6.30 na skrzyżowaniu ulic

Lipowej i Morskiej w Sasinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Dacia nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Hyundai'a. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, obaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sasino, a także policjanci. Zdjęcia z miejsca omawianego zdarzenia znajdziecie w artykule opublikowanym na portalu nadmorski24.pl. Powiat lęborski przygotowuje kolejną inwestycję drogową. W starostwie powiatowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej w Żarnowskiej. Po przygotowaniu projektu będzie można ogłosić przetarg na wykonanie robót. Przebudowa obejmie odcinki, które od lat powodują utrudnienia dla mieszkańców oraz turystów podróżujących w kierunku Łeby. Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do obowiązujących standardów, przebudowę fragmentów ścieżki rowerowej oraz likwidację zwężeń i innych elementów ograniczających płynność ruchu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma czas na opracowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją do 15 listopada 2027 roku. Po zakończeniu tego etapu powiat lęborski będzie mógł rozpocząć procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę przebudowy drogi. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na utrudnienia. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że o godzinie 8.30 zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie ulic Kołątaja i Konopnickiej. Utrudnienia związane z prowadzonymi pracami drogowymi potrwają do odwołania. Objazdy dla samochodów wyznaczono ulicami Wolności oraz Wojska Polskiego. Zmiany obejmą także komunikację miejską. Autobusy linii 2, 8, 18 i 21 będą kursowały objazdem przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Kołątaja. Z kolei linia 28 zostanie skierowana przez ulicę Jagiełły, Anny Łajmik, Wojska Polskiego i Kołątaja. W czasie obowiązywania zmian przystanki Ratusz i Plac Dąbrowskiego obsługiwać będzie wyłącznie linia numer 16. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 30 czerwca na ulicy Polnej w Redzie. Nie żyje mężczyzna. Około godziny 16.20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące potrącenia mężczyzny przez pociąg Regio, kursujący na trasie Reda-Mrzezino. Jak podają służby, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ten zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Na miejscu działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej. We'll be right back.

Zacznijmy sobie od temperatur i powietrza, i wody. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 19 stopni Celsjusza, może i 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z kolei temperatura Bałtyku waha się między 21-22 stopniami Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie raczej umiarkowane. Jest też niewielka szansa na słabe opady.

0: Arkadiusz Mieczewski, czwartkowy poranek, witajcie ponownie. Wakacyjne, luźne gadki. Zapraszam, luźne gadki w podróży. Czyli wybieracie się na przykład do Chin. Tam uważajcie, w co się ubieracie. Jeżeli ubierzecie się na przykład na biało, bo będzie wam się wydawało, że tak jest okej, to Chińczycy mogą oczywiście po chińsku zapytać, czy wszystko u was okej, bo symbolem żałoby w Chinach jest kolor biały. Dlatego chyba warto ubrać się bardziej kolorowo. Jeżeli wybierzecie się na Madagaskar, to tam będziecie mogli spotkać niezwykłe ćmy, które żywią się łzami śpiących ptaków. Nie wiem, czy uda wam się to zobaczyć, ale może tak będzie. Jeżeli będziecie w Bułgarii, to uważajcie, bo kiwanie głową oznacza nie, zaś kręcenie na boki oznacza tak. To zupełnie odwrotnie niż u nas, dlatego jeżeli pewien Bułgar was zapyta, czy wiecie, to wy musicie kręcić na boki, czyli niby wy nie wiecie, ale dla niego to okaże się, że będziecie wiedzieli. W typowo brazylijskich domach nie ma dywanów. No u nas w Polsce też nie ma. Nie wiem, czy to jest ważna wiadomość. I jeszcze dla tych, którzy lubią lizaki. Lizaki chupa chups pochodzą z Hiszpanii. Nazwa ta pochodzi od czasownika chupar, czyli ssać. To właśnie jest też ważna informacja. Gdybyście takie lizaki kupili, to zawsze możecie się pochwalić, że wiecie, że chupa chups są z Hiszpanii i pochodzą, nazwa pochodzi od czasownika chupar, czyli ssać. To takie nasze wakacyjne, luźne gadki w podróży.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem?

0: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

0: Czas na wycieczkę po Polsce, wakacyjną wycieczkę. Jeżeli będziecie podróżowali gdzieś w okolicach Wrocławia, u podnóży Ślęży, uruchomiono samoobsługową stację wody mineralnej. Między miejscowościami Wiry i Wirki możecie zatankować wodę mineralną w dobrej cenie. Sudecki Zdrój. Będziecie mogli zatankować normalnie, tak jakbyście tankowali paliwo. Postawiono tam dystrybutory i musicie mieć własne pojemniki. Podjeżdżacie, stajecie, wyciągacie i tankujecie. 33 grosze za litr wody. Rozlewnia wody zapewnia, że woda jest bardzo dobra, bardzo zdrowa, ma pH 8,15 i niską zawartość sodu. No i po prostu sobie ją tankujecie. Tak jak z dystrybutora paliwo, tak możecie zatankować wodę do woli. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli odpowiedni pojemnik. Podobno chętnych nie brakuje, no i tankują sobie wodę źródlaną. Sudecki Zdrój. Przypomnę, między miejscowościami Wiry i Wirki, w pobliżu nieczynnej kopalni magnezytu, ta woda podobno jest ciągnięta z głębokości około 82 metrów i spełnia wszystkie warunki również sanepidu, także żebyście się nie bali, że się taką wodą strujecie. No to już wiecie, gdzie jechać po wodę. Ja życzę wam szerokiej drogi i dobrego tankowania wody.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: A ja lubię cię jak lato, a kto ty?

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon.

0: Pierwsza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Janusz Rudwiczak, witam i zapraszam na najnowsze wiadomości sportowe. Lechia Gdańsk ma nowego trenera. Po ponad miesiącu poszukiwań szkoleniowcem biało-zielonych został Ukrainiec Władysław Łupaszko. Dotychczas pracował głównie na Ukrainie. Z FC Inchułec wywalczył awans z Karpatami Lwów, zajął 6. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. W sezonie 2024-2025 kibice wybrali go trenerem roku na Ukrainie. Władysław Łupaszko podpisał kontrakt z Lechią do czerwca 2029 roku. Klub wciąż zmaga się jednak z problemami finansowymi. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN nałożyła na Lechię zakaz transferowy i zablokowała możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu spłaty zaległości. Od 19 czerwca obowiązuje także zakaz transferowy UEFA za nieuregulowanie tzw. Solidarity Payment. Lechia rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym sparingu przegrała z rumuńskim Petrol Puesti 0-5. Ligowe rozgrywki zainauguruje 25 lipca domowym meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Koniec pewnej epoki koszykówki. WBF Gdynia nie zagra w nowym sezonie 2006-2027 Orlen Basket Ligi Kobiet. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów historii polskiej koszykówki kobiet postanowił całkowicie wycofać się z rozgrywek. Powodem są kłopoty finansowe. Jak poinformował prezes Bogusław Witkowski, decyzja była trudna, ale konieczna po wyjątkowo trudnym sezonie, naznaczonym kłopotami organizacyjnymi i odejściami zawodniczek. Działalność zawieszają także młodzieżowe drużyny Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki. Dotychczasowy sponsor przechodzi bowiem restrukturyzację. WBF Gdynia zdobyła 14 tytułów Mistrza Polski. Przez lata należała do czołówek europejskiej koszykówki kobiet. Sport w Radiu Nord FM powraca już za niespełna godzinę. Mam nadzieję tym razem z lepszymi wiadomościami. Zapraszam na kolejny serwis sportowy o 11:30.
5: Pogoda zrobiła się taka umiarkowana, można powiedzieć, bo te gigantyczne upały, które niedawno mieliśmy, odpuściły i dzisiaj całkiem przyjemne, nie za wysokie 21 stopni w Dębkach, Władysławowie i Łusce. Mamy 20, chociażby 3 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorzumi, Luzinie, a 24 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się nam umiarkowane wartości, dzisiaj to około 1015 hektopaskali, a wiatry mamy słabe i co najwyżej umiarkowane.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: to wygląda, a wy nie musicie jechać, teraz to można popłynąć. 30 minut zajmie podróż z Gdyni do Helu, czy na Hel, jak to woli, takiego połączenia szybkiego dawno nie było. Teraz mamy nowy katamaran, który będzie mógł was zawieźć z Gdyni na Hel w przeciągu 30 minut. Długość ponad 31 metrów, prędkość maksymalna około 20 węzłów, czyli mniej więcej 37 km na godzinę. Każdy będzie miał przypisane miejsce siedzące. No kiedyś były takie wodoloty, a teraz mamy Amber Express Katamaran, który będzie woził chętnych i w 30 minut będzie można dostać się tam, gdzie można by było dojechać samochodem, ale w sezonie może wam to zająć 3, a czasami nawet 4 godziny, w zależności od szczytu sezonu. Myślę, że chyba bardziej warto zostawić samochód w Gdyni i wybrać się na Hel promem, wrócić i spokojnie wrócić do miejsca, gdzie na przykład odpoczywacie, czy też gdzie jesteście. Takie udogodnienie w tym sezonie dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć Hel.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
8: This one I feel in broken hearts.

0: jak będziecie już w Helu czy na Helu i jak będziecie nad polskim morzem, to pamiętajcie, że nie można myć nóg po wyjściu z plaży w umywalkach, bo to powoduje, że rury się zatykają. Zakaz o tym właśnie znajdziecie m.in. w Kołobrzegu. Pojawiła się taka tabliczka, bezwzględny zakaz mycia nóg. Piasek powoduje niedrożność kanalizacji. Kara grzywny jest za to, także uważajcie, jak wybierzecie się nad polskie morze i będziecie chcieli obmyć nogi po wyjściu z plaży, to nie róbcie tego w umywalkach, tych takich ogólnie dostępnych, bo możecie za to dostać karę. Ile? Tego nie wiem. A, jest, już wiem, 500 zł. Nawet można za mycie nóg w umywalce dostać, także się totalnie nie opłaca. Pozdrawiam Was serdecznie w ten czwartkowy wakacyjny poranek, który kończymy, a jutro już z tą pozytywną myślą, szczególnie dla tych, którzy nie mają urlopu, nie mają wakacji. Tak, piątek to już za chwilę weekendu i wolnego początek podczas tegorocznych wakacji. Wolny weekend przed nami. Do usłyszenia, a do jutra, miłego dnia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz

0: Telewizja TTM. Poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl. Reklama.
1: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
2: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
1: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
3: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
4: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
3: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
5: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
3: Mecz Świątek zacznie się o 14:30,
1: a nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni oficjalnie rozpoczęła działalność nowa spółka zajmująca się komunikacją zbiorową, to Gdyńska Komunikacja Miejska. W jej skład weszły 3 firmy: przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej, przedsiębiorstwo komunikacji trolejbusowej oraz przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej. Jak podczas inauguracji mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, to bardzo ważny dzień dla gdyńskiej komunikacji. Ponad 2 lata temu zaczęliśmy przygotowanie do procesu wyłączenia spółek i dzisiaj możemy z dumą ogłosić, że od 1 lipca istnieje w Gdyni jedna połączona spółka komunikacyjna pod nazwą Gdyńska Komunikacja Miejska. Jest to podmiot, który zatrudnia ponad 1000 pracowników, więc pracodawca na naszym rynku bardzo duży. Pod względem liczby pojazdów kołowych podmiot, który ma 7. pozycję w Polsce. Po konsolidacji Gdyńska Komunikacja Miejska dysponuje łącznie 291

0: pojazdami, w tym 182 autobusami i 109 trolejbusami. Pod względem liczby mieszkańców Gdynia zajmuje obecnie 12 miejsce w kraju. Skonsolidowana spółka w odniesieniu do taboru kołowego zajmuje aż 7 miejsce wśród największych operatorów komunikacji miejskiej. Powiat Lęborski dołączył do porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie edukacji zawodowej i kompetencji związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W starostwie podpisano aneks rozszerzający dotychczasowe porozumienie o kolejne samorządy. Do tej pory w projekt zaangażowane były polskie elektrownie jądrowe oraz powiat wejherowski. Po podpisaniu aneksu do współpracy dołączyły powiat puński oraz powiat lęborski. Zgodnie z założeniami strony będą prowadzić działania dotyczące m.in. rozwoju kompetencji dla energetyki, przemysłu i gospodarki morskiej oraz dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Funkcję koordynatora porozumienia pełni powiat wejherowski. Dokument w imieniu powiatu lęborskiego podpisał starosta Tomasz Litwin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych oraz samorządów z regionu. Jak podano, udział w porozumieniu nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla powiatów. Kierowcy w Słupsku muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Szarych Szeregów. Trwa tam remont nawierzchni prowadzony w ramach naprawy gwarancyjnej. Z ruchu wyłączony został odcinek od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawskich. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Wykonawca poprawia m.in. nawierzchnię z kamiennej kostki. Po kilku latach użytkowania pojawiły się tam liczne nierówności, ubytki i pęknięcia. Według zapowiedzi utrudnienia mają potrwać do 31 lipca. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo wzbogaciła swoją ofertę o nowe, kreatywne miejsce. W bibliotece w Bolszewie oficjalnie zainaugurowana została działalność projektowni. To przestrzeń wyposażona w profesjonalny sprzęt, który pozwala na realizację szeroko pojętych prac projektowych. Od teraz mieszkańcy gminy mogą korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie zaawansowanej grafiki, profesjonalną obróbkę audio i wideo oraz wykorzystanie technologii druku 3D. Pracownia działa w formule Open Lab, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z dostępnego sprzętu w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki. W ofercie znalazł się bogaty harmonogram warsztatów. Na początek przygotowano cykl zajęć o charakterze otwartym, co pozwoli instytucji poznać realne potrzeby i zainteresowanie uczestników. Szczegółowy harmonogram nadchodzących zajęć oraz zasady korzystania z projektowni dostępne są na stronie internetowej bckgw.pl. Upałów to mieć dzisiaj nie będziemy. Co prawda pogoda letnia się utrzymuje spokojnie, to nie jest tak, że jakieś wielkie załamanie mamy, to temperatura trochę w dół poleciała w porównaniu z tymi upałami, które ostatnio nam towarzyszyły. Dziś jedynie, a może aż, spójrzmy na to pozytywnie, 21 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 1015 hektopaskali to z kolei wartość na barometrach.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Do weekendu coraz bliżej. Cieszę się, że mogę ten czas spędzić wspólnie z Wami. A jak jeszcze powiem, że nie zabraknie energetycznej muzyki oraz ciekawostek, to już w ogóle. Zapinamy zatem pasy i ruszamy we wspólną trasę. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama.

Rekiny często wrzuca się do jednego filmowego worka. Wielka płetwa, dramatyczna muzyka i wszyscy wychodzą z wody szybciej niż planowali. A tymczasem w ich świecie jest znacznie więcej niuansów. Niektóre gatunki rekinów muszą stale pływać, żeby woda przepływała przez skrzela i dostarczała im tlen. Inne potrafią pompować wodę przez skrzela, leżąc nieruchomo na dnie. To pokazuje, że nawet w jednej grupie zwierząt strategie życia mogą być zupełnie różne. Rekin nie zawsze jest więc wiecznie rozpędzoną maszyną. Czasem jest bardzo oszczędnym specjalistą od przetrwania, który nie wydaje energii bez potrzeby. W oceanie nie wygrywa tylko najszybszy. Wygrywa ten, kto najlepiej dopasuje się do warunków. I tu rekiny mają znacznie więcej talentów niż samo straszenie kąpiących się w kinie.

0: Autopromocja.
1: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia. Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy. Codziennie od 16.30 w programie
0: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę

0: Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. W najbliższą niedzielę, 5 lipca, na zadoszonym boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, bliscy przyjaciele znajomi upamiętnią Szymona Żywego Żywickiego, miłośnika koszykówki, który cieszy się popularnością na lokalnych parkietach. Turniej będzie nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również okazją do uczczenia pamięci pasjonata sportowego. I co ważne, wydarzeniu przyświęcać będzie cel charytatywny. Pierwszy memoriał Szymona Żywego Żywickiego będzie też okazją do wsparcia hospicjum Ojca Pio w Pucku. Turniej koszykarski zostanie rozegrany w kategorii Open w formule 5x5. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzeniu towarzyszyć będą atrakcje dla całych rodzin, w tym gry i zabawy dla dzieci, a dla nieco starszych kibiców konkurs rzutów za 3 punkty czy strefa gastronomiczna. Początek memoriału Żywego zaplanowano w niedzielę na godzinę 12 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Nanickiej 22 w Wejherowie. Reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku wywalczyła Mistrzostwo Polski podczas ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców w Głuchołazach w województwie opolskim. Lęborczanie sięgnęli po złote medale i tytuł najlepszej szkolnej drużyny sportowej w kraju. W finale podopieczni nauczyciela i trenera Marcina Dawidowskiego pokonali drużynę z Rzeszowa. W ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców wziął udział 14 najlepszych szkolnych drużyn z całego kraju. W fazie pucharowej drużyna lęborskiej jedynki nie zwalniała tempa. Najpierw w ćwierćfinale pokonała 2-0 rywali z Krakowa, a w półfinale wygrała 2-0 ze Szkołą Podstawową nr 56 w Łodzi. W wielkim finale zespół SP1 Lęborg pokonał drużynę zespołu szkół sportowych w Rzeszowie odpowiednio w setach 25-20 oraz 25-23, tym samym wygrywając 2-0. Zapraszam na kolejny serwis sportowy o godzinie 17.30. Do usłyszenia.
4: Choć słońce dzisiaj bardzo mocno nam przypiekać się nie będzie i od czasu do czasu zasłaniać się mają chmury, to zawsze warto pamiętać o kremie UV czy okularach przeciwsłonecznych, żeby się przed słońcem jakoś zabezpieczyć. Dziś umiarkowana wartość na termometrach, wielkich upałów mieć nie będziemy. 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 23 zagości w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Luzinie, a 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. A na barometrach umiarkowane wartości.

0: Jest takie zjawisko psychologiczne, które tłumaczy, dlaczego pewna piosenka po kilku odsłuchach nagle zaczyna się podobać, choć za pierwszym razem człowiek był do niej nastawiony jak do zbyt głośnego sąsiada. To efekt czystej ekspozycji. Polega na tym, że im częściej mamy kontakt z jakimś bodźcem, tym bardziej zaczyna wydawać się znajomy, bezpieczny i przyjemny. Działa to przy muzyce, twarzach, markach, miejscach, a nawet słowach. Nasz mózg lubi rzeczy, które rozpoznaje, bo rozpoznawalność daje poczucie kontroli. Oczywiście są granice, bo piosenka puszczona setny raz w windzie potrafi przetestować cierpliwość najmilszego człowieka, ale sam mechanizm jest bardzo mocny. Czasem gust nie spada z nieba, czasem po prostu coś wystarczająco długo kręci się obok nas, aż mózg mówi: dobra, znamy się, może zostań.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

Kiedy mówimy, że papryczka chili jest ostra, brzmi to tak, jakby ostrość była smakiem obok słodkiego, słonego albo kwaśnego. A tak naprawdę kapsaicyna, czyli związek odpowiedzialny za pieczenie, działa na receptory bólu i temperatury. Mózg dostaje sygnał podobny do tego, który pojawia się przy kontakcie z gorącem, choć temperatura jedzenia wcale nie musi być niebezpieczna. Dlatego po ostrym daniu możecie mieć wrażenie, że usta płoną, czoło zaczyna błyszczeć, a organizm uruchamia tryb alarmowy. To nie jest zwykły smak. To mały kulinarny teatr dla układu nerwowego. Najbardziej przewrotne jest to, że wielu ludzi właśnie za ten kontrolowany alarm kocha ostre jedzenie. Chili nie tylko doprawia potrawę. Ono sprawia, że obiad na chwilę zamienia się w wydarzenie z efektami specjalnymi. Na

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

0: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
2: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
3: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
4: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
0: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
5: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. O 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jak przygotować miasta na kryzysy, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnych miejsc pracy. O tych wyzwaniach rozmawiali samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki i ludzie biznesu podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, połączonej z walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, które odbyło się w Rumi. W konferencji uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie oraz eksperci z całej Polski, którzy debatowali o bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie ludności oraz rozwoju lokalnych gospodarek.
7: Przy okazji walnego zebrania członków Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich realizujemy od razu przy okazji różnego rodzaju tematy, jak energetyka, bezpieczeństwo, obrona cywilna, a tutaj wójtowie, burmistrzowie z różnych miast, Małopolski, spod Karpacia, ze ściany wschodniej, mają bardzo bogate doświadczenia i na tych spotkaniach można naprawdę dużo wyciągnąć takich praktycznych aspektów, które potem przekuwamy w konkretne działania.
6: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jednym z najważniejszych tematów konferencji była odporność samorządów na sytuacje kryzysowe.
8: Kwestia odporności dzisiaj jest na tapecie w różnych wymiarach. To jest zarówno kwestia dostępu do wody w warunkach zmiany klimatu, jest to kwestia dostępu do energii, to energii stabilnej, energii z jednej strony zielonej, ale z drugiej strony takiej, która jest niezależna od zjawisk geopolitycznych, cięć łańcuchów dostaw, czy też wojen, które w ostatnim czasie niestety dotykają też kraje, które

0: że są dostawcami tej energii. To jest także kwestia bezpieczeństwa i odporności na różnego rodzaju cyberataki.
1: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Ważnym elementem dyskusji był rozwój Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, który ma wspierać bezpieczeństwo gospodarcze regionu oraz przyciągać nowoczesne inwestycje.
2: Dla nas istotne jest, żeby te technologie, które mogą zostać w Polsce, były jak najlepiej, jak najszybciej obsługiwane i żeby mogły znaleźć swoje miejsce w każdym poszczególnym samorządzie. Dlatego powołaliśmy zespół pełnomocników, dlatego też samorządowcy są bardzo zaangażowani od początku, ale też lokalny biznes jest zaangażowany, bo Kaszubie wybudują Kaszubi. I co to znaczy? To znaczy, że w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności my możemy żądać i wymagać tego, żeby byli zatrudnieni polscy pracownicy i żeby polskie firmy były podwykonawcami, bo to jest bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw i tego będziemy wymagali.
1: Mówi doradca minister obrony narodowej Maciej Samsonowicz. Organizatorzy podkreślali, że tylko współpraca samorządów, administracji państwowej, uczelni oraz przedsiębiorców pozwoli skutecznie odpowiadać na wyzwania XXI wieku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lamborskiej prowadzi nabór do programu wsparcia seniorów. Program skierowany jest do mieszkańców powyżej 60 roku życia i obejmuje dwie formy pomocy: usługi sąsiedzkie oraz teleopiekę. Usługi sąsiedzkie przeznaczone są dla osób samotnych, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Obejmują one m.in. pomoc w zakupach, drobnych porządkach, czynnościach higienicznych oraz zapewnienie kontaktu i obecności drugiej osoby. Drugą formą wsparcia jest teleopieka, czyli system urządzeń umożliwiających całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa i szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Nabór prowadzony jest do 10 lipca. Zgłoszenie oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie GOPS przy ulicy Młynarskiej 11 w Nowej Wsi Lamborskiej oraz u pracowników socjalnych. W ramach programu wykorzystane są środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba miejsc jest ograniczona. W auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ulicy Koziatulskiego w Słupsku odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa. W ceremonii uczestniczyli studenci, ich bliscy, władze uczelni, wykładowcy oraz przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, w tym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Absolwentki pielęgniarstwa odebrały tradycyjne białe czepki z czarnym paskiem, a przyszłe położne czepki ozdobione czerwoną aksamitką. Absolwenci pielęgniarstwa otrzymali symboliczne przypinki w kształcie czepka. Jednym z najważniejszych momentów było złożenie zawodowego ślubowania. Młodzi medycy zobowiązali się wykonywać swoją pracę z należytą starannością, szacunkiem do pacjentów i zgodnie z zasadami etyki. Czepkowanie, choć dziś ma przede wszystkim wymiar symboliczny, pozostaje ważnym znakiem wejścia do zawodu i gotowości do niesienia pomocy innym. Południe zostawiliśmy już za sobą, wchodzimy w tą drugą, przynajmniej w teorii cieplejszą część dnia, choć dzisiaj wielkich upałów mieć nie będziemy, ale będzie po prostu ciepło. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieustce, 23 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a woda w Bałtyku w miarę ciepła, około 21-22 stopnie.
3: Norda.

Winda ma kilka elementów, które potrafią budzić bardzo ludzkie emocje. Jednym z nich jest przycisk zamykania drzwi. Człowiek naciska go z przekonaniem, że właśnie przejął dowodzenie nad sytuacją i przyspiesza podróż o bezcenne sekundy. W praktyce w wielu windach taki przycisk nie działa tak, jak nam się wydaje. Albo działa tylko w określonych trybach, na przykład dla obsługi technicznej. A jednak ludzie naciskają go z pełną powagą. To świetny przykład potrzeby kontroli. Nawet jeśli realny wpływ jest mały, sam gest daje poczucie, że coś robimy. W mieście pełnym kolejek, świateł, rozkładów jazdy i zamykających się drzwi takie drobne złudzenie bywa zaskakująco kojące. Winda jedzie swoim rytmem, system ma swoje ustawienia, a człowiek i tak naciska przycisk, bo nadzieja zmieści się nawet między parterem a trzecim piętrem.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Reklama.

Sport wydaje się prosty. Zawodnik trenuje, wychodzi do rywalizacji i wygrywa ten, kto jest lepszy. Ale środowisko potrafi dopisać własny rozdział. Na dużej wysokości powietrze jest rzadsze, więc organizm dostaje mniej tlenu. Dla sportowców wytrzymałościowych to ogromne wyzwanie, bo każdy oddech robi się cenniejszy. Z drugiej strony w niektórych konkurencjach rzadsze powietrze może sprzyjać lepszym wynikom, bo stawia mniejszy opór. Dlatego zawody rozgrywane wysoko nad poziomem morza potrafiły przynosić rekordy i nietypowe rezultaty. To pokazuje, że wynik sportowy nigdy nie jest wyłącznie sprawą mięśni. Liczy się nawierzchnia, pogoda, wiatr, temperatura, wysokość i tysiąc drobiazgów, których nie widać na podium. Medal błyszczy tak samo, ale droga do niego czasem zaczyna się już w składzie powietrza.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!

0: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej, rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

Język nie jest muzeum, w którym słowa stoją spokojnie za gablotą. To raczej ruchliwe miasto, gdzie znaczenia ciągle się mijają, przepychają i czasem zmieniają adres. Weźcie słowo viral. Jeszcze niedawno brzmiało obco i internetowo, a teraz bez problemu mówimy, że coś stało się viralem. Podobnie działa wiele słów związanych z technologią, pracą, emocjami i codziennością. Zmieniają znaczenie, rozszerzają je albo przechodzą z jednej grupy do powszechnego użycia. Czasem starsze pokolenia kręcą głową, młodsze używają słowa bez zastanowienia, a słownik próbuje nadążyć za życiem. To naturalny proces. Język działa, bo jest elastyczny. Gdyby nie potrafił przyjmować nowych sensów, musielibyśmy opisywać współczesność słowami z zupełnie innej epoki. A to byłoby mniej więcej tak wygodne, jak próba obsługi smartfona w rękawicach bokserskich.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Weekend pełen muzyki i pomagania Wejherowo zaprasza mieszkańców. Przed mieszkańcami Wejherowa wyjątkowy weekend, który połączy dobrą zabawę z pomaganiem i muzycznymi emocjami. Pierwszą propozycją jest drugi piknik charytatywny Stowarzyszenia Mieszko pod hasłem Razem zróbmy coś wielkiego. Wydarzenie odbędzie się

w sobotę 4 lipca w godzinach od 12 do 15. Organizatorzy zapraszają wszystkich dzieci, rodziców, dziadków i przyjaciół do wspólnego spędzenia czasu w atmosferze radości i integracji. Najważniejszy jest jednak cel wydarzenia. Cały dochód i wsparcie z pikniku zostaną przeznaczone dla dzieci z oddziału chemioterapii w Gdańsku. To mali pacjenci, którzy każdego dnia toczą trudną walkę o zdrowie i pokazują niezwykłą siłę. Uczestnicząc w pikniku będzie można nie tylko dobrze się bawić, ale również realnie pomóc i dołożyć swoją cegiełkę do szczytnej inicjatywy. Muzycznych wrażeń również nie zabraknie. Tego samego dnia, 4 lipca o godzinie 18 na placu Jakuba Wejhera odbędzie się koncert w ramach cyklu Muzyczny Rynek. Tym razem przed publicznością wystąpi zespół Chińskie Pomarańcze, formacja, którą połączyła fascynacja twórczością legendarnego kanadyjskiego pieśniarza Leonarda Cohena. Grupa powstała w 2024 roku i prezentuje dobrze znane utwory Cohena w autorskich aranżacjach. Muzycy łączą rockowe i bluesowe brzmienia z poetyckim klimatem oryginałów, tworząc koncert pełen emocji i nowych interpretacji ponadczasowych kompozycji. To propozycja zarówno dla wiernych fanów Leonarda Cohena, jak i dla tych, którzy chcą odkryć jego twórczość w świeżym, koncertowym wydaniu. Jeśli więc szukacie pomysłu na początek lipca, warto zajrzeć do Centrum Wejherowa. Najpierw wspólnie pomagać podczas charytatywnego pikniku, a później zakończyć dzień przy dźwiękach światowych przebojów podczas koncertu na placu Jakuba Wejhera. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, spotkać znajomych i przekonać się, że wspólnie naprawdę można zrobić coś wielkiego. A na następne informacje kulturalne zapraszam o 16:45. Do usłyszenia.

Las z zewnątrz wygląda spokojnie. Drzewa stoją, liście szumią, ścieżka prowadzi przed siebie, a człowiek myśli głównie o tym, czy dobrze pamięta drogę powrotną. Pod ziemią dzieje się jednak bardzo złożone życie. Grzybnia tworzy sieci cienkich nitek, które łączą się z korzeniami roślin. Dzięki temu drzewa i grzyby mogą wymieniać substancje odżywcze. Rośliny przekazują grzybom związki węgla, a grzyby pomagają im zdobywać wodę i minerały. Ta współpraca jest tak rozbudowana, że czasem mówi się o leśnej sieci kontaktów. Oczywiście nie działa to jak internet.

internet z hasłem do Wi-Fi, ale pokazuje, że las jest znacznie bardziej połączony niż widać na powierzchni. Drzewo nie jest samotnym słupem z liśćmi, jest częścią systemu. W przyrodzie rozmowy często odbywają się bez słów, ale z bardzo konkretną wymianą.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był

0: tak silne, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
1: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
0: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
2: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
0: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 tysięcy złotych. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
3: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
0: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Trwa kolejna drogowa inwestycja w Gdyni. Miasto ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Swarzewskiej w Chloni. Oferty w postępowaniu można składać do 22 lipca do godziny 10. Inwestycja obejmie budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ulicę Morską, co znacząco usprawni wyjazd w kierunku centrum miasta. Jak przekonuje gdyński magistrat, realizacja inwestycji poprawi płynność ruchu na jednym z ważniejszych wyjazdów z północno-zachodnich dzielnic Gdyni, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki nowym przejściom, przejazdom oraz modernizacji infrastruktury drogowej. Więcej o inwestycji przeczytacie na stronie gdynia.pl. Rada Gminy Łęczyce udzieliła wójtowi Piotrowi Widbrotowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Decyzję podjęto jednogłośnie podczas 30. sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 czerwca. Przed głosowaniem radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za rok 2025 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Dokumenty obejmowały m.in. działania inwestycyjne oraz realizację zadań samorządu w minionym roku. W trakcie sesji wójt podziękował radnym oraz pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za współpracę przy realizacji budżetu. Jak podkreślono, jednogłośnie decyzje radnych dotyczące wotum zaufania i absolutorium kończą procedurę oceny wykonania budżetu za rok 2025. Blisko 200 tysięcy złotych straciła 67-letnia mieszkanka Słupska, która padła ofiarą oszusta inwestycyjnego. Kobieta uwierzyła osobom podającym się za doradców finansowych i miała inwestować w benzynę oraz kryptowaluty. Jak ustalili słupscy policjanci, pierwszy telefon w tej sprawie kobieta odebrała ponad rok temu. Oszust przekonywał ją, że może pomóc w szybkim pomnożeniu pieniędzy. Początkowo 67-latka

0: wypłaciła jedynie kilkaset złotych. Po pewnym czasie przestępcy ponownie się z nią skontaktowali. Pokazali fałszywy wykres rzekomych zysków i przekonywali, że inwestycja już kilkukrotnie się zwróciła. Kobieta, zachęcona wizją dużego zarobku, zaczęła pożyczać pieniądze w bankach i od rodziny. Kiedy chciała wypłacić środki, oszuści żądali kolejnych opłat, m.in. za prowizję, ubezpieczenie przelewów i koszty techniczne. Ostatecznie mieszkanka Słupska straciła blisko 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Słupsku. Rada Miejska przyjęła plan ogólny, którego głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni, zapobieżenie chaotycznej zabudowie oraz wyznaczenie spójnych kierunków rozwoju Redy. Decyzja zapadła pod koniec czerwca. Plan ogólny to obowiązujący dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przeciwieństwie do studium, które miało charakter wyłącznie kierunkowy, plan ogólny gminy jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że wszelkie plany miejscowe, a także decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego będą musiały być zgodne z ustaleniami POG. Po podjęciu uchwały plan ogólny i plan miejscowy będą funkcjonowały równolegle. Kolejnym krokiem zmierzającym do prawidłowego funkcjonowania gminy jest opracowanie nowej strategii rozwoju miasta z modelem funkcjonalno-przestrzennym. Może dzisiaj popadać, ale szansa jest na to nie dość, że niewielka, to jeśli się deszcz pojawi, to będą także jedynie przelotne i miejscowe opady. Na termometrach cieplej niż wczoraj, choć najwyższe temperatury póki co jeszcze nie wracają. Dziś na termometrach zobaczymy 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

somebody else. Kolejka wygląda jak zwykłe czekanie, ale tak naprawdę jest małym społecznym eksperymentem. Wystarczy kilka osób, kasa, okienko albo automat. I od razu uruchamiają się niepisane zasady. Kto był pierwszy? Czy ktoś tylko zapyta, czy można przytrzymać miejsce, czy osoba z jedną rzeczą może przejść szybciej? Czy otwarcie drugiej kasy oznacza nową szansę, czy moralny chaos? Kolejka pokazuje, jak bardzo ludzie potrzebują porządku, ale też jak szybko testują jego granice. Największe napięcie pojawia się wtedy, gdy ktoś zachowuje się tak, jakby kolejka była luźną sugestią, a nie wspólną umową. Wtedy spojrzenia potrafią powiedzieć więcej niż regulamin. To fascynujące, bo nie trzeba wielkiej instytucji, żeby zobaczyć społeczeństwo w miniaturze. Wystarczy sklep, kilka koszyków i pytanie, kto naprawdę ma prawo podejść do kasy jako następny.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.

Jest taki mechanizm pamięci, który świetnie tłumaczy, dlaczego po spotkaniu, filmie, rozmowie albo wyjeździe często zostają z nami nie wszystkie szczegóły, tylko wybrane fragmenty. Mózg ma tendencję do mocniejszego zapamiętywania początku i końca doświadczenia. Jeśli coś zaczęło się dobrze, a zakończyło mocnym akcentem, całość może po czasie wydawać się lepsza, nawet jeśli w środku było trochę chaosu. Działa to też odwrotnie. Słaby finał potrafi popsuć wspomnienie rzeczy, która przez większość czasu była całkiem udana. Dlatego tak ważne są pożegnania, puenty, ostatnie sceny filmów i końcówki występów. Człowiek nie zapisuje życia jak kamera, minuta po minucie. Bardziej montuje sobie skrót z najmocniejszych momentów. Warto więc dbać o finały, bo pamięć lubi ostatnie zdanie bardziej niż nam się wydaje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Gdy mówimy pustynia, wiele osób od razu widzi wydmy, wielbłąda i krajobraz jak z filmu przygodowego. Tymczasem pustynia wcale nie musi być wielkim morzem piasku. O jej charakterze decyduje przede wszystkim bardzo mała ilość opadów. Dlatego pustynie mogą być kamieniste, żwirowe, lodowe albo surowe i niemal pozbawione roślinności. Antarktyda też jest pustynią, choć trudno wyobrazić sobie miejsce mniej pasujące do obrazka z rozgrzanym piaskiem. To pokazuje, jak bardzo potoczne skojarzenia potrafią zawężać świat. Pustynia nie jest jedną scenografią, jest ekstremalnym środowiskiem, w którym życie musi oszczędzać wodę, energię i każdy moment sprzyjających warunków. Czasem najbardziej suche miejsce na Ziemi nie wygląda jak Sahara, tylko jak kraina lodu, ciszy i wiatru. Natura lubi przypominać, że nazwa nie zawsze pokazuje pełny obraz. Pół na pół.

0: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
0: www.arkabud.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.

0: muzyce.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

Zapach świeżego chleba potrafi działać na człowieka szybciej niż najlepsza reklama piekarni. Szczególnie mocno przyciąga skórka, bo to właśnie na powierzchni dzieje się jedna z najważniejszych kuchennych reakcji. Reakcja Maillarda zachodzi między cukrami i białkami pod wpływem wysokiej temperatury. Dzięki niej chleb brązowieje, nabiera głębszego aromatu i tego charakterystycznego smaku, który sprawia, że końcówka bochenka czasem znika szybciej niż reszta. Ten sam mechanizm odpowiada za smak przypieczonego mięsa, tostów, kawy czy pieczonych warzyw. To nie jest zwykłe przypalenie. To chemia smaku, która pracuje na granicy ciepła, czasu i składników. Kuchnia ma wiele tajemnic, ale ta jest wyjątkowo codzienna. Wystarczy kromka z chrupiącą skórką, żeby przekonać się, że nauka potrafi pachnieć jak najlepsze śniadanie.

0: Autopromocja.
1: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
2: Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy.
1: Codziennie od 16.30 w programie
0: Norda na fali.
1: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
7: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich

0: Teraz w miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
1: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
2: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
1: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
3: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
1: Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Powiaty pucki, wejherowski i lęborski będą współpracować w budowaniu kompetencji przyszłych pracowników dla energetyki jądrowej, a także innych projektów, które w najbliższych latach zmienić mają nasz region oraz jego rynek pracy. W puckim starostwie miało miejsce podpisanie kolejnego, jak zapewniano, ważnego porozumienia.
5: Na to właśnie liczymy, że to będzie ważna inicjatywa, bo dzisiaj jest podpisanie porozumienia trzech powiatów, którego efektem ma być wspólna polityka budowania kompetencji, które będą w najbliższych latach potrzebne na rynku pracy tych powiatów lokalizacyjnych. Przypomnę tylko, że trzy powiaty, lęborski, wejherowski i pucki, razem zamieszkuje około 400 tysięcy mieszkańców. To daje mniej więcej ponad 15 tysięcy osób w wieku edukacyjnym, które chcą podjąć edukację w różnych obszarach.
4: Tłumaczy starosta pucki Jarosław Białk. I ważne jest, aby obszary te zostały zagospodarowane zgodnie z potrzebami rynku pracy, co jest ważne obecnie w kontekście budowy elektrowni jądrowej.
6: Pojawienie się jednego czy nawet kilku projektów energetycznych, bo o takiej skali mówimy, o dużych mocach, będzie powodowało popyt, czy będzie wzbudzało popyt na nowe kadry. To nie są tylko i wyłącznie kadry związane stricte z energetyką, bo energetyka ma też poza swoimi specyficznymi profesjami, też mnóstwo profesji, które są pokrewne, tak bym powiedział, wokół serwisowych. To nie jest tylko branża elektryczna, czy branża bezpośrednio związana z wytwarzaniem energii, ale to są też branże serwisowe, które związane są czy z mechaniką, czy nawet z funkcjami pobytowymi, czy bytowymi, które muszą być zapewnione przy tak dużym projekcie.
4: Mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski. Wszystko to oznacza nowe miejsca pracy, ale także popyt na konkretnych pracowników, których kształcenie chcą wspólnie przeprowadzać powiaty. Teraz potrzebna jest współpraca powiatów, ale także zaangażowanie spółki oraz rządu w to, aby jak najwięcej osób z naszego regionu mogło czerpać z tego zyski właśnie w postaci dobrej i opłacalnej pracy. W gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców w wieku senioralnym i organizowane przez wójta gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie zaplanowano na 17 lipca o godzinie 10 w Świetlicy Wiejskiej w Leśnicach. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną informacje dotyczące ogólnopolskiej karty seniora oraz związanych z nią korzyści. Uczestnicy wysłuchają także prelekcji pod tytułem Bezpieczny senior, stop manipulacji. W programie przewidziano również część artystyczną oraz możliwość odbioru ogólnopolskiej karty seniora na miejscu. Organizatorzy zachęcają do udziału mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska. policja.

0: Policjanci ze Słupska poszukują świadków zdarzenia, do którego doszło 9 czerwca około godziny 6 rano przy ulicy Starzyńskiego. W jego wyniku ucierpiała 36-letnia kobieta, która szła do pracy. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca Słupska. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje do osób, które widziały zdarzenie lub mają informacje mogące pomóc w śledztwie o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pod numerem telefonu albo osobiste zgłoszenie się do komendy. Temperatura dzisiaj kręci się nam wokół liczby 21, bo nie dość, że temperatura wody w Bałtyku to właśnie 21-22 stopnie, to 21 stopni zobaczymy dzisiaj. W sumie już oglądamy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Luzinie i max 24 stopnie w Gnilinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali, czyli wartość umiarkowana, a na niebie umiarkowana ilość chmur.
1: Norda.

0: Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. W ten oto sposób nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Kłaniam się bardzo nisko i życzę przyjemnej reszty dnia. Słyszymy się oczywiście jutro o stałej porze. Maja Popowska, trzymajcie się. Norda
1: FM. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
1: Reklama.

0: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A moim gośćmi dzisiaj są Julian Ziółkowski, czyli instruktor wrotkarstwa. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No i pasjonat wrotkarstwa, rolek, tak prawdę mówiąc, czyli Hubert. Witam cię serdecznie, Hubert.
2: Dzień.
0: No to pozwólcie, zacznijmy od młodego pasjonata. Dobra. Ile masz lat?
2: 7.
0: 7. I powiedz, Hubert, w takim wypadku, a od ilu lat jeździsz na rolkach?
2: Od 6 albo 5.
0: Od 6 lat? Boże, to jest możliwe, że roczny, dwuroczny chłopak już na rolkach jeździł?
1: Zakładałem mu rolki i po domu sobie tam koślawił.
0: O, no to super w takim wypadku. A jak ci się jeździ?
2: Dobrze.
0: Ale jakoś już tak szybciej jeździsz, już z jakimiś przeszkody pokonujesz? Jak to wygląda? No. Czyli?
2: Takie przeszkody, liny, pachołki.
0: O, czyli to wszystko, co prawdę mówiąc, każdy, prawdę mówiąc, dobry wrotkarz, rolkarz powinien umieć. To ty już to umiesz. To już jesteś zawodowcem. Można tak powiedzieć. Po dziadku. No to super. No można się pochwalić, jak widać. Za dużo mówić o tym nie chcemy, ale nie. Pokazywać jak najbardziej swoje umiejętności.
1: Niechczyny mówią.
0: Niechczyny mówią. Ale to jest chyba świetny przykład tego, że takie dzieciaki już mogą, bo tak prawdę mówiąc, nie do końca zawsze wiemy, kiedy zacząć. A rolki, czy wrotki też, no przede wszystkim oczywiście teraz popularne są rolki, to jest no, taki sprzęt, takie urządzenie i taki sport, gdzie tu chyba można zacząć w każdym wieku.
1: Dokładnie, bo i są dla takich małych dzieci, tam są różne tam systemy kółek, różne konfiguracje, tam dwuśladowe, jednośladowe, także taki mały adept może zacząć i nawet może tylko chodzić na rolkach, po trawie, zaczynamy głównie po trawie chodzić, jeszcze nie jeździć, a bardziej chodzić i dopiero później, jak już się nabierze tej koordynacji ruchowej, no to wtedy idziemy już na tą taką powierzchnię bardziej gładką, czyli na asfalt, na jakąś kostkę bezfazową i wtedy zaczynamy troszkę jeździć.
0: A gdzie najbardziej lubisz jeździć?
1: W skateparku albo, nie wiem, na ścieżce?
2: W skateparku.
0: W skateparku? A triki już robisz? Jeszcze nie, ale będziesz. No, czy już wkręcony całkiem, będzie robił triki. Ale to jest trochę inne, o innych sportach mówimy, ale chyba jest takie, że trochę tych zawodowców, którzy już powiedzmy sobie szaleją na tych rolkach, jak się tylko nauczą, to jest, ale tu jednak trzeba trochę więcej chyba doświadczenia, co?
1: No na pewno i no to już jest taki sport ekstremalny. Tam no niestety błędy niewybaczalne są, tak? Tam już jest, można się troszkę na zdrowiu podupaść.
0: A rolki to jest taki sport, który wybacza błędy, czy nie bardzo?
1: Czasami wybacza, czasami nie wybacza. No głównie wiadomo, to tak jak w kolarstwie, jak w każdym innym sporcie. Jest kontakt z przeciwnikiem. Co prawda nikt nie robi tego jak gdyby specjalnie. Nikt nie podstawia nóg specjalnie. Po prostu jeżeli się sami przewracamy z jakichkolwiek powodów, czy to jakaś nierówność jest, czy leży coś, jakiś kamień, czy gałązka, czy nawet szyszka, no to niestety te kółeczka są małe, no i czasami one nam utrudniają i wtedy no przewracamy się. A jak ktoś jedzie za nami, no to niestety no nie mamy takiej możliwości chociażby szybkiego zahamowania, jak w przypadku rowerów. Tak, tutaj ta droga hamowania jest nieco dłuższa, no i my po prostu no jesteśmy skazani albo szybko jakoś przeskoczyć nad takim delikwentem, który się akurat przed nami wywrócił, albo gdzieś w bok uciec, no a jak już jest

0: za późno, to wtedy no też przewracamy się razem z nimi.
1: No i wtedy oczywiście musimy pamiętać o zabezpieczeniu, bo to jest chyba też podstawa.
0: No, tak.
1: No teraz mamy oczywiście te zmiany w prawie, że dzieciaki tak muszą już obowiązkowo mieć kaski, ale to chyba tyczy się każdego, tak? Jeżeli chodzi o każdy sport, o każde bycie na dwóch, czy na ośmiu, czy na iluś kółkach, że jednak podstawą to jest nasze własne bezpieczeństwo.
0: Dokładnie. I dobrze, że to wprowadzono, bo naprawdę później jest tragedia dla rodziny. Tak, bo naprawdę jeszcze i tak dużo widzę i na pewno wszyscy widzą, szczególnie na hulajnogach elektrycznych, jak jeździmy w parach, tak, kolega z kolegą, koleżanka z koleżanką, bez kasków. Te prędkości są naprawdę jednak duże. Młodzi ludzie no, nie zdają sobie sprawy, że po prostu, no, jeżeli w dwóch jadą, co jest niedopuszczalne i niewybaczalne, to jeżeli ten, który trzyma kierownicę akurat i jest, jak gdyby, kontrolę sprawuje nad taką hulajnogą, no to ten pasażer, on jest w ogóle, no, wyłączony jak gdyby z tej kontroli, tak? On nie czuje tego i po prostu przy takim nagłym hamowaniu on leci, wyskakuje z tej hulajnogi,
1: jest... No łatwo o tragedię,
0: dokładnie,
1: powiedzmy
0: tragedia jest gotowa,
1: sobie
0: no.
1: Szczerze. No, też trudniej się kieruje hulajnogą, mając na plecach kogoś, tak? Powiedzmy
0: no,
1: sobie szczerze. W rolkach tak nie ma. No, rolki raczej są sportem indywidualnym, chociaż oczywiście grupowo także, bo to jest świetnie na przykład się uczyć, mając kogoś pod rękę, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak jak sport pokrewny łyżwiarstwu, tam mamy, powiedzmy, pingwinki różne, tam takie właśnie... jak to się mówi, balkoniki tak zwane, tak, czyli jeżeli ktoś jeszcze nie łapie tej koordynacji, to się może złapać za tego, taki balkonik, takiego pingwinka i tak samo tutaj możemy się przytrzymać mamy, taty i te pierwsze kroki zawsze pod asekuracją my tutaj wykonujemy.
1: Rozumiem, że ty już jeździsz, Hubert, bez pomocy.
2: Bez.
1: Rozumiem. A tak jak często jeździsz? Codziennie, co dwa dni?
2: Codziennie?
1: Wow.
0: No codziennie teraz właśnie mamy te warsztaty, zaczęliśmy warsztaty, także ma wakacje, znaczy to już jest teraz już do szkoły, teraz pójdzie od września, także to już jest pierwszy klasista, tak, poważny uczeń i z dziadkiem jeździ, ja go biorę, także wczoraj praktycznie cały dzień na rolkach, wcześniej tam też 3,5 godziny bez zdejmowania rolek, co się rzadko zdarza. Także jestem pełen podziwu.
1: Czyli da się. No, jedyne utrudnienie takie, żeby znaleźć to miejsce. Tak, na szczęście tych miejsc nam przybywa, bo przybywa nam ścieżek asfaltowych, przybywa nam specjalnych torów, tak jak tu w Wejherowie na osiedlu Przyjaźni. Więc powiedzmy sobie szczerze, te warunki do tego, żeby się uczyć i żeby jeździć na rolkach, są jednak coraz lepsze.
0: Coraz lepsze, tak. I z dala od ulicy, z dala od samochodów. To też tak jest, że ścieżka niejednokrotnie idzie wzdłuż ulicy i to też nie jest tak do końca bezpieczne, tak? Bo jednak jest ten ruch samochodów, a one też są nieprzewidywalne. Czasem zdarza się tragedia, że ktoś nam zajedzie drogę i samochód albo wypadnie z drogi akurat na ścieżkę rowerową, czy zasłabnie kierowca chociażby, tak? A jednak te place, one są z dala od ulic i one są bezpieczne.
1: No, tym bardziej, że tutaj powiedzmy sobie szczerze, rolki są takim, no to nie jest rower, on nie przejadą przez krawężnik za bardzo, przynajmniej z prędkością, bo tak można chodząc, tak, czy inaczej przekonując pewne przeszkody, no ale raczej wymagania co do nich jest to, żeby było po prostu jak najbardziej płasne.
0: Dokładnie, tak, chociaż są tacy, którzy lubują się w jeździe miejskiej, ale to już na większych kółeczkach, i to już są naprawdę dość zaawansowani w boju, tak bym powiedział. Także oni i tyłem pokonują krawężniki i ze schodów tyłem się zjeżdża, bo zresztą łatwiej zjeżdżać tyłem ze schodów niż przodem. Także,
1: nie chciałbym spróbować, powiem szczerze, zjechać po schodach na rolkach, ale co trzeba zrobić, bo wiadomo, jest dużo osób, które w pewnym momencie muszą się zdecydować, tak, jeżdżę, nie jeżdżę, no i teraz pytanie, co zrobić, w jaki sposób wybrać te pierwsze rolki, w szczególności na przykład, no, mamy bardzo dużo sklepów i tych bardziej profesjonalnych, ale już ostatnio rolki dla dzieci można nawet w dyskontach znaleźć, tak, więc powiedzmy sobie szczerze, na co zwracać uwagę, kiedy wybieramy pierwsze rolki.
0: Dokładnie. No, najważniejszą sprawą jest, no, żeby nie kupić za małych rolek, tak?
1: Ani za dużych.
0: Tak, ani za dużych. No, za duże też mogą być, bo tam te

0: klamry są takie różne systemy mocowania, tak jak powiedzmy w butach narciarskich, że one nam tą nóżkę powiedzmy tam dopasują, no nie? Ale generalnie i właśnie w jakim wieku też jesteśmy i jak chcemy zacząć, tak? Ale takie pierwsze rolki kupujemy w takich normalnych, takich standardowych sklepach sportowych czy w sieci, a później możemy się też zapytać na różnych forach są internetowych, tak? Jakie rolki tam dla najlepszego? Chociaż to zawsze w miarę jedzenia to się wszystko klaruje.
1: No to oczywiście w ramach też podnoszenia umiejętności chodzi o ten początek. Czyli na początku nie ma jakichś wielkich wymagań, trzeba po prostu dobrać się do stopy.
0: Dokładnie, żeby były wygodne, tak? Chociaż to i tak zawsze jest po godzinie jazdy, to wtedy dopiero wychodzi, tak? Bo my nawet jak ubierzemy w sklepie, przymierzymy, ale fajnie, ale po godzinie jazdy tutaj się obetrze, tam się obetrze, no i trzeba wtedy korygować, tak?
1: No tak, ale do czegoś trzeba zacząć. No i tutaj też, jeżeli chodzi o te początki, samemu, w grupie, z kimś, czy na zajęciach?
0: No najlepiej z kimś albo na zajęciach, tak. Podejść do kogoś albo znaleźć też właśnie w internecie, czy jest jakaś grupa, czy są jakieś w okolicy właśnie zajęcia, czy ktoś może ze znajomych, czy nawet nieznajomych, bo to każdy rolka jest bardziej taki właśnie otwarty dla innych rolkarzy, także na pewno jeżeli podejdziemy do kogoś, hej, jak tutaj najlepiej zacząć jeździć, no to każdy powie, no nie? Także.
1: No ale w te wakacje też to, co jest ważne, zawsze mamy możliwość i rozpoczęcia, i podszkolenia się właśnie na zajęciach wrotkarskich, które tutaj pan prowadzi. No nie da się ukryć, one co roku cieszą się bardzo dużym powodzeniem, no i w tym roku rozumiem także.
0: Oczywiście. We Wejherowie zaczynamy. Najpierw w samym mieście mamy super, nowy tor zrobiony, tak, na osiedlu Przyjaźni. Tam jest w ogóle cały taki park rekreacyjny. Tam jeździmy, spotykamy się w czwartki, co drugi tydzień tam, a co drugi tydzień spotykamy się przy ulicy Kochanowskiego na tym naszym starym boisku. No mówię, no nie chciałem zostawić tamtego starego miejsca na rzecz nowego, także tutaj podzieliliśmy sobie, czyli w jeden tydzień spotykamy się na osiedlu Przyjaźni, w drugim tygodniu tutaj przy ulicy Kochanowskiego, na boisku asfaltowym. Jeżeli komuś będzie ta godzina nie odpowiadała, bo będzie za wcześnie, są wakacje, każdy dłużej śpi, my się tutaj spotykamy w Wejherowie co tydzień od 10 do 12, to później przenosimy się z naszymi warsztatami do gminy, czyli naokoło Wejherowa. Akurat dzisiaj od godziny 12.30 to już będzie po, jak gdyby, tak? Spotykamy się w Orlu i co tydzień będziemy w innej miejscowości się spotykać. To będzie Bolszewo, to będzie Kąpino, to będzie Gowino, to będzie Gościcino, będzie Nowy Dwór Wejherowski, także trzeba wejść najlepiej na stronę gminną albo na stronę facebookową naszą Stowarzyszenia Wrotkarskiego Gdańskiej Lwy. Tam są wszystkie terminy i godziny. I oprócz tego, że jesteśmy tutaj w powiecie wejherowskim, no to jeszcze zajęcia także w czwartki organizujemy w gminie Krokowa. To już będzie godzina 15.30, no czyli po obiedzie generalnie, po obiedzie. I też na przemian spotykamy się raz w Krokowej na skateparku, a raz w Wierzchucinie, na placu przed KCK, czyli przed Krokowskim Centrum Kultury. Tam się spotykamy. Zresztą w zeszłym roku też tam odbywały się zajęcia. A później, pod wieczór, jeszcze udajemy się do Władysławowa na ulicę rondo przy ulicy Żwirowej, Radarowej. Tam się spotykamy vis-a-vis Biedronki i tam uczymy się jeździć i doskonalić technikę jazdy od godziny 18. Także cały dzień mamy tutaj blisko Wejherowa.
1: No czyli całe czwartki dzisiaj, oczywiście też jeszcze zajęcia przed nami. Za tydzień warto to śledzić, ale też to, co jest ważne, oprócz tego, że dysponujecie oczywiście różnego rodzaju kursami, czyli pokazujecie, co trzeba robić, jak dopasowujecie ten program do poziomu, że tak powiem, tak. No to w razie czego także ten, który będzie chciał spróbować, tam rolki jakieś się znajdą, żeby pożyczyć.
0: Tak, oczywiście. Ponieważ, znaczy odpowiem, dobrze, tak jest, mamy też wypożyczalnię nieodpłatną, także każdy, kto jeszcze nie zakupił rolek, to niech na szybko nie kupuje, bo to właśnie nie wiemy, możemy

0: źle kupić i tak dalej, lepiej przyjść bez rolek, pożyczymy, zobaczymy jak to jest, powiemy na co zwrócić uwagę przy zakupie, no i wtedy możemy już pójść i kupić sobie, czy w sklepie, czy przez internet, także...
1: Hubert już się nie może doczekać, że zacznie jeździć. Co ty na to? Jeszcze trochę? Dobra, no to kończymy, słuchajcie kochani, bo Huberta trzeba puścić już w rolki, bo nam się tu chłopak zanudzi, a przede wszystkim właśnie no sport to zdrowie, sport to przyjemność, a tutaj macie Państwo, tak jak słyszeliśmy, okazję do tego, żeby ze specjalistami i poćwiczyć i nauczyć się pierwszych kroków, no i wziąć udział właśnie w tych darmowych zajęciach, co najważniejsze, w każdy czwartek w różnych miejscach, od Wejherowa przez gminę Wejherowo, gminę Krokowo, Krokową, Władysławowa, więc macie okazję naprawdę w każdy czwartek bardzo dużo rzeczy spojrzeć, zobaczyć. Gdańskie Lwy, tak, na Facebooku.
0: Stowarzyszenie Frotkarskie Gdańskie Lwy. Wszystkie terminy, miejsca, bo to nie tylko tutaj, ale ponieważ tutaj jesteśmy w telewizji, region. Tak, to nasz region musimy promować.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy serdecznie i zapraszamy. Trzeba wakacje wykorzystać jak najlepiej, więc chociażby do tego, żeby nauczyć się jeździć na rolkach. Jest to świetna okazja. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli Hubert, czyli nasz rolkarz wspaniały, no i Julian Ziółkowski, instruktor rolkarstwa. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję.

Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po

0: po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Fala Aktualności. Program, w którym sprawdzamy, co tam dzieje się w naszych lokalnych mediach. Zazwyczaj tutaj ze mną są obecni dziennikarze i z portalu Nadmorski24. O tym zaraz, bo oni są akurat obecni. I z twojej telewizji morskiej, ale wiecie, jak to jest. Żeby było prawdziwe stwierdzenie, że dziennikarze są zawsze na miejscu akcji, no to oni muszą tam być. No więc no niestety nie ma ich tutaj dzisiaj z nami w studiu, ale jest Olga Leszke z portalu Nadmorski24.pl. Olga, co tam dzisiaj ciekawego?
2: I godnie reprezentuje całą redakcję, ale przede wszystkim redakcji nadmorski24.pl. No, rozpoczęła się budowa nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej, tak zwana ostatnia mila. Połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką numer 213 i na naszej stronie zobaczycie zdjęcia z lotu ptaka tej kluczowej dla budowy pierwszej jądrówki w Polsce inwestycji. Nietypowy początek dnia mieli strażnicy z referatu ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku. Podczas porannej odprawy otrzymali zadanie przetransportowania węża, który wcześniej został znaleziony w jednym z mieszkań. No jak skończyła się ta interwencja i czy tylko w wielkim strachem, o tym przeczytacie rzecz jasna na naszym portalu. Dziś również piszemy o poważnym zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Szemuckiej Hucie na ulicy Kupcza Góra. Zdarzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Poszkodowany w wypadku został m.in. 9-letni chłopiec, który helikopterem został zebrany do szpitala. Weekend coraz bliżej, bo już czwartek, dlatego u nas pojawiają się zapowiedzi kolejnych wydarzeń, wśród których jest czołowa impreza pierwszego weekendu lipca, czyli Dni Gminy Gniewino, na których w tym roku jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół Lady Punk. Co jeszcze w tym bardzo bogatym programie dwudniowej zabawy przeczytacie rzecz jasna na stronie nadmorski24.pl.
1: No to ja tylko jeszcze dodam, że to, że nie ma tutaj przedstawiciela twojej telewizji morskiej, to nie znaczy, że serwisu informacyjnego nie będzie. Oczywiście będzie, same ciekawe rzeczy równo 17.20.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
6: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów i obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć. Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
7: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
6: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
8: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra, a Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na

0: rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
1: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie. Wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
2: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
1: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Na prawach gdyńskiej kanalizacji spowodowała utrudnienia w ruchu. W środę 1 lipca od godziny 7 rano na ulicy Sezamowej na wysokości budynku numer 14 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany te związane są z koniecznością przeprowadzenia awaryjnej naprawy włazu kanalizacji sanitarnej. Zakończenie omawianych prac zaplanowane zostało na godziny popołudniowe w piątek 10 lipca. Aktualne informacje o utrudnieniach pojawiających się na gdyńskich ulicach znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl. Wójt gminy Potęgowo ogłosił nabór na wolne stanowisko kierownicze w środowiskowym domu samopomocy w Potęgowie. Poszukiwany jest kandydat do zarządzania jednostką działającą przy ulicy Szkolnej 2. Zgodnie ze zgłoszeniem stanowisko ma charakter urzędniczy i kierowniczy. Do podstawowych zadań będzie należało zarządzanie placówką, organizowanie pracy zespołu, nadzór nad pracownikami oraz reprezentowanie SDS na zewnątrz. Osoba zatrudniona będzie także odpowiadała za opracowywanie dokumentacji, planów finansowych oraz sprawozdań z działalności jednostki. Od kandydatów wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe w obszarze związanym z pomocą społeczną, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz staż pracy w pomocy społecznej. Nabór prowadzony jest w trybie otwartym i konkurencyjnym, a oferty można składać do 10 lipca w Urzędzie Gminy Potęgowo lub drogą elektroniczną. W gminie Rodzikowo świętowano jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. W środę 1 lipca spotkało się tam 12 par obchodzących 50, 55 i 60 lat wspólnego życia. Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także pamiątkowe dyplomy. Wręczyli je wójt gminy Rodzikowo Barbara Dykier oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Perlański. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, gratulacji, jubileuszowego tortu i pamiątkowych zdjęć. Zabrzmiał także tradycyjny marsz Mendelssohna, a o oprawę muzyczną zadbał Maciej Słoniewski, kapelmistrz orkiestry dętej gminy Rodzikowo. W Pucku ruszają czwartki z kinem na Starym Rynku. Seans odbywać będą się przez 2 najbliższe miesiące. To wszystko startuje już dzisiaj. Na pierwszy ogień idzie absolutnie wyjątkowa, zrealizowana z ogromnym rozmachem produkcja pod tytułem Chopin Chopin. To równo o godzinie 21.30. No i parę słów o filmie, jak czytamy na facebookowym profilu Miasta Puck. Zapomnijcie o wizerunku smutnego, schorowanego kompozytora. W filmie Michała Kwiecińskiego poznajemy 25-letniego Fryderyka Chopina w tej roli Eryk Kulm. Jako prawdziwą gwiazdę i króla paryskich salonów. Kocha życie, bawi się na nocnych ekskapadach, czaruje humorem i tworzy genialną muzykę, rzucając wyzwanie losowi i nie dając się zatrzymać rozwijającej się chorobie. To porywająca powieść o geniuszu, który żył do utraty tchu. Repertuar czwartków z kinem na Starym Rynku znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Puck.

powolutku temperatura zaczyna iść nam w górę, to na razie nie wygląda na to, żeby te upały, które niedawno były, miały wrócić. Póki co dziś raczej w miarę umiarkowane, jak na początek lipca, 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, no i 24 stopnie Celsjusza w Gniewinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Póki co temperatura w ciągu najbliższych dni raczej w górę za bardzo

0: Share the Joy, Grumi za nami. Tu Radio Nord, Robert Jastrzębski. Dzień dobry, Pomorze. Mamy czwartek, drugi dzień lipca, wakacje nabierają rozpędu. Jak to u was się dzieje? Bo jedni już są na urlopach, inni odliczają dni do wyjazdu, a jeszcze inni słuchają Radia Norda w pracy i planują popołudniowy wypad nad morze. Dobrze mówię? Do godziny 18:00 program Nordo na fali się kłania. Będziemy ładnie grali. Sprawdzimy, co w regionie, jeśli chodzi o najbliższy wakacyjny czas. I w tej godzinie na pewno tradycyjny raport z nadmorza. Zajrzymy, co tam słychać na plaży. Jeszcze raz dzień dobry, spędźmy sobie fajnie to czwartkowe popołudnie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon

0: kamera, nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszawie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: tanecznie i wakacyjnie na naszej antenie. Cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm. Tu program Nordo na fali. Przenosimy się na sam koniec Polski, czyli do Helu, gdzie również podglądamy to, co dzieje się na bulwarze nadmorskim za pośrednictwem kamery w nadmorskim24.pl. Widać, że wieje pomimo wszystko sporo spacerowiczów, chętnie korzystają z bulwaru, a warunki z pewnością ucieszą miłośników żeglarstwa i sportów wodnych. Ale uwaga, bo mówiliśmy to już w serwisie informacyjnym Radia Norda, ja przypomnę, że jeśli planujecie dzisiaj plażowanie, warto wcześniej sprawdzić komunikaty, bo na części kąpielisk w naszym regionie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu sinic. Co prawda silniejszy wiatr może wprawdzie poprawić sytuację, ale decyzje o zamknięciu lub otwarciu kąpielisk podejmowane są na bieżąco, dlatego przed wejściem do wody zawsze warto spojrzeć na flagi i komunikaty ratowników albo sprawdzić sytuację w sieci. Tymczasem w Radiu Norda już za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Zegar wybił 15:30, a to oznacza, że na antenie zaglądamy na drogi naszego regionu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zdecydowanie gęściej zrobiło się na rondzie Solidarności, zarówno w kierunku ulicy Zwycięstwa, Alei Niepodległości oraz Alei Wolności, ale o tej porze nie jest to dużym zaskoczeniem. Do Łeby drogą numer 214 dojedziemy bez utrudnień, a w samej miejscowości tłoczno tylko na ulicy 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bezproblemowo. Gdyni, tłoczno, zakorkowana ulica Sopocka, Wielkopolska i Strzelców na ulicy 3 Maja i Placu Konstytucji również gęsto. Obwodnica metropolitarna prawie wolna od utrudnień, bo gęściej robi się dopiero przy wjeździe do Chylonii. Więcej aut również w Rumi, na ulicy Sobieskiego, Kombatantów, Sabata, Podgórnej i na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki Wigury. W Redzie również tłoczno, nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na ulicy Puckiej i Gdańskiej. Jadąc w kierunku Wejherowa drogą 468 nie napotkamy już problemów. W samym Wejherowie natomiast dłużej postoimy na Rzeźnickiej, Placu Piłsudskiego, Granicznej i Batalionu Morskiego. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy już napotkać utrudnień, ale w samym Słupsku wolniej pojedziemy ulicą Przemysłową, Jaracza, Garncarską, Lutosławskiego i Sierpinka. W kierunku Kobylnicy ruch dopiero zaczyna nam się zagęszczać. Przenosimy jeszcze się na nasze polskie morze piękne. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym

Śląsku, tłoczniej na Rondzie Solidarności w kierunku Halera i Wejherowskiej we Władysławowie, zakorkowana Żeromskiego i Aleja Niepodległości. 216 na Hel pomimo miejscowych spowolnień powinniśmy dojechać bez większych problemów. Jadąc z Władysławowa wzdłuż pasa nadmorskiego możemy odczuć, że natężenie ruchu jest większe. Kierowcy muszą ozbroić się w cierpliwość, bo na lokalnych drogach zrobiło nam się tłoczno. Wiem, że wszyscy się gdzieś śpieszymy, ale zachowajcie ostrożność. My tymczasem zostajemy z Wami, aby uzupełnić Wasze zapasy cierpliwości. Zadbamy o to, żeby ta podróż minęła Wam jak najprzyjemniej. Następne informacje drogowe już o 16.30.

ciągu dnia czeka nas sporo chmur, momentami nawet całkiem gęstych, ale słońce też nie będzie się całkiem chowało. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, więc parasol może nam się przydać, choć nie wszędzie. Jeśli chodzi o temperatury, lato się trzyma, będzie od 22 do 24 stopni, nad samym morzem nieco chłodniej, około 20. W Dębkach 21, w Władysławowie i na Helu spodziewamy się 20 stopni, w Wejherowie, Luzinie 23, a w Słupsku i Gniewnie termometry wskażą 24 kreski.

0: jasno.
1: Wakacyjne granie w Radiu Norda. To była Roxy Węgiel i piosenka nazywa się Miasto. Do 18 Norda na fali, Robert Jastrzębski. Słuchajcie, dostajemy od Was sporo wiadomości z pytaniem, na których plażach obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli z powodu sinic. No to podpowiadam, bo dzisiaj czerwone flagi powiewają na aż 11 kąpieliskach w Sopocie i w Gdańsku. Zakaz obowiązuje m.in. na odcinkach plaż w Sopocie oraz w Jelitkowie i Brzeźnie w Gdańsku. Ale dobra wiadomość dla osób wypoczywających bliżej naszego regionu jest taka, że przed wyjazdem zawsze warto sprawdzić aktualne komunikaty, bo sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmieniać się bardzo szybko. Czasem wystarczy silniejszy wiatr i warunki poprawiają się nawet w ciągu kilku godzin. Warto też pamiętać, że jeśli na plaży widzicie czerwoną flagę z powodu sinic, nie wchodzimy do wody. To nie jest złośliwość ratowników, tylko decyzja podyktowana bezpieczeństwem. Lepiej tego dnia wybrać spacer brzegiem morza albo gofra i poczekać, aż Bałtyk znowu pokaże zielone światło. Wakacje wakacjami, ale uważajcie na siebie, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

Nowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca.

0: własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama. A ja lubię Cię jak

0: Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie Alicję Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję programu Idol, a następnie nagrała płytę. Jednym z utworów był kawałek pod tytułem Zbudziłam się, gdzie znalazł się tekst o jajecznicy. Teraz wokalistka zdradziła kulisy powstawania wspomnianej piosenki. Alicja Janosz wygrała pierwszego Idola. Była to pierwsza polska edycja popularnego na całym świecie programu. Uczestnicy prezentowali swój talent wokalny, a jury w składzie Elżbieta Zapędowska, Kuba Wojewódzki, Robert Leszczyński i Jacek Cygan oceniało ich występy. W finale Janosz pokonała m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Zgłaszając się do tego show, Alicja Janosz była wtedy młodą dziewczyną, a wygrana była trampoliną do muzycznej kariery. Obecnie Alicja Janosz niezmiennie aktywnie działa na muzycznej scenie, chociaż jej twórczość kompletnie różni się od utworów z początku jej artystycznej działalności. Piosenkarka tworzy m.in. muzykę dla dzieci, a także spotyka się z publicznością na rozmaitych koncertach oraz eventach. Mimo szerokiej działalności artystycznej, niektórzy łączą nazwisko Janosz z Idolem i jajecznicą. Hasło to pojawiło się bowiem w utworze wydanym tuż po sukcesie w programie. Piosenka zatytułowana Zbudziłam się powstała w wyniku współpracy z Patrycją Kosiarkiewicz. Jak czytamy w sieci, Alicja Janosz została m.in. zapytana o to, jakie emocje towarzyszyły jej w momencie pracy nad utworem. To była chyba moja największa lekcja życiowa. To akurat dobrze pamiętam, jak dzwoniłam do Patrycji Kosiarkiewicz, kiedy dostałam od niej parę tekstów do piosenek, które miałam nagrać. Byłam wtedy młodą dziewuszką, która myślała, że moje miejsce to jest właśnie takie, ufać ekspertom. Dla mnie wówczas Patrycja była ekspertem. Gdyby nie ten kawałek mojej historii, bardzo dużo bym może w sobie nie odkryła i nie przerobiła i nie pisała sama tekstów. A słowa mają dla mnie ogromne znaczenie, ogromną moc, są dla mnie bardzo ważne. Wspominała Alicja Janosz.

0: Wakacyjna muzyka w Radiu Norda i Jennifer Lopez. A w Nordzie na fali zbliżamy się do godziny 16. I uwaga, bo jeśli lubicie letnie wieczory i dobre kino, to mamy dla Was świetną wiadomość. Za chwilę w naszym serwisie regionalnym zabierzemy Was do Wejherowa, które tego lata ponownie zamieni się w kino pod gwiazdami. Przed mieszkańcami i turystami 8 bezpłatnych seansów plenerowych, a wszystko rozpocznie się już jutro wieczorem. I sprawdzimy, jakie filmy będzie można obejrzeć, gdzie staną kinowe ekrany i dlaczego warto zabrać ze sobą rodzinę, znajomych, a może nawet koc i popcorn. Oprócz tego w serwisie zajrzymy też do Obliwic, bo tam odbędzie się Dzień Rodziny organizowany z okazji rozpoczęcia wakacji. No to bądźcie razem z nami, a po godzinie 16 wracam z zagadką dnia. Do złamania będzie dzisiaj ponownie nowy kod i do wygrania 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
6: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
7: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
6: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
8: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
8: Te przepisy miałyby wejść w życie od

0: nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
1: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
0: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
2: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szkoła podstawowa nr 6 imienia Tadeusza Kościuszki w Wejherowie pożegnała wieloletnią wicedyrektorę szkoły. Z placówki odchodzi Marzena Lesner. Pożegnanie miejsce miało podczas rady pedagogicznej. Dotychczasowa wicedyrektor po ponad 40 latach pracy zawodowej przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jak zaznaczył Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, pani Marzena przez lata współtworzyła szkołę opartą na szacunku, współpracy i trosce o dobro młodego człowieka, pozostawiając po sobie trwały ślad w sercach wielu pokoleń. Urząd miasta relacjonuje, to wyjątkowy moment, by podziękować za lata oddanej pracy na rzecz wejherowskiej oświaty, profesjonalizm, mądrość, życzliwość i ogromne serce wkładane każdego dnia w pracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Zdjęcia z pożegnania znajdziecie na stronie wejherowo.pl. W Obliwicach odbędzie się Dzień Rodziny, organizowany z okazji rozpoczęcia wakacji. W programie przewidziano atrakcje dla dzieci i rodzin, w tym dmuchaniec, małpiga i ściankę wspinaczkową, piana party, malowanie buziek oraz fotobudkę 360. Zaplanowano również spotkanie ze szczudlarzami. Oprawę muzyczną zapewni DJ, animacji i gry poprowadzi lokalne stowarzyszenie. Organizatorzy przygotowali także strefę odpoczynku dla rodziców oraz wspólne ognisko. Wydarzenie organizują sołectwo Obliwice, gmina Nowa Wieś Lęborska oraz lokalna inicjatywa społeczna. Wśród partnerów i sponsorów znajdą się m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej oraz lokalne firmy. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 5 lipca w godzinach od 13 do 16 na terenie Przyświetlicy Wiejskiej. W Szkole Policji w Słupsku rozpoczęła się kolejna w tym roku edycja szkolenia zawodowego podstawowego. Uczestniczy w niej 181 nowo przyjętych policjantów i policjantek. To obowiązkowy etap dla każdego funkcjonariusza po złożeniu ślubowania. Przez najbliższe miesiące słuchacze będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do samodzielnej służby, przede wszystkim w pionie prewencji. Inauguracja odbyła się w auli szkoły. Komendant placówki inspektor Piotr Cekała zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaka od teraz spoczywa na młodych funkcjonariuszach, oraz zachęcał ich do angażowania się w wolontariat. Pierwsza część kursu to tzw. kurs unitarny. Obejmuje m.in. naukę musztry, zasad służby w formacji hierarchicznej, dyscypliny oraz podstaw szkolenia z użycia broni palnej. Młodzi policjanci pozostaną w Słupsku do 22 stycznia przyszłego roku. Wejherowo zmieni się w wielkie kino pod gwiazdami. Ruszają wakacyjne seanse w przestrzeni miejskiej. 8 letnich wieczorów, różne lokalizacje i zróżnicowany repertuar. Od kina familijnego po produkcję dla starszych widzów. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak obiecują organizatorzy. Seanse rozpoczynają się już jutro o godzinie 20 filmem Jesteś Bogiem, który został wybrany przez Młodzieżową Radę Miasta Wejherowa. Z myślą o najmłodszych przygotował do filmu Wakacje Mikołajka i Mały Książę w wersji z dubbingiem, natomiast pozostałe tytuły będą wyświetlane z polskimi napisami. Wstęp na seanse jest wolny i bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Pełen repertuar znajdziecie na stronie wejherowo.pl.

Pogoda zrobiła się taka dość umiarkowana, raczej nie jedzie w żadne skrajności, bo na termometrach nawet nieco niższe wartości niż jeszcze wczoraj, ale raczej wokół tych samych się tutaj temperatur poruszamy. Dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 23 w Drynie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzielu, Miluzinie, 24 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. W kolei temperatura wody w Bałtyku waha się między 21 a 22 stopniami Celsjusza, ilość chmur umiarkowana.

0: na językach Hikaja dzisiaj z pozdrowieniami dla wszystkich solenizantów, bo jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali zaglądamy do kartki z kalendarza. Mamy drugi dzień lipca, czwartek i imieniny obchodzą m.in. Jagoda, Maria i Urban. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Nie zapominamy o tych, którzy urodzili się tego dnia, ale proszę Państwa, dzisiaj przypada również Dzień Dziennikarza Sportowego, zatem pozdrawiamy wszystkich tych, którzy relacjonują sportowe emocje i to się tyczy naszego kolegi redakcyjnego, Tomka Smugi, który dostarcza Wam codziennie sporo informacji sportowych z naszego regionu. A kto wierzy w tajemnice kosmosu, to mamy też Międzynarodowy Dzień UFO i może dzisiaj nad Bałtykiem zamiast MEF wypatrzycie coś nie z tej ziemi. Przed nami długi letni wieczór, słońce zajdzie dopiero około godziny 21:00, więc czasu na plażę, rower czy wieczorny spacer zdecydowanie nie zabraknie i mam nadzieję, że w towarzystwie Radia Norda FM. Robert Jastrzębski, do 18:00 Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Mam.

0: godziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słówka.
7: Idą w główka.
8: Lekcja 29. Łyciałost. Wykształcenie. Najlepszą łyciałość przenosi dzieci na starość.
7: Najlepsze wykształcenie daje życie.
8: Najlepszą łyciałość przenosi dzieci na starość.
7: Łyciałość.
8: Wykształcenie.
7: Łyciałość.
9: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
7: Słówka.
8: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Za tą produkcją stoi David Guetta, Run Run River i czwartkowe granie w Nordzie na fali. Kierowcy, uwaga, jeśli tankowaliście w ostatnich dniach, to pewnie już zauważyliście, paliwowa sielanka powoli się kończy, albo można nawet powiedzieć, że skończyła, bo po kilku tygodniach niższych cen benzyna znowu zaczęła drożeć, i więc wakacyjne wyjazdy mogą kosztować trochę więcej niż jeszcze niedawno. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to początek większych podwyżek, bo sezon urlopowy dopiero się rozkręca. Dajcie znać na radiowym czacie, jakie ceny paliw w waszych miastach, jak to wygląda w Lęborku, jak to wygląda w Słupsku, Wejherowo tym bardziej, Gdynia, Reda Rumia. Chyba nadal szczęśliwi są ci, co mają zamontowane LPG w swoim aucie, prawda? A skoro jesteśmy w temacie drogowym, to za chwilę u nas ostatni czwartkowy raport drogowy. Mamy dla was kilka ważnych informacji, bądźcie z nami o 16.30, a później odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Tu Radio Norda, drugi dzień lipca, czwartek, ostatni raport drogowy, Robert Jastrzębski, zapraszam. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Szarych Szeregów. Trwa tam remont nawierzchni prowadzony w ramach naprawy gwarancyjnej. Z ruchu wyłączony został odcinek od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawskich. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Wykonawca poprawia m.in. nawierzchnię z kamiennej kostki. Po kilku latach użytkowania pojawiły się tam liczne nierówności, ubytki i pęknięcia. Według zapowiedzi miasta utrudnienia mają potrwać do 31 lipca. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Redy. W przyszłym miesiącu na ulicę miasta wyjedzie nowa linia autobusowa. 3 sierpnia to proponowany dzień uruchomienia nowej linii autobusowej MZK Wejherowo, linia numer 19. Nowa trasa ułatwi dojazd do większości przychodni w Redzie. W jej ramach wykonywanych będzie 11 kursów dziennie w każdym kierunku. Wszystkie kursy rozpoczną się na osiedlu Marii Konopnickiej. Rada Miasta zabezpieczała już środki na uruchomienie tej linii. Teraz pozostało już tylko podpisanie umowy. Mapę ukazującą trasę nowej linii znajdziemy na facebookowym profilu miasta Reda. I na koniec przenosimy się jeszcze do Gdyni, bo tutaj ważna informacja dla kierowców. W środę 1 lipca od godziny 7 na ulicy Sezamowej na wysokości budynku numer 14 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z koniecznością przeprowadzenia awaryjnej naprawy włazu kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac planowane jest w godzinach popołudniowych w piątek 10 lipca. Aktualne informacje na ten temat znajdziemy na stronie zdis.gdynia.pl.

To sprawdźmy jeszcze, co tam w pogodzie. Na pewno najgorsze upały odpuściły i mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Maksymalnie 24 stopnie pokazały dzisiaj termometry w Wejherowie, w Luzinie. Nad morzem 21 stopni w Dębkach i we Władysławowie 20 stopni.

Niestety wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i temperatury spadną w okolice 14 i jutro będzie podobnie, 20 stopni na termometrach i wszędzie przelotne opady deszczu, a nad morzem nawet lokalnie burza i możliwe

0: Ale hity, ale przeboje. Tak gramy w Radiu Nordo FM, wakacje 2026. Więcej takich bangerów znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. Zapraszam. Uwaga, mamy tutaj miłośników kina, bo jak zwykle o tej porze do zdobycia są dwa bilety do kina. Żeby je zgarnąć, najpierw trzeba złamać kod dnia w naszej zabawie pod hasłem Zagadka Dnia. Jestem na Facebooku Radio Nordo FM i tu już wrzuciłem nową zagadkę. Tym razem będzie jeszcze ciekawiej, bo dzisiaj nie odsłaniamy w kodzie ani jednej cyfry. Są dwa puste pola i właśnie za tymi dwoma polami kryje się nasz tajemniczy kod. Trzeba go złamać. I uwaga, zanotujcie, nagrajcie, bo podaję pierwszą wskazówkę. Dzisiejszy kod jest liczbą parzystą. I przypominam zasady, mamy maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Nie edytujemy, nie kasujemy komentarzy, nie wrzucamy na nowo, bo my to wszystko kontrolujemy i widzimy. Pierwsza osoba, która poprawnie rozszyfruje kod, otrzyma dwa bilety do kina i to wszystko wyjaśni się przed godziną 18 w finale Zagadki Dnia. Powodzenia, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Trzy słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
3: Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy.
2: Codziennie od 16.30 w programie
1: Norda na fali.
2: Startuje Zagadka Dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16.30 tylko w Norda na fali.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabut.pl.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj

Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa.

0: Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Solidna garść kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM, a przy mikrofonie Agata Andryskowska. 3 dni muzyki, sportu i rodzinnej zabawy Główczyce szykują się na wielkie święto lata. Przed mieszkańcami gminy Główczyce jeden z najbardziej wyczekiwanych weekendów tego lata. Już od 3 do 5 lipca odbędzie się Główczycki Festiwal Lata 2026. Organizatorzy przygotowali 3 dni pełne koncertów, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Na festiwalowej scenie pojawią się zarówno znani artyści, jak i lokalni wykonawcy. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Matt Palmer, wokalista znany z żywiołowych koncertów i energetycznych przebojów. Publiczność będzie mogła usłyszeć również projekt Lord Sound of Queen. Jak zapewniają organizatorzy, to koncert z największymi hitami legendarnej grupy Queen, który ma przypomnieć utwory znane od pokoleń i dostarczyć wielu muzycznych emocji. Miłośnicy nieco spokojniejszych brzmień z pewnością zwrócą uwagę na występ duetu Yves Duo. Artyści łączą dźwięk skrzypiec i gitary, tworząc oryginalne aranżacje znanych przebojów. Z kolei na zakończenie dnia nie zabraknie tanecznych rytmów. Podczas Retro Time Główczyce za konsolami staną DJ-e, którzy przeniosą uczestników w świat największych klubowych hitów. Festiwal to jednak nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali również turniej piłkarski, koncerty lokalnych zespołów oraz liczne atrakcje dla całej rodziny. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, a na wszystkich uczestników strefa gastronomiczna, konkursy i wiele niespodzianek. Organizatorzy zapewniają, że Główczycki Festiwal Lata może pokazać, że dobra zabawa może łączyć pokolenia. To okazja do wspólnego spędzenia czasu, spotkania z sąsiadami i uczestnictwa w zabawie. Jeśli więc planujecie aktywnie rozpocząć lipiec, warto zarezerwować sobie czas od 3 do 5 lipca i odwiedzić Główczycę. Na dziś to już wszystko. Następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8.45. Do usłyszenia.

na Bałtyckiej Fali.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na co.

0: O, jak dawno tego nie graliśmy. Kizo, Bledka i Hero w Radiu Nordo FM. Zbliżamy się do 17 i w Nordzie na fali ruszyło prawdziwe łamanie kodu, a wszystko to po to, żeby zdobyć dwa bilety do kina. Wakacyjna zagadka dnia, mamy 3 próby, trzeba rozszyfrować kod. Dzisiaj są to 2 cyfry, nie ujawniliśmy żadnej liczby, no to pozostaje tylko podać wam wskazówki. Przypomnę, że kod jest liczbą parzystą i teraz bardzo ważna wskazówka numer 2. Dajcie głośniej, zapiszcie, nagrajcie, zanotujcie, bo pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej. Pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej. I człowiek się może lekko pogubić. Finał naszej zabawy przed godziną 18. Kombinujcie, powodzenia, wskazówka numer 3 po 17.
1: Norda na fali.

0: Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
1: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
2: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
1: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
0: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
3: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
4: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
3: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
4: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
3: Ja na pewno. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

0: była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
1: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Metropolitalne bilety okresowe można kupić już wyłącznie za pośrednictwem systemu Fala. Zmiana w życie weszła w pierwszy dzień tego miesiąca. Jak informuje Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, aby móc dalej kupować bilety miesięczne, należy założyć konto w systemie Fala. Identyfikatorem posiadanego biletu przypisanym do konta użytkownika może być aplikacja mobilna System Fala, karta płatnicza, karta systemu Fala, którą można bezpłatnie zamówić przez stronę systemfala.pl lub karta mieszkańca zintegrowana z systemem Fala. Fala to ujednolicony system płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie system Fala umożliwia zakup biletów na przejazdy pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio na terenie całego województwa pomorskiego oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Słupsku oraz komunikacji w Pucku i Władysławowie. Taryfy ZKM w Gdyni, ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo, SKM Trójmiasto oraz MZK ZG nie zmieniły się. Policjanci i świadek uniemożliwili mężczyźnie skok z wiaduktu przy ulicy Dworcowej w Lęborku. Po zakończeniu działań został przewieziony do szpitala na obserwację. Na miejscu pracowali również strażacy i zespół ratownictwa medycznego. Do zdarzenia doszło w środę 1 lipca przed godziną 13. Policję zaalarmowali świadkowie, którzy zauważyli mężczyznę stojącego po zewnętrznej stronie barierek wiaduktu. Na miejsce szybko dotarł przejeżdżający w pobliżu patrol. Funkcjonariuszom pomógł jeden ze świadków. Wspólnie odciągnęli mężczyznę od barierek, po czym przekazali go ratownikom medycznym. Jak poinformowała aspirant sztabowa Marta Szałkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację. Policja nie przekazała informacji o okolicznościach, które doprowadziły do tego zdarzenia. Funkcjonariusze przypominają jednak, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja osób, które były na miejscu, pozwoliła policjantom podjąć interwencję jeszcze przed przyjazdem pozostałych służb. Poważne utrudnienia na kolei między Słupskiem a Lęborkiem. W środę 1 lipca z powodu awarii sieci trakcyjnej na jednotorowym odcinku Potęgowo-Dębnica wstrzymano ruch pociągów na trasie Słupsk-Lębork. Awaria spowodowała brak zasilania komunikacji elektrycznej, a utrudnienia trwały kilka godzin. PKP Polskie Linie Kolejowe zaleciły przewoźnikom uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji w Słupsku zatrzymał się m.in. pociąg Słoneczny, kolei mazowieckich jadący z Ustki do Warszawy Zachodniej. Dla pasażerów podstawiono autobusy do Lęborka, Wejherowa i Gdyni Głównej. W tych miejscowościach podróżni posiadający bilet na Słoneczny mogli kontynuować podróż wybranymi pociągami PKP Intercity, m.in. składami Delfin, Poseidon, Bryza i Karpaty. W przypadku pociągu Bryza bilety honorowano na odcinku między Lęborkiem a Sopotem. Policyjny pies tropiący Szogun po raz kolejny pokazał, co potrafi. Dzięki jego pracy policjanci z Gdyni szybko odnaleźli 19-latka, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Mundurowie otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna mógł pójść w kierunku lasu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działanie. Wraz z psem tropiącym udali się do mieszkania, w którym 19-latek przebywał po raz ostatni. To właśnie tam Szogun otrzymał zapach, za którym miał podążać. Początkowo zakładano, że na miejscu będzie również matka 19-latka. Okazało się jednak, że kobieta sama poruszała się za synem. Szogun szybko podjął trop i doprowadził policjantów zarówno do poszukiwanego mężczyzny, jak i jego matki. Szogun pracuje w służbie już od 7 lat pod opieką aspiranta Jacka Werbińskiego, specjalizującego się w pracy obronnej psów służbowych. Czworonożny funkcjonariusz jest obecnie mistrzem województwa oraz 7 psem w kraju w kategorii psów patrolowo-tropiących. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

Możemy odpocząć od tych gigantycznych upałów, które ostatnio nam towarzyszyły. Nie tak dawno powyżej 35 stopni mieliśmy, a dzisiaj proszę...

całkiem sympatyczne, umiarkowane i nie jakoś bardzo męczące. 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Troszkę cieplej w Gdyni, Pucku, Kosakowie 23 stopnie, 23 także w Wejherowie, Radzie Rumi, Luźninie, 24 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Chmur, ilość

Mówiłem, że będzie fajne wakacyjne granie w Nordzie na fali i tak też się dzieje na antenie Radio Norda FM. Robert Jastrzębski, to już kilkanaście minut po godzinie 17 i za nami Jamal. Przypomnę, że za godzinę odpalamy program Norda Party. No a przed 18 w finale naszej zabawy ujawnimy dzisiaj

0: Dzisiejszy kod to jest liczba parzysta, pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej. I przypomnę, że mamy 3 próby, a w puli nagród dzisiaj 2 bilety do kina na dowolnie wybrany seans. Kto tam dzisiaj z nami gra, sprawdźmy. Jest pan Jacek Miodu, proponuje liczbę 35, pani Fionka słucha 00, Karolina Zuzanna stawia na 28 i gra z nami Stanisław, który proponuje liczbę 14. Nie są to dobre próby, Prosiaczek Luncia 23, Prosiaczek Luncia 38 i Mariola Szur 66. Też nie. No to jak z nami wytrwacie, za chwilę podam wskazówkę numer 3. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
8: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
9: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Dr. Alban, It's My Life. Wakacyjne granie. Radio Norda FM. Do 18 jeszcze program Nordo na fali. Jestem z wami na Facebooku. Widzę, że dzisiaj naprawdę ostro główkujecie, jeśli chodzi o złamanie kodu. A nasz kod jest dzisiaj liczbą parzystą i pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej. To są wskazówki, które już znamy. Każdy uczestnik ma tylko 3 próby, więc sprawdźmy, co tam kombinujecie. Pani Anastazja Gruszka rozpoczęła od liczb 52 i 74. Jest też z nami Ewelina, typuje na 12. Kamila Donowska wykorzystuje swoje 3 próby i podaje 32, 16 oraz 88. A pani Martyna próbuje z liczbą 07. Na razie z tego, co tutaj przeanalizowałem w komentarzach, mogę wam powiedzieć, że jeszcze nikt nie złamał dzisiejszego kodu. No ale to wszystko może się zmienić, bo czas na ostatnią wskazówkę. I teraz dajcie głośniej, bo ostatnia wskazówka to suma cyfr wynosi 7. Kod jest dwucyfrowy i suma cyfr wynosi 7. Teraz już macie komplet informacji, kod jest liczbą parzystą, pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej i suma cyfr wynosi 7. Chyba to już naprawdę blisko. Kombinujcie, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda.

0: Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. AMW Arka Gdynia wzmocniła skład przed nowym sezonem. Do żółto-niebieskich dołączył amerykański obrońca Alex Stein, który wcześniej z powodzeniem występował w Enerdze Czarnych Słupsk i PGS Płyni Stargard. 29-letni koszykarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca przyszłego sezonu 2026-2027. Alex Stein ostatni sezon stracił z powodu poważnej kontuzji wiązadeł krzyżowych, ale jest już w pełni zdrowy i gotowy do dalszej gry. Szkoleniowiec Arki podkreśla, że to wszechstronny zawodnik, który potrafi skutecznie prowadzić grę i zdobywać punkty. Sam koszykarz nie ukrywa, że cieszy się z powrotu na polskie parkiety i liczy na dalszy dany sezon w barwach gdyńskiego zespołu. Energa Czarni Słupsk dokonał kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi. Nowym zawodnikiem zespołu został 21-letni rozgrywający Jakub Stupnicki, który przenosi się do Słupska z pierwszoligowego klubu z Rzeszowa. W minionym sezonie Jakub Stupnicki notował średnio 11,5 punktu, ponad 5,5 asysty oraz ponad 2 zbiórki na mecz. Wcześniej występował także w klubach z Łańcuta, Bydgoszczy i Szczecina. Mierzący 184 cm wzrostu rozgrywający, mimo ofert z innych zespołów pierwszej ligi, zdecydował się na grę w barwach Energii Czarnych Słupsk i debiutach na parkietach Ekstraklasy.
6: Jak zwykle o tej porze zobaczmy sobie, jak noc będzie się pogodowo prezentowała. Będzie naprawdę ciepło. To nie będzie noc tropikalna, ale kilkanaście stopni nawet w najchłodniejszych momentach nocy będzie się utrzymywało. Konkretnie będziemy mieli około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie to w sumie umiarkowana ilość chmur. Mogą się nam pojawiać raczej przelotne opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Nawet w czwartek nam się pojawił Sydney Pollack w Radiu Norda do 18:00 Norda na fali. A co tam w kinie? Na początek Subs dzisiaj i o godzinie 18:00 film pod tytułem Ojczyzna. W kinie Rejs dzisiaj również o godzinie 20:00 Dzień Objawienia. Przenosimy się do Lęborka, jak zwykle kino Fregata. Proponuję dzisiaj Toy Story 5 i to można obejrzeć o 17:45 i o 19:45 dziś wieczorem w kinie Fregata Backrooms bez wyjścia. Lecimy do Gdyni. Supergirl, czyli premierowo dzisiaj o godzinie 18:15, 19:00 w IMAXie i o 21:40 w IMAXie. Backrooms bez wyjścia o 18:30 i o 21:00. Z kolei Ojczyznę można obejrzeć dziś w Gdyni o godzinie 21:10. Nieco wcześniej, bo o 19:30 Robin Hood i koniec legendy, a Dzień Objawienia dzisiaj o godzinie 20:10 i jest jeszcze w Gdyni dzisiaj Straszny Film o 18:45 i o 20:45.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen.

0: Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca.

0: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Tu Radio Norda i Cleo zamyka nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Nordzie na fali. Ale posłuchajcie, bo mamy finał. Dzisiejszy kod dnia był bardzo wyjątkowy, bo po raz pierwszy szukaliśmy dwucyfrowego kodu i na Facebooku Radio Norda wrzuciliśmy dwa nieodkryte pola, a wskazówki, które prowadziły Was krok po kroku, to kod jest liczbą parzystą, pierwsza cyfra jest mniejsza od drugiej, a suma cyfr kodu wynosi dzisiaj 7. I nie jest to 16, proszę Państwa. I na pewno nie jest to 61. I na pewno też nie jest to 43. Żeby dzisiaj zdobyć bilety, trzeba było wpisać liczbę 34. To jest poprawne złamanie kodu. No ale jest kilka poprawnych odpowiedzi, ale najszybciej w swoich trzech próbach zrobiła to osoba, która podpisuje się na Facebooku jako Stefania Maria. Stefania Maria, gratulacje. Dwa bilety do kina, zapraszam do wiadomości prywatnej. A ja bardzo dziękuję wszystkim za kolejne wspólne łamanie kodu na antenie Radia Norda FM i w tym programie z dnia na dzień widzę, że bawicie się coraz lepiej. No i o to w tym chodzi. I oznacza tylko jedno. Jutro wracamy z kolejnym kodem dnia. Do usłyszenia. Do jutra. Robert Jastrzębski, a za chwilę Norda Party. Cześć!
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
2: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
2: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
5: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają. Za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
2: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło w środowy poranek w Sasinie w gminie Choczewo. Kierowca miał nie ustąpić pierwszeństwa drugiemu uczestnikowi ruchu. Do zdarzenia doszło około godziny 6:30 na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Morskiej w Sasinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący

0: Z samochodem marki Dacia nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Hyundai'a. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, obaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sasino, a także policjanci. Zdjęcia z miejsca omawianego zdarzenia znajdziecie w artykule opublikowanym na portalu nadmorski24.pl. Powiat Lęborski przygotowuje kolejną inwestycję drogową. W starostwie powiatowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej w Żarnowskiej. Po przygotowaniu projektu będzie można ogłosić przetarg na wykonanie robót. Przebudowa obejmie odcinki, które od lat powodują utrudnienia dla mieszkańców oraz turystów podróżujących w kierunku Łeby. Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do obowiązujących standardów, przebudowę fragmentów ścieżki rowerowej oraz likwidację zwężeń i innych elementów ograniczających płynność ruchu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki przejazdu. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma czas na opracowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją do 15 listopada 2027 roku. Po zakończeniu tego etapu powiat lęborski będzie mógł rozpocząć procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę przebudowy drogi. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na utrudnienia. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że o godzinie 8.30 zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie ulic Kołątaja i Konopnickiej. Utrudnienia związane z prowadzonymi pracami drogowymi potrwają do odwołania. Objazdy dla samochodów wyznaczono ulicami Wolności oraz Wojska Polskiego. Zmiany obejmą także komunikację miejską. Autobusy linii 2, 8, 18 i 21 będą kursowały objazdem przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Kołątaja. Z kolei linia 28 zostanie skierowana przez ulicę Jagiełły, Anny Łajmik, Wojska Polskiego i Kołątaja. W czasie obowiązywania zmian przystanki Ratusz i Plac Dąbrowskiego obsługiwać będzie wyłącznie linia numer 16. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 30 czerwca na ulicy Polnej w Redzie. Nie żyje mężczyzna. Około godziny 16.20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące potrącenia mężczyzny przez pociąg Regio, kursujący na trasie Reda-Mrzezino. Jak podają służby, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ten zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Na miejscu działania prowadziły 3 zastępy straży pożarnej. Woda w naszym polskim morzu utrzymuje się w temperaturze około 21-22 stopni Celsjusza. Ani bardzo dużo, ani bardzo mało. Taka temperatura umiarkowana jak na Bałtyk. Z kolei temperatura powietrza w regionie to również 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce. Troszkę cieplej w pozostałych miejscach. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. 24 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali. Wartość umiarkowana.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest

0: Realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama. No.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: 17 lat temu, 25 czerwca w 2009 roku, zmarł Michael Jackson, legendarny artysta, którego muzyka i sceniczne widowiska zmieniły oblicze popkultury. Polscy fani szczególnie pamiętają jego jedyny koncert w kraju, który odbył się 20 września 1996 roku na warszawskim Bemowie. Ponad 100 tysięcy osób przyszło wtedy zobaczyć na żywo króla popu. Wydarzenie było częścią trasy History World Tour, obejmującej 82 występy na całym świecie. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii kraju i jedno z pierwszych na taką skalę po transformacji ustrojowej. Wizyta Jacksona była wydarzeniem bez precedensu, zarówno pod względem skali, jak i medialnego zainteresowania. Samolot Jacksona wylądował w Warszawie 18 września. Już na lotnisku Okęcie czekały na niego tłumy fanów i dziennikarzy, a przejazd z lotniska do centrum miasta transmitowała telewizja. Stolica Polski dosłownie oszalała na punkcie króla popu. Na show Michaela Jacksona w Polsce sprzedano około 100 tysięcy biletów, jednak szacuje się, że na teren wydarzenia dostało się nawet 120 tysięcy osób. Część fanów sforsowała ogrodzenia i weszła bez wejściówek. Koncert rozpoczął się spektakularnie. Na scenę zjechała kapsuła przypominająca statek kosmiczny, z której wyszedł Jackson w złotym skafandrze. Tłum wpadł w euforię. W trakcie ponad dwugodzinnego występu artysta wykonał około 20 utworów, w tym największe przeboje. Oprawa koncertu, światła, lasery, pirotechnika,

0: technika, scenografia była na światowym poziomie i wyznaczyła nowe standardy dla polskich wydarzeń muzycznych.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama. Norda Party.
5: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Alicja Baluch, hipopotam. Kiedy do Małgosi przyszła Dorotka, dziewczynki zajęły się nawlekaniem koralików na nitki, robiły w najlepsze korale dla lalek, gdy nagle, a pcich, pcich, pcich, ktoś głośno kichnął w drugim pokoju. Dorotka, która na wszystkim się znała, powiedziała z wyrzutem do Małgosi:
2: no, teraz to już mi nie powiesz, że w twoim domu nie mieszka hipopotam.
1: Małgosia zatkało. Hipopotam? Skąd hipopotam? Ostrożnie podeszła do pokoju dziadka i uchyliła drzwi. Na środku, pomiędzy stołem a szafą, stało ogromne niebieskie zwierzę.
2: Co robić, Dorotko? Musimy go stąd wyprowadzić, zanim przyjdzie mama,
1: szepnęła Małgosia. Dziewczynki weszły do pokoju i spróbowały popchnąć olbrzyma w kierunku przedpokoju, ani drgnął.
2: Może zwabimy go marchewką? Zaproponowała Dorotka,
1: ale i to nie pomogło. Do zmartwionych dziewczynek dołączył mały Wojtuś, braciszek Małgosi, z lizakiem. I nagle hipopotam ruszył oczywiście w stronę lizaka. Przepchał się przez wąski przedpokój i szedł za dziećmi krok w krok po schodach, wąchając z upodobaniem cukierka na patyku. W końcu wszyscy dotarli do drzwi wyjściowych, które okazały się za ciasne. Głowa hipopotama przeszła, ale brzuch nie. Małgosia z Dorotką ciągnęły go za uszy, Wojtuś pchał z tyłu, nagle trach, coś strzeliło, pękło, aż się zakurzyło.
2: Gdzie ten hipopotam?
1: Pytały dzieci.
2: A pcich, pcich, pcich,
1: kichnął dziadek.
3: Nikogo nie widziałem.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany.

0: W Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.
3: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
4: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
3: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
5: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo.
3: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
6: One się po prostu na drzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
3: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
7: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
3: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny. A nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni oficjalnie rozpoczęła działalność nowa spółka zajmująca się komunikacją zbiorową, to Gdyńska Komunikacja Miejska. W jej skład weszły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Jak podczas inauguracji mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, to bardzo ważny dzień dla gdyńskiej komunikacji. Ponad 2 lata temu zaczęliśmy przygotowania do procesu łączenia spółek i dzisiaj możemy z dumą ogłosić, że od 1 lipca istnieje w Gdyni jedna połączona spółka komunikacyjna pod nazwą Gdyńska Komunikacja Miejska. Jest to podmiot, który zatrudnia ponad 1000 pracowników, więc pracodawca na naszym rynku bardzo duży. Pod względem liczby pojazdów kołowych podmiot, który ma 7. pozycję w Polsce. Po konsolidacji Gdyńska Komunikacja Miejska dysponuje łącznie 291 pojazdami, w tym 180 52 autobusami

0: i 109 trolejbusami. Pod względem liczby mieszkańców Gdynia zajmuje obecnie 12 miejsce w kraju. Skonsolidowana spółka w odniesieniu do taboru kołowego zajmuje aż 7 miejsce wśród największych operatorów komunikacji miejskiej. Powiat Lęborski dołączył do porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie edukacji zawodowej i kompetencji związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W starostwie podpisano aneks rozszerzający dotychczasowe porozumienie o kolejne samorządy. Do tej pory w projekt zaangażowane były polskie elektrownie jądrowe oraz powiat wejherowski. Po podpisaniu aneksu do współpracy dołączyły powiat pucki oraz powiat lęborski. Zgodnie z założeniami strony będą prowadzić działania dotyczące m.in. rozwoju kompetencji dla energetyki, przemysłu i gospodarki morskiej oraz dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Funkcję koordynatora porozumienia pełni powiat wejherowski. Dokument w imieniu powiatu lęborskiego podpisał starosta Tomasz Litwin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych oraz samorządów z regionu. Jak podano, udział w porozumieniu nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla powiatów. Kierowcy w Słupsku muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Szarych Szeregów. Trwa tam remont nawierzchni prowadzony w ramach naprawy gwarancyjnej. Z ruchu wyłączony został odcinek od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawskich. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Wykonawca poprawia m.in. nawierzchnię z kamiennej kostki. Po kilku latach użytkowania pojawiły się tam liczne nierówności, ubytki i pęknięcia. Według zapowiedzi utrudnienia mają potrwać do 31 lipca. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo wzbogaciła swoją ofertę o nowe, kreatywne miejsce. W bibliotece w Bolszewie oficjalnie zainaugurowana została działalność projektowni. To przestrzeń wyposażona w profesjonalny sprzęt, który pozwala na realizację szeroko pojętych prac projektowych. Od teraz mieszkańcy gminy mogą korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie zaawansowanej grafiki, profesjonalną obróbkę audio i wideo oraz wykorzystanie technologii druku 3D. Pracownia działa w formule Open Lab, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z dostępnego sprzętu w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki. W ofercie znalazł się bogaty harmonogram warsztatów. Na początek przygotowano cykl zajęć o charakterze otwartym, co pozwoli instytucji poznać realne potrzeby i zainteresowanie uczestników. Szczegółowy harmonogram nadchodzących zajęć oraz zasady korzystania z projektowni dostępne są na stronie internetowej bckgw.pl. Zobaczmy, jak będzie wyglądała pogoda tej nocy. Będzie w miarę ciepło, ale w miarę, bo 15 stopni to nie jest tak dużo, a tyle będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, a 13 w Luzinie. Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymywać będzie nam się od umiarkowanego po duże. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, a ciśnienie po prostu utrzymuje się umiarkowane.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo.

0: realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Reklama. Rozpoczęły się wakacje. Zapewne tłumy mieszkańców powiatu słupskiego, ale także turystów zjadą do Ustki. Właśnie mam przyjemność w dzisiejszym programie Gość Dnia rozmawiać się z gospodarzem nadmorskiego kurortu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Jacek Majszewski, burmistrz miasta Ustki.
2: Panie burmistrzu, w sobotę pendolino dotarło do Ustki.
3: Tak, to prawda. Historyczny przyjazd tego pociągu do Ustki. Zbiegło to się to tak dopiero dzień przed. Sobie przypomniałem o tym, że 5 lat minęło od oddania dworca węzła naszego transportowego do użytku, tak więc fajnie, że po 5 latach taki pociąg dotarł do Ustki. Od wielu lat, od chyba 11, przyjeżdża do nas pociąg słoneczny z Warszawy. Z tego, co rozmawiałem z prezesem Kolei Mazowieckich, to codziennie przywozi po około 300, nieraz trochę więcej, pasażerów z Warszawy do miasta Ustki, tak więc fajnie, a tutaj pendolino teraz, tak więc już spod samych gór można przyjechać bezpośrednio nad morze do naszego kurortu, bardzo się z tego cieszę. Tym pierwszym pociągiem, który właśnie dotarł do nas w sobotę, przyjechało 160 osób.
2: To sporo. A macie Państwo rozeznanie, z jakich części Polski przyjeżdżają turyści do Ustki?
3: No mamy jakieś tam obliczenia, mamy takie system logowania telefonów i wtedy po tym systemie wiemy, ile nas odwiedza na przykład codziennie w Ustce turystów. To jest tak zrobione, że jest wyłączeni my jesteśmy jako mieszkańcy i powiedzmy tutaj okoliczne miejscowości, sołectwa, ale już chyba Słupsk się zalicza jako taki turysta, no to mamy takie liczby, ale czy takich konkretnych mieszkańców to w tej chwili nie umie odpowiedzieć.
2: A tak po tablicach rejestracyjnych, jak Państwo...
3: Tak, to jeśli chodzi o tablicę, to bardzo dużo widzę tutaj turystów i z Wrocławia, i tutaj z Kujawsko-Pomorskiego. To akurat dla mnie takie najbardziej zawsze bliskie mi sercu rejestracje, bo pochodzę z Grudziądza i właśnie dużo też widzę mieszkańców Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Wrocławia, Krakowa, także sporo przyjeżdża tych turystów, tak naprawdę można powiedzieć z całej Polski.
2: Okazuje się, że jak plażować, to tylko w Ustce. Ustka dostała 2 prestiżowe tytuły: Plaża Roku i Najlepsza Plaża dla Rodzin, przyznawane m.in. przez Polską Organizację Turystyczną.
3: Tak, to prawda. To portal turystyczny Travelist od 13 lat prowadzi taki ranking. Gdzieś tam w tym rankingu znajdowaliśmy się, zajmowaliśmy drugie, trzecie miejsca w różnych tam kategoriach, a w tym roku w ogóle to też dla mnie jest bardzo takie pocieszające. Dumny jestem z tego, że w tym roku Travelist postanowił, aby Plaża Roku nie była nominowana, żeby nie było nominacji, bo oni tak robią, że tam 5 czy 6 miejscowości nominują w każdej kategorii, a tu żeby nie było nominacji, tylko żeby internauci sami siebie wybrali. Powiem Państwu, że w tym głosowaniu wziął udział, w sumie zagłosowano na 91 plaż. Z tego, co tam się dowiedziałem, to 20 tysięcy internautów zagłosowało w tym rankingu. No i Ustka wygrała, także na 91 plaż, które tam gdzieś inni zagłosowali, nawet taka plaża była. W pierwszej chwili trochę takie zaskoczenie dla mnie, ale później jak poczytałem, zobaczyłem w internecie, jak to wygląda, to nawet dostała głosy plaża w Warszawie, ta przy Stadionie Narodowym.
2: W minioną sobotę odbyły się Dni Morza, ale to pewnie dopiero początek wydarzeń. Co zatem będzie działo się w Ustce?
3: Tak, to prawda, zaczynamy już taki, nazwijmy to, wysoki sezon, zawsze od Dni Morza. Od kilku lat robimy fajny taki event, to jest spływ butelkowy. Mamy takiego zafiksowanego, zaprzyjaźnionego przedsiębiorcę z Bydgoszczy właśnie, który do nas przyjeżdża z tym eventem. Każda drużyna dostaje tyle samo butelek zużytych od napoi takich 1,5-litrowych i z tych butelek muszą zrobić wehikuł, którym płyną u nas w kanale.

0: W tym roku startowały 4 drużyny, także świetna zabawa, naprawdę bardzo dużo ludzi oglądało to. Tak jak mówię, to już jest nasz taki cykliczny punkt w naszym kalendarzu Dni Morza. Zawsze zaczynamy też muzyką szantową, no bo to się tak fajnie kojarzy z morzem. Później te szanty jeszcze u nas można posłuchać, dożynki rybne. No i w tym roku trochę tak zmieniliśmy charakter tego wydarzenia, bo na koniec dnia była zabawa z DJ Brave. Także naprawdę mnóstwo ludzi na promenadzie. Fajnie to wyglądało i cieszę się, że turyści czy też i mieszkańcy mogli właśnie też z takiego koncertu skorzystać. A jeśli chodzi już o kolejne nasze wydarzenia, to teraz najbliższy weekend to już po raz trzeci albo czwarty bodajże z budżetu obywatelskiego Hip Hop na Fali. Fajna impreza taka dla młodzieży, koncerty związane właśnie z tą muzyką, malowanie graffiti w różnych takich miejscach, no oczywiście przez nas gdzieś tam wcześniej uzgodnionych. Co najważniejsze, takim chyba największym wydarzeniem to jest koszykówka 3x3 na promenadzie. Naprawdę przyjeżdżają tutaj czołowe drużyny z całej Polski. 2 razy z rzędu wygrała Legia Warszawa, także nawet takie drużyny do nas tego przyjeżdżają, bo fajnie pograć sobie właśnie w takim miejscu. Robimy to vis-a-vis naszej sceny. Naprawdę bardzo dużo zawsze drużyn startuje. Później z kolejnych wydarzeń to jest 3. edycja Flowboard. To jest naprawdę super widowiskowa impreza, która odbywa się na wodzie, w porcie. To na tych takich skuterach robią różne ewolucje. Świetni ludzie, przyjeżdża też czołówka światowa brać udział w tych zawodach. Później już po raz kolejny festiwal uzdrowiska usteckiego. Po prostu chcemy podkreślić i pokazać turystom, że są w uzdrowisku, dlaczego i mogą skorzystać z fajnych punktów. Takich informacyjnych też można na plaży czy też na promenadzie wziąć sobie jakiś masaż czy jakiś zabieg, bo naprawdę wystawia się bardzo dużo takich przedsiębiorców, którzy z tego uzdrowiska korzystają i robią usługi. Później już wspomniałem wcześniej o tym, że 15 sierpnia jest to Święto Ustki połączone razem z Dniem Wojska Polskiego i tego dnia przez ten weekend, który w tym czasie będzie, robimy dożynki rybne, to takie spektakularne, chyba jedyne w Polsce.
1: Też... No właśnie, no bo nie często słyszę się, że były dożynki i to rybne.
0: Tak, bo dożynki no, znamy wszyscy, to się robi zawsze gdzieś na koniec sierpnia, września.
1: To jest taka... To czym one się różnią w takim razie od zwykłych tradycyjnych dożynek wiejskich?
0: No bo te dożynki tradycyjne wiejskie, chodzi o to, że plony są zbierane tak i później czczone, to jest właśnie takim świętem. A my wpadliśmy na pomysł parę lat temu i zrobiliśmy dożynki rybne. W tym roku po raz drugi robimy festiwal dań rybnych. Jest powołane jury, zawsze jakaś gwiazda, taka kulinarna w tym jury bierze udział, chodzimy po restauracjach, kosztujemy jakiegoś wybranego dania, bo jak gdyby jury głosuje na konkretne danie. W zeszłym roku to była zupa rybna, w tym roku to ma być śledź na różny sposób przygotowywany. Są też jarmarki, robimy też do tego, na samej promenadzie można skosztować różnego rodzaju ryb, czy to są wędzone, czy smażone, będą też warsztaty, wszystko poświęcamy w tych dożynkach rybnych związane jest z rybami. Też co roku są koncerty, właśnie to już wcześniej wspomniałem, Dni Morza robimy i właśnie przy tych dożynkach. Muzyka szantowa, to też taka znana kapela ze Słupska będzie między innymi taką gwiazdą tego dnia. No i takim kulminacyjnym rzeczą, którą robimy zawsze przy dożynkach, to jest wręczenie nagrody Haryngusa Rexa. To jest taka nagroda, którą sobie wymyśliliśmy parę lat temu i co roku ją dajemy osobie, która w jakiś sposób zaznaczyła się w minionym roku w rybołówstwie. No wiadomo, że to rybołówstwo jest coraz mniej tych rybaków, jest wiele łodzi się ostatnio też zezłomowało, coraz mniej ich jest, ale jednak są jeszcze rybacy, no i chcemy, żeby po prostu podnieść też ranking tego wydarzenia i w jakiś sposób takich nagrodzić tą ich ciężką, bo to naprawdę jest w mojej ocenie chyba jedna z najcięższych zawodów. Można to porównywać w mojej ocenie z górnictwem, bo no wiadomo, że pod ziemię ciężko zejść i sobie nie wyobrażam taką pracę, ale też na tym morzu. Jak przyjdą takie szkwały, jakieś sztormy zimą, jesienią, to naprawdę jest bardzo ciężki zawód. To chcemy właśnie w taki sposób nagrodzić tego rybaka, który się w jakiś sposób wyróżnił, chociaż już coraz ich jest mniej i tak z roku na rok ciężki jest ten wybór, ale nagroda w tym roku też będzie dana. Jeszcze dzisiaj nie umiem powiedzieć, kto będzie nagrodzony w tym roku, ale to zapraszam 15 sierpnia.
1: Dobra wiadomość szczególnie pewnie ucieszy turystów. Od 1 lipca, no, przez całe wakacje będzie apoteka całodobowa wreszcie w Polsce działać.
0: Tak, to prawda, to po 3 latach, bo wcześniej takie dyżury apteki miały, ale zmieniła się ustawa. W takim powiecie, jakim my mieszkamy, w powiecie słupskim, nie ma możliwości dotacji aptek w tych dyżurach nocnych. Miasto Słupsk jest na też jako powiat i ono może, ale sam powiat słupski nie może już dotować tych aptek. No i był to w jakiś tam sposób problem. Jest to całoroczny, wiadomo, ale w sezonie

0: Nie, jest pik ludzi, bardzo dużo. Też korzystają turyści z tych kąpieli słonecznych. Nie zawsze robią to ostrożnie i później, takim późnym wieczorem wychodzą problemy, to wtedy szukają jakiejś pomocy właśnie w aptece, czy też u lekarza. U nas funkcjonuje nocna opieka chorych całorocznie i 7 dni w tygodniu, no ale tej apteki nie było, tak więc bardzo się cieszę po spotkaniach w starostwie. Ostatnio tutaj u mnie w urzędzie spotkaliśmy się z właścicielami aptek, no i jedna z tych aptek podniosła rękawice i od 1 lipca do końca sierpnia taki dyżur będzie pełniła. To jest apteka przy ulicy Żeromskiego, tak bardzo się z tego cieszę, że udało się namówić. Tu ciężki też, ciężko było raz, że decyzję podjąć, to może to jedno, ale drugie też znaleźć obsługę tej apteki, bo to było takim największym wyzwaniem dla właściciela, no ale udało się, zebrał ekipę i już od 1 lipca będzie można w nocy kupić leki.
1: Ustka niedawno otrzymała wraz z Słupskiem dosyć sporą dotację z funduszy z Szwajcarii, co prawda no nie aż taką milionową jak Słupsk, no ale w takim razie co te środki, w jakiej wysokości, co wam pozwolą? Jakie inwestycje, zadania będą dzięki temu mogły być realizowane?
0: Tak, no tutaj sytuacja była taka bardzo korzystna dla Słupska, żeby nas jako partnera dołączyć, no i też tam dodatkowe punkty za to Słupsk dostał, że będzie robił to w partnerstwie. No i dzięki temu skorzystaliśmy. Duże, nieduże, ale to jest prawie 3,5 miliona złotych. Będziemy chcieli zrobić termomodernizację naszych dwóch budynków użytku publicznego. To będzie szkoła podstawowa numer 1 i przedszkole numer 3. Tak więc zrobimy termomodernizację tych budynków, wymienimy oświetlenie na energooszczędne. To w przyszłości da nam też dodatkowe oszczędności, prawda, w opłatach za energię. To jest jedno, a drugie to jest takie fajne, bardzo mi się to podoba. Już czekam na kulminację tego projektu. Będziemy robili takie społeczne ogrody, które gdzieś w przestrzeni publicznej, gdzieś te ogrody zamontujemy i będą mogli tymi ogrodami się mieszkańcy opiekować. To jest jedna. Druga taka część tego projektu to posadzimy 50 drzew. 50 drzew i każdy z tych drzew też dostanie takiego społecznego opiekuna. Myślę, że to jest naprawdę fajna inicjatywa, bo ja bodajże to było 3 lata temu, był u nas taki festiwal Jabłonki i oni taką mieli też tradycję, że w danym mieście, w którym są, to sadzają drzewa i takich 5 jabłonek posadziliśmy. Ja też jedną z tych jabłonek posadziłem i chodzę z żoną. Staramy się raz na tydzień pójść na spacer i ją doglądać, w szczególności jeszcze w takich ekstremalnym takim czasie, jak jest jesień czy zima, jak to drzewko rośnie. Tak więc myślę, że to będzie taka fajna inicjatywa dla mieszkańców, że będą mogli sobie posadzić drzewo i go później pielęgnować. Tak więc takich projektów będzie sporo i też chcemy część odbetonować, jak to się mówi. Teraz jest takie modne, jeszcze przy dzisiejszej pogodzie widzimy, jak to wygląda temperatura w miejscu, gdzie na jakichś placach. Jak temperatura rośnie właśnie z tego tytułu, że taki plac jest powiedzmy zabetonowany, czy ulice, to chcemy część tych chodników zdjąć i w tym miejscu zrobić zieleń. Tak więc to będą takie. A w tych miejscach, w których no niestety nie będziemy mogli tej zieleni w taki sposób zrobić, to postawimy jakieś donice zielenią. Tak więc takich projektów będzie sporo z tego polsko-szwajcarskiego projektu.
1: Panie burmistrzu, niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące parku Pososia. Co to w ogóle będzie za miejsce?
0: Tak, to prawda. To też taki fajny projekt. Mamy po zachodniej stronie Ustki przy dzisiejszej stanicy kajakowej. Jest tam taki pomost. Przypływają do nas kajakarze, jak spływają z Bedlina czy ze Słupska, dopłynąć do Ustki i tam jest taki pomost, takie miejsce, w którym można sobie odpocząć, ognisko, wiata. No i chcemy to bardziej rozbudować, zrobić taki park duży w tym miejscu i nazwaliśmy to, ten projekt, Parkiem Łososia. Mamy tam takie dwa stawy, które są od wielu lat dzierżawione, tak więc wrócą teraz do zasobów. Znaczy one są w zasobach miasta, tylko dzierżawione, tak więc w tych dwóch stawach będziemy chcieli też spróbować hodować pstrąga, albo później wypuszczać, czy to tak zwanego łososia. No ale to są takie pstrągi, żyją w rzece Słupi, tak będziemy chcieli tego pstrąga tam wpuszczać w te stawy i później je przerzucać, powiedzmy, czy tam gdzieś połączyć to z rzeką Słupią. Miejsce takie odpoczynku będzie to naprawdę połączone też między innymi z krajową ścieżką rowerową R10. Takie będzie miejsce odpoczynku dla rowerzystów, jak zjadą, powiedzmy, dojadą do tego miejsca, będą mogli sobie tam tak odpocząć, takie miejsce takie no, typowe do odpoczynku, nie pole namiotowe, ale takie kempingowe. Też jeszcze sporo takich instalacji gdzieś dla dzieci, gdzie będzie można przeprowadzać z nimi lekcje edukacji o przyrodzie właśnie w tym parku. Fajna w mojej ocenie inicjatywa, miejsce do odpoczynku, gdzie dzisiaj rośnie nam dzika roślinność i nie jest to w żaden sposób skomunikowane. Chcemy takie ścieżki piesze porobić. Tej zieleni nie będziemy tam wycinać, niech ona sobie taka dzika fajna będzie, ale chcemy w tą zieleń, w tą dzicz wprowadzić ścieżkę.

0: Ustki i miejsca takie do odpoczynku.
1: Dlaczego warto zajrzeć do Ustki? Nie tylko latem.
0: Tak, staramy się, aby Ustka nie była tylko takim kurortem sezonowym, ale coraz widzę, że więcej turystów przyjeżdża do Ustki też po sezonie, a szczególnie tak od stycznia do marca staliśmy się taką, może nie stolicą, to takie za duże słowo, ale miejscem, gdzie zjeżdża bardzo dużo morsów, no bo taką stolicą morsów to jest jednak chyba Mielno, prawda, bo tam sam kiedyś wchodziłem do wody, wchodziło nas 10 tysięcy, dla mnie to jest w ogóle coś niesamowitego, ale mamy takiego przedsiębiorcę w Ustce, który się zafiksował, mówi, że chciałby coś takiego do porównania zrobić jak Mielno. No na razie po drugim festiwalu mamy tych osób, które morsowało 500, tak więc no też fajnie, 2 lata z rzędu. Po pierwszym roku, a w drugim roku przyjechało już 500 osób, tak więc fajnie. Co, jesteśmy miastem uzdrowiskowym. U nas funkcjonuje dużo kurortów, które funkcjonują cały rok, tak więc tych turystów, którzy korzystają z takiej formy odpoczynku przez cały rok jest mnóstwo. Nasze restauracje są czynne cały rok, nie zamykamy. To nie jest tylko miasteczko sezonowe, że po sezonie zamykamy okiennice. Wszystkie restauracje, które są w Ustce, to funkcjonują przez cały rok. Tak więc mamy też piękną promenadę. Jesienią najlepsze powietrze, jakie jest, to jest właśnie jesienią. Dlatego też jesteśmy miastem uzdrowiskowym, to zapraszam wszystkich, nie tylko latem. Jak ktoś lubi teraz taki skwar, czy też mnóstwo ludzi na plaży, czy na promenadzie, wiadomo, że też można odpocząć, bo każdy ma jakąś tam inną, lubi formę odpoczynku, ale zapraszam naprawdę też między innymi do Ustki jesienią i zimą.
1: Czyli warto do Ustki wybrać się nie tylko na wdychanie jodu. Atrakcji jest sporo, jak Państwo słyszeli. Moim Państwa gościem był
0: Jacek Moniszewski, burmistrz miasta Ustka.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Panu.
2: Autopromocja. 3 słowa. Te słowa to biblioteka, półki i zapach. Jedno hasło. My podajemy wskazówki, a ty łączysz skojarzenia.
3: Hasło dzisiejszego dnia to sukces wymaga pracy.
2: Codziennie od 16:30 w programie
4: Norda na fali.
2: Startuje zagadka dnia. Wejdź na naszego Facebooka i wpisz swoje hasło w komentarzu pod odpowiednim postem. Odczytujemy Wasze odpowiedzi na bieżąco na antenie. Nagroda trafia do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasło. Zagadka dnia od poniedziałku do piątku od godziny 16:30 tylko w Norda na fali.
4: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego.

0: rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl. Reklama.
1: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Rafał Teterka, czyli wójt gminy Głowczyce. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
1: I Patryk Felczak, współorganizator Retro Time Głowczyce.
3: Witam serdecznie.
1: No właśnie, dzisiaj spotkaliśmy się, bo przed nami wspaniały weekend, który w gminie Głowczyce będzie obfitował w masę atrakcji.
2: Tak, niezwykle intensywny, kolorowy. Mam nadzieję też, że i smaczny, bo sporo stoisk się też wystawia takich, na których można coś ciekawego zjeść. Ale mamy kilka atrakcji. Zaczynamy w piątek uroczystą sesją i wręczamy również statuetki zasłużone dla gminy Głowczyce. Potem mamy poczęstunek, koncert. W sobotę główna część, w której się tutaj między innymi dzisiaj spotkaliśmy, Retro Time. Zaczynamy rozgrywkami sportowymi. Tutaj Patryk potem poprowadzi nasz taki cykl, który chcemy już zrobić takim naszym sztandarowym, cyklicznym cyklem muzycznym Retro Time. I w sobotę kończymy pewnie koło 4 nad ranem. Taki jest plan. A już w niedzielę od 13 już w takiej fabule familijnej, dużo kolorowych atrakcji dla dzieci, sporo konkursów i na koniec muzyka taka, no już bardziej pod nóżkę, typowo dla biesiadników.
1: No dla biesiadników. Retro Time Głowczyce to nie do końca dla biesiadników, chociaż także, bo prawdę mówiąc, do tego też zachęcamy, do wspólnego biesiadowania i zabawy, ale przy muzyce elektronicznej.
3: No, zeszłe edycje nauczyły nas tego, że retro jest dla wszystkich. Jest dla i tych starszych, dla tych młodszych. Każdy naprawdę tam jest w stanie znaleźć coś dla siebie, mimo tego, że bez różnicy wieku, tak. Nieważne, czy ma 80 czy 30 lat, jest ten klimat, jest ten vibe, gdzie każdy potrafi się bawić i zjednoczyć.
1: Ale to też taka dosyć odważna impreza, bo powiedzmy sobie szczerze, raczej samorządy skupiają się na tym, żeby dobra, no, odbędzie swoje święto, koncercik jakiś i tak dalej, no i powiedzmy sobie szczerze, byle do północy max, a tutaj do 4 rano jeszcze...
2: Ja myślę, że tu też samorządy coraz częściej uwzględniają to, co jest potrzebą dla danej grupy społecznej. Ja bardzo doceniam to, że Patryk jakiś czas temu tutaj wszedł w kontakt ze mną, ale też wcześniej jakby optował za tym, żeby taki cykl był, żeby gmina miała coś swego rozpoznawalnego i coś takiego unikalnego w skali przynajmniej tej naszej tutaj regionalnej. Ja to bardzo doceniam, każdą taką oddolną inicjatywę doceniam i staramy się jako samorząd wspierać to. I to jest akurat, uważam, coś fajnego i warto to rozwijać.
1: No to bardziej wzięło się to od twojego zamiłowania, czyli od właśnie tworzenia, grania muzyki elektronicznej, czyli po prostu jesteś DJ-em.
3: Tak, no zawodowo jestem DJ-em, ale czy muzyka retro jest jakimś moim zamiłowaniem? Chyba nie, ponieważ nie miałem przyjemności w tamtych latach bawić się na tych imprezach. Mój brat już 40 plus, okej, ale ja jeszcze jako 33-latek nie miałem tej możliwości. Ja pamiętam większość tych piosenek, tych wykonawców, którzy teraz będą u nas w sobotę. Pamiętam ich z radia, pamiętam ich z telewizji, gdzie wracając z podstawówki, włączałem telewizję bądź radio i leciały te ich hity. No i to jest fajne, że po 30 latach, po 20-30 latach potrafimy do nich wrócić na nowo. Oni też dostają teraz drugie życie z tego, co obserwuję na mediach społecznościowych tych starych DJ-i, wyjadaczy. Oni dostają teraz drugie życie i fajnie, żeby to się nie zmarnowało.
1: No ale też powiedzmy sobie szczerze, to nie marnuje się chociażby dlatego, że jest ta edycja już trzecia, czyli to wypaliło, czyli taka potrzeba jest. Są ludzie chętni, którzy no nie tylko z gminy Głowczyce, ale zewsząd przyjeżdżają po to, żeby właśnie w takiej imprezie wziąć po prostu udział.
2: Tak, pierwsza ta edycja była takim trochę testem swoistym i nie byliśmy też do tego przygotowani, bo jak każda organizacja, każde wydarzenie, no potrzebujemy odpowiedniego wkładu też finansowego. Wtedy to było bardzo skromnie, naprawdę tutaj szacunek dla chłopaków, że większość rzeczy po prostu wzięli na siebie, żeby pokazać, że to się uda. I jeżeli już wtedy przy tej pierwszej edycji mieliśmy pewną oglądalność, pewne zainteresowanie, no to przy tej drugiej już było łatwiej. Tam już pewne środki zdołaliśmy zrobić. No teraz jest chyba zdecydowanie lepiej. A jak to nam się rozwinie? A wiem, że się rozwinie, bo już tutaj rozmawialiśmy wcześniej, jadąc tutaj do państwa z Patrykiem, że no nie tylko z samych Głowczyc, które są rozległe, zamierzają do nas dotrzeć, ale również z powiatu i z całego województwa są osoby zainteresowane, aby przyjechać właśnie na ten cykl. No to my się cieszymy, bo my to oferujemy.
1: No to ja zapytam tak wprost, co tych wszystkich ludzi przyciąga, czyli jeżeli chodzi o ten program bardzo bogaty przecież w różnego rodzaju DJ-ów?
3: Na pewno przyciągnie

0: to co zawsze przyciąga, czyli te gadżety. Jest magia, magia retro, gdzie białe rękawiczki, gwizdki, no coś, co było kiedyś koniecznością w tych imprezach klubowych. My to oferujemy dla wszystkich gości tak naprawdę. Mamy multum wszystkiego, co będziemy rozdawać, jak co roku zresztą. No i ten klimat naprawdę. No, kiedyś imprezy odbywały się bez telefonów, tak? Ludzie przychodzili po to, żeby się bawić, porozmawiać, spędzić ze sobą czas, zapomnieć o tym, co było tydzień temu, się wyluzować. I to jest to, co najbardziej chyba przyciąga, żeby odpocząć.
1: No ale nie do końca przychodzili na stadiony. No tutaj jest trochę inna opcja.
2: No trochę to inaczej też wygląda. Natomiast myślę, że ten klimat, tak jak tutaj Patryk wspomniał, to ludzi przekonuje. Ja sam byłem w zeszłym roku też zdziwiony przekrojem wieku, który się pojawiał przed tą sceną. Niektórzy jeszcze się nie urodzili, jak to było popularne, ten rodzaj muzyki. Bawili się świetnie, ale też widziałem seniorów 70 lat i więcej, którzy też się świetnie przy tym bawili. Myślę, że tutaj nasz Gminny Ośrodek Kultury też dokłada starań takich organizacyjnych, żeby to zaplecze odpowiednio zapewnić, no bo to jednak jest impreza, która wymaga pewnych też uwarunkowań, chociażby czy ochrona, czy zabezpieczenie medyczne. Samo nagłośnienie też chłopacy tutaj organizują. Na szczęście te przestrzenie w Główczycach mamy i jesteśmy w stanie to zaoferować. Może kiedyś będziemy chcieli zrobić pod dachem, żeby też ten klimat może klubowy złapać, ale na razie chyba nie mamy takiego dużego lokalu, w którym moglibyśmy tylu ludzi zainteresowanych właśnie tym gatunkiem pomieścić.
0: Tak, wolimy na świeżym powietrzu, bo mamy pewność, że się wszyscy zmieszczą i dla każdego będzie miejsce, a nie, że ktoś nie wejdzie, bo nie ma miejsca już, tak? A zwłaszcza, że impreza jest całkowicie... Całe wydarzenie jest całkowicie darmowe, bezpłatne. No to jest też coś, co jest warte zaznaczenia, bo ludzie nie muszą płacić za to, żeby się dobrze bawić.
2: Tak, a ja chcę jeszcze też nadmienić, że jeżeli ktoś już się wybawi na tym rodzaju muzyki i ten gatunek będzie mu odpowiadał, to bardzo się cieszymy, a jeżeli komuś by nie jednak nie odpowiadał, jednak wolałby pójść na taki klasyczny koncert, to będzie też wykonawca Matt Palmer i kilku innych i też mamy następnego dnia w tej fabule familijnej, więc oferujemy takie spektrum rozrywki, że każdy coś dla siebie znajdzie.
1: No przepraszam, nachodzi mnie to pytanie od samego początku, więc zapytam, to wójt raczej na ten drugi dzień, czy na ten pierwszy w białych rękawiczkach i z gwizdkiem do 4 rano?
2: Ja mówiąc szczerze, na wszystkie 3 dni się szykuję, bo w tej uroczystej sesji też oczywiście będę uczestniczył i też wezmę udział w koncercie, więc różnej muzyki słucham. Nie mam takiej szufladki, że tylko tam mi odpowiada. Oczywiście preferuję jakieś tam gatunki muzyczne, ale chociażby z racji tego, że moja żona też pracuje w filharmonii, słucham też poważnej muzyki, uczestniczę w takich wydarzeniach, to już Patryk mnie zobowiązał, mówi, że nie ma opcji, co do tej pierwszej na pewno będę, więc no wytrzymam kondycyjnie 3 dni, trzeba się pobawić, potem idę na urlop, więc...
1: No to pięknie. To,
2: wyciszę
1: to
2: się.
1: Piękne rozpoczęcie urlopu się szykuje w tym
2: tak,
1: wypadku. O programie powiedzmy przede wszystkim, bo zaczynamy od 17, ale to jeżeli chodzi o te główne atrakcje muzyczne, będą one troszkę później.
0: Zaczynamy od godziny 17, gdzie już na scenie pojawią się DJ-e, gdzie będzie muzyka, będzie Fever, będzie Klasa, będzie jeszcze jeden gość niespodzianka. Zobaczymy go na miejscu, jeszcze nie jest ogłoszony, dopiero dzisiaj zostanie ogłoszony. On już też będzie supportował całe wydarzenie. Od 17 również odbędzie się turniej z okazji 35-lecia klubu sportowego Błękitni Główczyce, gdzie tam ten mini turniej już będzie otwierał, napędzał ten cały wieczór, a od godziny 21 oficjalnie otwieramy Retro Time Główczyce edycja trzecia, gdzie razem z wójtem no, otworzymy to wydarzenie i wtedy zaczniemy tą główną część całej imprezy, która potrwa do godziny 4.
1: Najbardziej znani DJ-e to?
0: Wszyscy. Wszyscy, ale...
2: Nie wyróżniamy.
1: Widzę jednego, którego znam najbardziej.
0: Tak. Ale no, z najbardziej znani, według mnie, osobiście, DJ Alien, no, legendarny driver, którego znamy z zawodów sportowych, Alchemist Project, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o radio lat 2000. Jurant, DJ rezydent największych klubów w kraju. Sand Pliers, chłopacy, mistrzowie Sunrise'u. Nexus z Austrii przyjeżdża do nas po raz drugi, rok temu też był. No i my lokalni, Kupson, Freak, no i ja, Usher.
1: Czyli będzie się działo. To jest chyba też fajne, że naprawdę ta impreza rośnie i że mamy takie gwiazdy, bo powiedzmy sobie szczerze, to przyciąga, to wyróżnia Główczycę.
2: To wyróżnia, ale myślę, że najbardziej istotną oprócz gwiazd jest to, że to jest z inicjatywy i potrzeby takiej oddolnej. To nie jest narzucone, to nie jest wskazane,

0: realizujemy z jakimś schematem i trzeba się tego trzymać. To jest po prostu, było takie zapotrzebowanie, była grupa osób, pasjonatów, którzy chcieli to przeprowadzić i dzięki temu współpracując mogliśmy takie wydarzenie skonstruować. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o niedzielę, bo wsłuchujemy się tutaj dosyć szeroko w te potrzeby społeczne. Oprócz tego, że Rada Gminy pewne środki desygnuje, to jest też Rada Senioralna, który cykl swoich imprez również organizuje integracyjnych, ale też Młodzieżowa Rada od niedawna, która została powołana i oni też jakby wskazują swoje zapotrzebowanie i to, co chcieliby usłyszeć, to, żeby się wydarzyło. Oczywiście do tego też jeszcze musimy się przygotować, ale ja jestem otwarty na współpracę właśnie tutaj z tymi lokalnymi liderami, którzy wiedzą, czego chcą i mają tą pasję, tą ikrę, żeby to przeprowadzić.
1: To do tego oczywiście także zapraszamy tych wszystkich lokalnych liderów, ale jeszcze kończąc to wydarzenie, rozumiem, że oprócz sceny, miejsca do tańczenia, to stoiska różnego rodzaju, gdzie będzie można odpocząć, gdzie będzie można też coś zjeść, wypić, zakupić gadżety czy inny sposób, też się znajdą.
2: Tak, stoiska gastronomiczne jak najbardziej będą na miejscu, z rękodziełem będą dużo różnych ciekawych. Ale nie będzie stoiska z gadżetami, bo gadżety rozdajemy za darmo. Dla każdego chętnego znajdzie się gwizdek, rękawiczka, wszystko co potrzeba, pałka LED-owa. No co kto będzie chciał, co jest potrzebne, to się znajdzie dla każdego, który do nas przyjedzie.
1: Czyli po prostu jedno wielkie świętowanie, a przy okazji pamiątka z tego także zostanie.
2: Tak, pamiątka zostaje, co niektórzy widziałem, potrafią z pierwszej edycji przywieźć na drugą swoje gadżety, więc mamy nadzieję, że teraz z drugiej przywiozą na trzecią. I oby było kolorowo.
0: No ja jestem przekonany, że będzie kolorowo, bo też widziałem, jak wygląda chociażby następny dzień. Tego pierwszego będziemy mieli dnia, mówię o piątku, może mniej tych kolorów, bo jednak ta fabuła uroczystej sesji, wręczenie tych statuetek odpowiednią tam powagę musi zachować, ale już następnego dnia naprawdę będzie wesoło, rytmicznie i radośnie. A tego trzeciego, kiedy już będzie typowo podfamilijny, od godziny 13 zaczynamy do późnych godzin wieczornych, myślę, że 22-23 będziemy tutaj kończyć, bo jednak rano niektórzy chcą iść do pracy. Jeżeli ktoś się będzie świetnie bawił, to jestem przekonany, że jeszcze mamy też DJ-a, który nam tą imprezę poprowadzi, ale tam przede wszystkim rzeczywiście typowo pod dzieci, typowo pod rodziny, familijna część niedzielna.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy, zapraszamy w ten najbliższy weekend już od piątku, jak słyszeliśmy, do Główczyc. Sobota, Retro Time, Wolczy, Główczyce na stadionie. Wstęp bezpłatny. Wszystkie informacje oczywiście na temat całego tego święta znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych na stronie internetowej gminy Główczyce, więc zachęcamy. No i życzymy dobrej zabawy przede wszystkim, bo taka na pewno będzie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Rafał Taterka, czyli wójt gminy Główczyce.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję. I Patryk Felczak, współorganizator Retro Time.
2: Dziękuję bardzo, zapraszamy. Dzisiaj.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
1: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
0: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
2: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
0: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
3: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jak przygotować miasta na kryzysy, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnych miejsc pracy. O tych wyzwaniach rozmawiali samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki i ludzie biznesu podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, połączonej z walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, które odbyło się w Rumi. W konferencji uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie oraz eksperci z całej Polski, którzy debatowali o bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie ludności oraz rozwoju lokalnych gospodarek.
5: Przy okazji walnego zebrania członków Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich realizujemy od razu przy okazji różnego rodzaju tematy, jak energetyka, bezpieczeństwo, obrona cywilna, a tutaj wójtowie, burmistrzowie z różnych miast Małopolski, spotkali Karpacia, ze ściany wschodniej, mają bardzo bogate doświadczenia i na tych spotkaniach można naprawdę dużo wyciągnąć takich praktycznych aspektów, które potem przekuwamy w konkretne działania.
4: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jednym z najważniejszych tematów konferencji była odporność samorządów na sytuacje kryzysowe.
6: Kwestia odporności dzisiaj jest na tapecie w różnych wymiarach. To jest zarówno kwestia dostępu do wody w warunkach zmiany klimatu, jest to kwestia dostępu do energii, to energii stabilnej, energii z jednej strony zielonej, ale z drugiej strony takiej, która jest niezależna od zjawisk geopolitycznych, cięć łańcuchów dostaw, czy też wojen, które w ostatnim czasie niestety dotykają też kraje,

0: które są dostawcami tej energii. To jest także kwestia bezpieczeństwa i odporności na różnego rodzaju cyberataki.
1: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Ważnym elementem dyskusji był rozwój Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, który ma wspierać bezpieczeństwo gospodarcze regionu oraz przyciągać nowoczesne inwestycje.
2: Dla nas istotne jest, żeby te technologie, które mogą zostać w Polsce, były jak najlepiej, jak najszybciej obsługiwane i żeby mogły znaleźć swoje miejsce w każdym poszczególnym samorządzie. Dlatego powołaliśmy zespół pełnomocników, dlatego też samorządowcy są bardzo zaangażowani od początku, ale też lokalny biznes jest zaangażowany, bo Kaszubie wybuduje Kaszubi. I co to znaczy? To znaczy, że w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności my możemy żądać i wymagać tego, żeby byli zatrudnieni polscy pracownicy i żeby polskie firmy były podwykonawcami, bo to jest bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw i tego będziemy wymagali.
1: Mówi doradca minister obrony narodowej Maciej Samsonowicz. Organizatorzy podkreślali, że tylko współpraca samorządów, administracji państwowej, uczelni oraz przedsiębiorców pozwoli skutecznie odpowiadać na wyzwania XXI wieku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lamborskiej prowadzi nabór do programu wsparcia seniorów. Program skierowany jest do mieszkańców powyżej 60 roku życia i obejmuje dwie formy pomocy: usługi sąsiedzkie oraz teleopiekę. Usługi sąsiedzkie przeznaczone są dla osób samotnych, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Obejmują one m.in. pomoc w zakupach, drobnych porządkach, czynnościach higienicznych oraz zapewnienie kontaktu i obecności drugiej osoby. Drugą formą wsparcia jest teleopieka, czyli system urządzeń umożliwiających całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa i szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Nabór prowadzony jest do 10 lipca. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie GOPS przy ulicy Młynarskiej 11 w Nowej Wsi Lamborskiej oraz u pracowników socjalnych. W ramach programu wykorzystane są środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba miejsc jest ograniczona. W auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ulicy Koziatulskiego w Słupsku odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa. W ceremonii uczestniczyli studenci, ich bliscy, władze uczelni, wykładowcy oraz przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, w tym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Absolwentki pielęgniarstwa odebrały tradycyjne białe czepki z czarnym paskiem, a przyszłe położne czepki ozdobione czerwoną aksamitką. Absolwenci pielęgniarstwa otrzymali symboliczne przypinki w kształcie czepka. Jednym z najważniejszych momentów było złożenie zawodowego ślubowania. Młodzi medycy zobowiązali się wykonywać swoją pracę z należytą starannością, szacunkiem do pacjentów i zgodnie z zasadami etyki. Czepkowanie, choć dziś ma przede wszystkim wymiar symboliczny, pozostaje ważnym znakiem wejścia do zawodu i gotowości do niesienia pomocy innym. Dzisiaj zachód słońca przypada na 21.25 i to nie będzie noc tropikalna. Temperatura nie będzie się nawet poruszała w okolicach 20 stopni Celsjusza, bo będziemy mieli 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Słupsku, Leworku, Komelnicy i 13 w Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale jakoś bardzo intensywnie lacie nie powinno.
3: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie.

0: Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.
2: Porywisty wiatr nad morzem są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać wczasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Jeherską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem

0: razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
0: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
2: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
0: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
3: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Kwiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Trwa kolejna drogowa inwestycja w Gdyni. Miasto ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Swarzewskiej w Chloni. Oferty w postępowaniu można składać do 22 lipca do godziny 10. Inwestycja obejmie budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ulicę Morską, co znacząco usprawni wyjazd w kierunku centrum miasta. Jak przekonuje gdyński magistrat, realizacja inwestycji poprawi płynność ruchu na jednym z ważniejszych wyjazdów z północno-zachodnich dzielnic Gdyni, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki nowym przejściom, przejazdom oraz modernizacji infrastruktury drogowej. Więcej o inwestycji przeczytacie na stronie gdynia.pl. Rada Gminy Łęczyce udzieliła wójtowi Piotrowi Witbrotowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Decyzję podjęto jednogłośnie podczas 30. sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 czerwca. Przed głosowaniem radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za rok 2025 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Dokumenty obejmowały m.in. działania inwestycyjne oraz realizację zadań samorządu w minionym roku. W trakcie sesji wójt podziękował radnym oraz pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za współpracę przy realizacji budżetu. Jak podkreślono, jednogłośnie decyzje radnych dotyczące wotum zaufania i absolutorium kończą procedurę oceny wykonania budżetu za rok 2025. Blisko 200 tysięcy złotych straciła 67-letnia mieszkanka Słupska, która padła ofiarą oszusta inwestycyjnego. Kobieta uwierzyła osobom podającym się za doradców finansowych i miała inwestować w benzynę oraz kryptowaluty. Jak ustalili słupscy policjanci, pierwszy telefon w tej sprawie kobietę odebrała ponad rok temu. Oszust przekonywał ją, że może pomóc w szybkim pomnożeniu pieniędzy. Początkowo 67-latka wypłaciła jedynie kilkaset złotych. Po pewnym czasie przestępcy ponownie się z nią skontaktowali. Pokazali fałszywy wykres rzekomych zysków i przekonywali, że inwestycja już kilkukrotnie się zwróciła. Kobieta, zachęcona wizją dużego zarobku, zaczęła pożyczać pieniądze w bankach i od rodziny. Kiedy

0: Miała wypłacić środki, oszuści żądali kolejnych opłat, m.in. za prowizję, ubezpieczenie przelewów i koszty techniczne. Ostatecznie mieszkanka Słupska straciła blisko 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Słupsku. Rada Miejska przyjęła plan ogólny, którego głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni, zapobieżenie chaotycznej zabudowie oraz wyznaczenie spójnych kierunków rozwoju Redy. Decyzja zapadła pod koniec czerwca. Plan ogólny to obowiązujący dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przeciwieństwie do studium, które miało charakter wyłącznie kierunkowy, plan ogólny gminy jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że wszelkie plany miejscowe, a także decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego będą musiały być zgodne z ustaleniami POG. Po podjęciu uchwały plan ogólny i plan miejscowy będą funkcjonowały równolegle. Kolejnym krokiem zmierzającym do prawidłowego funkcjonowania gmin jest opracowanie nowej strategii rozwoju miasta z modelem funkcjonalno-przestrzennym. Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 4:17. Dzień będzie nawet odrobinę chłodniejszy niż dzisiaj i potencjalnie deszczowy. Zachmurzenie utrzymać ma się duże, zwiększenie przyjaśnienia miast, chmur, spadnie deszcz, miejscami może także zagrzmieć, a na termometrach 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

Radia Norda FM. We will rock it.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Metropolitalne bilety okresowe można kupić już wyłącznie za pośrednictwem systemu Fala. Zmiana w życie weszła w pierwszy dzień tego miesiąca. Jak informuje Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, aby móc dalej kupować bilety miesięczne, należy założyć konto w systemie Fala. Identyfikatorem posiadanego biletu przypisanym do konta użytkownika może być aplikacja mobilna System Fala, karta płatnicza, karta systemu Fala, którą można bezpłatnie zamówić przez stronę systemfala.pl lub karta mieszkańca zintegrowana z systemem Fala. Fala to ujednolicony system płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie system Fala umożliwia zakup biletów na przejazdy pociągami PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio na terenie całego województwa pomorskiego oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Słupsku oraz komunikacji w Pucku i Władysławowie. Taryfy ZKM w Gdyni, ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo, SKM Trójmiasto oraz MZK ZG nie zmieniły się. Policyjny pies tropiący Szogun po raz kolejny pokazał, co potrafi. Dzięki jego pracy policjanci z Gdyni szybko odnaleźli 19-latka, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna mógł pójść w kierunku lasu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działanie. Wraz z psem tropiącym udali się do mieszkania, w którym 19-latek przebywał po raz ostatni. To właśnie tam Szogun otrzymał zapach, za którym miał podążać. Początkowo zakładano, że na miejscu będzie również matka 19-latka. Okazało się jednak, że kobieta sama poruszała się za synem. Szogun szybko podjął trop i doprowadził policjantów zarówno do poszukiwanego mężczyzny, jak i jego matki. Szogun pracuje w służbie już od 7 lat pod opieką aspiranta Jacka Werbińskiego, specjalizującego się w pracy obronnej psów służbowych. Czworonożny funkcjonariusz jest obecnie mistrzem województwa oraz 7 psem w kraju w kategorii psów patrolowo-tropiących. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło w środowy poranek w Sasinie w gminie Choczewo. Kierowca miał nie ustąpić pierwszeństwa drugiemu uczestnikowi ruchu. Do zdarzenia doszło około godziny 6.30 na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Morskiej w Sasinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Dacia nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Hyundai'a. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Sasino, a także policjanci. Zdjęcia z miejsca omawianego zdarzenia znajdziecie w

0: artykule opublikowanym na portalu nadmorski24.pl. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 30 czerwca na ulicy Polnej w Redzie. Nie żyje mężczyzna. Około godziny 16.20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące potrącenia mężczyzny przez pociąg Regio, kursujący na trasie Reda-Mrzezino. Jak podają służby, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ten zginął na miejscu. Pasażerowie pociągu opuścili skład o własnych siłach. Na miejscu działania prowadziły 3 zastępy straży pożarnej. Jak przygotować miasta na kryzysy, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnych miejsc pracy. O tych wyzwaniach rozmawiali samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki i ludzie biznesu podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, połączonej z walnym zgromadzeniem Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, które odbyło się w Rumi. W konferencji uczestniczyli burmistrz, wójtowie oraz eksperci z całej Polski, którzy debatowali o bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie ludności oraz rozwoju lokalnych gospodarek.
1: Przy okazji walnego zebrania członków Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich realizujemy od razu przy okazji różnego rodzaju tematy, jak energetyka, bezpieczeństwo, obrona cywilna, a tutaj wójtowie, burmistrzowie z różnych miast, Małopolski, z Podkarpacia, ze ściany wschodniej, mają bardzo bogate doświadczenia i na tych spotkaniach można naprawdę dużo wyciągnąć takich praktycznych aspektów, które potem przekuwamy w konkretne działania.
0: Mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jednym z najważniejszych tematów konferencji była odporność samorządów na sytuacje kryzysowe.
2: Kwestia odporności dzisiaj jest na tapecie w różnych wymiarach. To jest zarówno kwestia dostępu do wody w warunkach zmiany klimatu, jest to kwestia dostępu do energii, to energii stabilnej, energii z jednej strony zielonej, ale z drugiej strony takiej, która jest niezależna od zjawisk geopolitycznych, cięć łańcuchów dostaw, czy też wojen, które w ostatnim czasie niestety dotykają też kraje, które są dostawcami tej energii. To jest także kwestia bezpieczeństwa i odporności na różnego rodzaju cyberataki.
0: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Ważnym elementem dyskusji był rozwój Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, który ma wspierać bezpieczeństwo gospodarcze regionu oraz przyciągać nowoczesne inwestycje.
3: Dla nas istotne jest, żeby te technologie, które mogą zostać w Polsce, były jak najlepiej, jak najszybciej obsługiwane i żeby mogły znaleźć swoje miejsce w każdym poszczególnym samorządzie. Dlatego powołaliśmy zespół pełnomocników, dlatego też samorządowcy są bardzo zaangażowani od początku, ale też lokalny biznes jest zaangażowany, bo Kaszubie wybudują Kaszubi. I co to znaczy? To znaczy, że w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności my możemy żądać i wymagać tego, żeby byli zatrudnieni polscy pracownicy i żeby polskie firmy były podwykonawcami, bo to jest bezpieczeństwo naszego łańcucha dostaw i tego będziemy wymagali.
0: Mówi doradca minister obrony narodowej Maciej Samsonowicz. Organizatorzy podkreślali, że tylko współpraca samorządów, administracji państwowej, uczelni oraz przedsiębiorców pozwoli skutecznie odpowiadać na wyzwania XXI wieku.
4: Na sportowe podsumowanie wydarzeń dnia zaprasza Janusz Ludwiczak. Lechia Gdańsk ma nowego trenera. Po ponad miesiącu poszukiwań szkoleniowcem biało-zielonych został Ukrainiec Władysław Łupaszko. Dotychczas pracował głównie na Ukrainie. Z FC Inchułec wywalczył awans z Karpatami Lwów, zajął 6. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. W sezonie 2024-2025 kibice wybrali go trenerem roku na Ukrainie. Władysław Łupaszko podpisał kontrakt z Lechią do czerwca 2029 roku. Klub wciąż zmaga się jednak z problemami finansowymi. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN nałożyła na Lechię zakaz transferowy i zablokowała możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu spłaty zaległości. Od 19 czerwca obowiązuje także zakaz transferowy UEFA za nieuregulowanie tzw. Solidarity Payment. Lechia rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym sparingu przegrała z rumuńskim Petrol Puesti 0-5. Ligowe rozgrywki zainauguruje 25 lipca domowym meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Koniec pewnej epoki koszykówki. WBF Gdynia nie zagra w nowym sezonie 2006-2027 Orlen Basket Ligi Kobiet. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów historii polskiej koszykówki kobiet postanowił całkowicie wycofać się z rozgrywek. Powodem są kłopoty finansowe. Jak poinformował prezes Bogusław Witkowski, decyzja była trudna, ale konieczna po wyjątkowo trudnym sezonie, naznaczonym kłopotami organizacyjnymi i odejściami zawodniczek. Działalność zawieszają także młodzieżowe drużyny Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki. Dotychczasowy sponsor przechodzi bowiem

restrukturyzację. WBF Gdynia zdobyła 14 tytułów Mistrza Polski. Przez lata należała do czołówek europejskiej koszykówki kobiet. W najbliższą niedzielę, 5 lipca, na zadoszonym boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie bliscy przyjaciele znajomi upamiętnią Szymona Żywego Żywickiego, miłośnika koszykówki, który cieszył się popularnością na lokalnych parkietach. Turniej będzie nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również okazją do uczczenia pamięci pasjonata sportowego. I co ważne, wydarzeniu przyświęcać będzie cel charytatywny. Pierwszy memoriał Szymona Żywego Żywickiego będzie też okazją do wsparcia hospicjum Ojca Pio w Pucku. Turniej koszykarski zostanie rozegrany w kategorii Open w formule 5x5. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzeniu towarzyszyć będą atrakcje dla całych rodzin, w tym gry i zabawy dla dzieci, a dla nieco starszych kibiców konkurs rzutów za 3 punkty czy strefa gastronomiczna. Początek memoriału Żywego zaplanowano w niedzielę na godzinę 12 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Nanickiej 22 w Wejherowie. Reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku wywalczyła Mistrzostwo Polski podczas ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców w Głuchołazach w województwie opolskim. Lęborczanie sięgnęli po złote medale i tytuł najlepszej szkolnej drużyny sportowej w kraju. W finale podopieczni nauczyciela i trenera Marcina Dawidowskiego pokonali drużynę z Rzeszowa. W ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców wziął udział 14 najlepszych szkolnych drużyn z całego kraju. W fazie pucharowej drużyna lęborskiej jedynki nie zwalniała tempa. Najpierw w ćwierćfinale pokonała 2-0 rywali z Krakowa, a w półfinale wygrała 2-0 ze Szkołą Podstawową nr 56 w Łodzi. W wielkim finale zespół SP1 Lęborg pokonał drużynę zespołu szkół sportowych w Rzeszowie odpowiednio w setach 25-20 oraz 25-23, tym samym wygrywając 2-0. AMW Arka Gdynia wzmocniła skład przed nowym sezonem. Do żółto-niebieskich dołączył amerykański obrońca Alex Stein, który wcześniej z powodzeniem występował w Enerdze Czarnych Słupsk i PGS Pulni Stargard. 29-letni koszykarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca przyszłego sezonu 2026-2027. Alex Stein ostatni sezon stracił z powodu poważnej kontuzji wiązadeł krzyżowych, ale jest już w pełni zdrowy i gotowy do dalszej gry. Szkoleniowiec Arki podkreśla, że to wszechstronny zawodnik, który potrafi skutecznie prowadzić grę i zdobywać punkty. Sam koszykarz nie ukrywa, że cieszy się z powrotu na polskie parkiety i liczy na dalszy dany sezon w barwach gdyńskiego zespołu. Energa Czarni Słupsk dokonał kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi. Nowym zawodnikiem zespołu został 21-letni rozgrywający Jakub Stupnicki, który przenosi się do Słupska z pierwszoligowego klubu z Rzeszowa. W minionym sezonie Jakub Stupnicki notował średnio 11,5 punktu, ponad 5,5 asysty oraz ponad 2 zbiórki na mecz. Wcześniej występował także w klubach z Łańcuta, Bydgoszczy i Szczecina. Mierzący 184 cm wzrostu rozgrywający, mimo ofert z innych zespołów pierwszej ligi, zdecydował się na grę w barwach Energii Czarnych Słupsk i debiutach na parkietach Ekstraklasy. Norda FM.